0: nauczycieli i rodziców.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie dwóch zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
2: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
1: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
2: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
1: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
3: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
4: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
5: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
1: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
6: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
1: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
7: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
8: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
9: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
10: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
11: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
12: Zdecydowanie.
13: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
1: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
14: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
15: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
1: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszowa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
16: Różnica między akademią a uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
1: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy,

0: i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
1: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
2: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie, chociażby symboliczny kwiatek. Słowo dziękuję motywuje do kolejnych działań.
0: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
3: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do polskiej, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
0: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
4: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
5: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
4: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
5: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
4: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
0: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Platon. Państwo. Z czym ci się kojarzy filozofia? Na pewno z powiedzeniem komuś w kulturalny sposób, żeby przestał gadać i wziął się do roboty, czyli po prostu ze zwrotem nie filozofuj. Drugim ze skojarzeń może być jakiś brodaty gość, taki siwy, przygarbiony, co siedzi na kamieniu i mówi do ludzi, którzy go nie słuchają. Gdzieś tam w okolicach trzeciego skojarzenia możesz wpaść na stoików i epikurejczyków. I tu już powoli wchodzimy na właściwe tory. Bo filozofia jest konkretna, czasami bardziej prawdziwa, czasami tylko utopijna. Tak jak filozofia Platona. Musisz wiedzieć, że Platon niewiele miał wspólnego z obrazem filozofa, który przedstawiliśmy ci przed chwilą. To był konkretny facet. Urodził się w dobrej rodzinie, kieszenie miał grubo wypchane pieniędzmi, a muskulaturą mógłby konkurować z Pudzianowskim. Można by powiedzieć ideał. A przynajmniej tak byśmy powiedzieli dzisiaj, spoglądając na jego plakat nad łóżkiem. O Platonie mówi się także, że był najlepszym uczniem Sokratesa. Niektórzy twierdzą nawet, że cała późniejsza filozofia to tylko przypisy do Platona. Coś w tym musi być. Tak jak charakterna była osoba Platona, tak samo możemy powiedzieć o jego koncepcji państwa idealnego. Posłuchaj tego nagrania do końca, bo wizja społeczeństwa, którą wymyślił Platon, jest dość interesująca. Poznaj niezbędne minimum. Zanim przejdziemy do sedna, czyli omówienia państwa Platona, przyjrzyjmy się trochę sylwetce tego wielkiego filozofa w aspekcie historycznym. Platon urodził się w Atenach podczas wojny peloponeskiej. Na własne oczy widział klęskę Aten, panujący na ulicach chaos, wszechobecne zło, nieporadne wojsko oraz słabe rządy. W końcu upadła demokracja. Platon miał oczy dookoła głowy, dostrzegł szerzącą się korupcję ateńskich urzędników, marnotrawienie publicznych pieniędzy poprzez nietrafne inwestycje, a także nieprzemyślane decyzje. Wniosek był jeden – władza działa tylko w swoim interesie. Otoczenie oraz sytuacja polityczna, w jakich dorastał filozof, zainspirowały go do rozważań na temat funkcjonowania państwa i tego, co zrobić, by było ono idealne. W tym momencie pojawia się właśnie jedno z najsłynniejszych obok jaskini dzieł Platona, mianowicie Państwo. Utwór ten, podobnie jak pozostałe, określany jest mianem dialogu. Prezentuje od A do Z zagadnienia związane z funkcjonowaniem idealnego państwa, począwszy od liczby ludności, poprzez organizację klas społecznych, prywatność, a na kontrolowaniu urodzeń kończąc. Sam dialog jest najdłuższym, jaki można znaleźć w jego dorobku. Składa się z 10 ksiąg oraz prologu i epilogu. My zajmiemy się najważniejszą częścią, czyli opisem tego, jak według Platona wygląda państwo idealne. A więc usiądź na kamieniu, skrzyżuj nogi i wyobraź sobie, że przemawia do ciebie sam muskularny, brodaty Platon. A teraz właściwe streszczenie utworu. Jakie jest idealne państwo? Bogate, pełne ludzi, takie, gdzie pieniądze rozdają za nic? A może z rajską plażą, z niskimi podatkami? A może państwo, gdzie wszystko jest za darmo? Dzisiaj do głowy mogą nam przychodzić tego typu wyobrażenia. Ale Platon stworzył idealne państwo, poprawiając to, co nie działało za czasów jego życia. Zacznijmy od tego, po co w ogóle według Platona powstało pierwsze państwo. Filozof twierdził, że ludzie nie dają rady żyć w pojedynkę. Łączą się w grupy, a później w większe społeczeństwa, dzięki czemu ich szanse na przeżycie oraz sama jakość życia wzrastają. To konieczność współpracy wymusiła powstanie państwa. Platon w swoim dziele uważał, że społeczeństwo w państwie powinno być podzielone na trzy grupy, ba, powinno być zhierarchizowane. Na szczycie władzy powinni stać ludzie wyróżniający się inteligencją i mądrością, a nikt inny nie jest tak inteligentny i mądry jak właśnie filozof. Dlatego też rządzić powinni filozofowie. Czy to przypadek, że Platon sam nim był? Nie sądzę. Drugą grupą w hierarchii społeczeństwa państwa idealnego są wojownicy. Pomyślcie zresztą sami, a stanie się to oczywiste. Filozof potrafi przemawiać, ale miecza nie uniesie. Jak za dużo nagada na arenie międzynarodowej i nadepnie komuś na odcisk, to ktoś musi go obronić. Właśnie od tego są strażnicy, którzy odznaczają się odwagą i z pieśnią na ustach staną do walki z najeźdźcą. Jednak nie tylko.
Żołnierze mieli jeszcze jedno ważne zadanie. Musieli delikatnie i z subtelnością pilnować, by nie powstał bunt. Kontrolowali zatem wszystkich obywateli. Trzecia grupa, ta już na samym dole, to nie kto inny jak rzemieślnicy. Aby powiedzieć ładniej, możemy rzec, że to producenci czy inni rolnicy, którzy dbają o to, by wszyscy w państwie mieli co jeść, w co się ubrać i czym walczyć na wojnie. Pomysł Platona zakłada jedną ważną rzecz. Jeżeli już należysz do jakiejś grupy społecznej, to nie możesz jej zmienić. Zburzy to wtedy całą koncepcję, co oznaczałoby zgubę dla państwa. Sprawiedliwość polega bowiem na tym, by nie wykraczać przed szereg. Masz sadzić żyto, to sadź żyto, a jak masz biegać z mieczem, to biegaj z mieczem. Koniec, kropka. Jest to spowodowane kolejnym założeniem, że każda z grup ma wspomagać pozostałe. To znaczy, że żadna z nich nie może się na tyle wybić, by stać się samodzielna. Dopiero współpraca wszystkich klas tworzy harmonijną całość. Interesy jednostki mają być interesami państwa. Dzięki temu ma się pewność, że państwo nie upadnie. Wyobraź sobie, że nie radzisz sobie w życiu albo leniuchujesz. Wtedy państwo cierpi. Jeżeli państwo cierpi, to z pewnością o 6 rano ktoś cię odwiedzi i będzie chciał wyjaśnić sprawę. A ten ktoś na pewno będzie mieć kominiarkę, złośliwie zaświeci latarką w oczy i nie pozwoli zjeść śniadania. Dlatego też w idealnym państwie Platona nie ma własności prywatnej. Wyobrażacie sobie, że jakiś gwiazdor rocka musiałby oddać wszystkie swoje Ferrari? Trudno nawet o tym pomyśleć, ale niestety w państwie Platona gwiazdor mógłby co najwyżej marzyć o takim aucie. Za marzenia nikt nikogo nie karał. Kobiety w dzisiejszych czasach są niezależne. To oznacza zajmowanie wysokich stanowisk, Nagrody Nobla i równouprawnienie oraz parytety w polityce. Platon w swoim idealnym państwie również założył równouprawnienie płci. Niestety porównał ludzi do zwierząt. Stwierdził, że skoro w świecie zwierząt wszystko działa w porządku, tak samo może być wśród ludzi. A propos ludzi i rodzin. Tutaj zdanie Platona było mocno kontrowersyjne. Uważał, że rodziny nie powinny istnieć, a kobiety i dzieci powinny być wspólne. Tak, dobrze słyszałeś. To znaczy, że instytucja małżeństwa nie istnieje. Nie ma męża, nie ma żony. Jeszcze straszniejsze od tego jest przymusowe dobieranie par na czas określony. Załóżmy, że na 10 lat. W tym czasie taka para musiała spłodzić jak najdoskonalsze potomstwo. Spytacie, jak to sobie wyobrażał Platon? To proste. Każde zbliżenie miało być udokumentowane, wpisane do książki, podzielone na daty oraz liczby. Prawo do stosunków z kobietami mieli mieć najlepsi mężczyźni. To im należała się szansa na przedłużenie gatunku. Ci należący do najgorszych klas, mało przystojni, łysiejący czy chorowici, nie mieli takiego przywileju. W państwie idealnym już od urodzenia powinno się mieć szczęście. Jeśli przyszło się na świat zdrowym, przeżywało się. Jeśli doskwierała jakaś choroba, niestety skazywano na śmierć. Na domiar złego dzieci nie miały znać swoich rodziców. Przecież nie ma małżeństwa, to nie ma też mamy i taty. Miały za to kochać wszystkich dorosłych, a wszyscy dorośli powinni kochać wszystkie dzieci. Platon dokładnie określił także, w jakim wieku wolno uprawiać seks. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn był on inny. Przecież jedni rodzili, a drudzy płodzili. W ten sposób Platon chciał zminimalizować ryzyko urodzenia dzieci chorych. Dobrał lata rodziców tak, by przychodzące na świat potomstwo było jak najzdrowsze, czyli takie 10 na 10. Ciekawostka, im więcej walczyłeś na polu bitwy i im więcej wrogów pokonałeś, tym więcej dzieci możesz mieć. Władza sama będzie wysyłać kobiety do twojej sypialni, bo nosisz dobre geny i właśnie takich ludzi potrzeba do budowy państwa idealnego. Wiecie, czego jeszcze potrzeba do idealnego państwa? Mamy już grupy społeczne, wiemy, kto i z kim może oddawać się przyjemnościom, wiemy też, co trzeba zrobić, by móc tych przyjemności zażywać więcej. Ale to nie wszystko, bo co z tego, że rodzą się dzieci? Trzeba je jeszcze wychować. Tak więc od 17 do 20 roku życia młodzież oddaje się ćwiczeniom gimnastycznym. Potem wybrani szczęściarze idą na 10-letnie studia wyższe. Jak już stuknie im 30, to trafiają na filozofię prawa. Po 5 latach aż do 50 roku życia znowu wybrani szczęściarze zostają kierownikami. Myślicie, że to już koniec? Nic bardziej mylnego. W wieku 50 lat przechodzili jeszcze kurs logiki i metafizyki. Dopiero tych, którym się to udało, określano jako zdolnych do rządzenia.
No dobra, czas na podsumowanie. Zaskoczony? Nic dziwnego. Platon dość odważnie nakreślił swoją koncepcję i nie tylko w dzisiejszych czasach jego poglądy uważa się za surowe. Platońska wizja państwa idealnego to odpowiedź arystokracji na demokrację ateńską, która, jak już wiemy, została uznana przez filozofa za nieskuteczną. Platon był przekonany o efektywności i wspaniałości swojego modelu rządów państwem. Ba, jakby tego było mało, uważał, że jest on w pełni realny i gotowy do wprowadzenia w życie. W tym celu nawet trzykrotnie wyjeżdżał do Syrakus na negocjacje z tamtejszym tyranem, by ten przystał na jego baśń o idealnym ustroju. Zgadnijcie, jak to się skończyło. Platon o mało czapki nie zgubił, jak zwiewał z podkulonym ogonem. Ledwo uszedł z życiem. Powrócił do Aten i zdecydował się na małą modernizację swojego idealnego państwa. W ten sposób powstało kolejne dzieło Platona o nazwie Prawa, które opisuje już nieco łagodniejsze warunki życiowe. Przynajmniej można było wziąć ślub. Idealne państwo Platona było jednakowe dla wszystkich obywateli. Nie brano pod uwagę potrzeb społeczeństwa. Od ludności Platon wymagał stałości w sposobie myślenia i odczuwania. Przecież cała hierarchia opierała się na wiedzy. Mędrcy byli najwyżej, więc mogli wiedzieć najwięcej. Wojownicy to ci, którzy pilnowali porządku i kontrolowali, poznawali więc tylko część prawdy. A prostacy, klasa najniższa, zwana też producentami, otrzymywała zaledwie strzępki informacji. W dziele Platona można doszukać się znamion totalitaryzmu. Przejawia się on między innymi w słowach: państwo jest wszystkim, jednostka niczym. Każdy obywatel stanowił zatem element państwa i to właśnie państwo miało prawo decydować, co jest dobre, a co złe. Nie ma własności prywatnej ani rodzin. Nie ma domów z jeziorem i prywatnych skarbców. Wszystko należy do państwa. Unika się wtedy pokus, egoizmu oraz skupienia się na realizacji wyłącznie własnych celów. Należy pamiętać, że to państwo jest najważniejsze i robić wszystko, by było ono coraz lepsze. Dopiero wtedy, gdy państwo istnieje jako jeden organizm, a wszyscy obywatele mają ten sam cel, może zapanować ład. Wiesz już, że w pewnym momencie Platon poprawił swoją koncepcję państwa. Jego unowocześniony model został opisany w Prawach. Zmodernizowana wersja miała pozwalać na własność prywatną oraz rodzinę. Dalej jednak mamy do czynienia z podziałem społeczeństwa i elitami. Od czego zaczyna nasz brodaty filozof? Przede wszystkim od podziału terytorium na 5040 działek. Oczywiście musiały być jakieś zasady co do dziedziczenia czy dalszej ich odsprzedaży. Jednak reguły były jasne. Przekazywanie dziedzictwa jednemu dziecku ze szkodą drugich. Zakaz pozbywania się swojej części pod jakimkolwiek pozorem. Zakaz używania złota, srebra, pożyczki na procent. Przymusowe ograniczenie zaludnienia. Liczba gospodarstw musi wynosić 5040. Platon w poprawionej koncepcji państwa idealnego ładnie nazywa producentów. Mówi o wolnych rzemieślnikach, ale nie zapomina też o niewolnikach. Ogólnie rzecz biorąc, znowu dzieli społeczeństwo na klasy, tym razem z uwzględnieniem ich majątku. Chodziło po prostu o ustalenie granic bogactwa i ubóstwa, czyli rozróżnić tych, których stać na jacht, od tych, którzy nie mają nawet na chleb. Zmiany pojawiły się także w rządach. Pamiętasz, że mieli rządzić filozofowie, bo to oni są najmądrzejsi oraz najinteligentniejsi, dlatego im najlepiej pójdzie kierowanie społeczeństwem. Platon odszedł od tego pomysłu. Stwierdził, że wystarczy, by władzę sprawowali najstarsi, czyli ci, którzy ukończyli 50. rok życia. Ale nie mogą tego robić dłużej niż 20 lat. Gdyby tak pomyśleć o naszych politykach? No, ale wracając do państwa idealnego, bo właśnie takie ono było w wyobrażeniach Platona. Wcześniej powiedzieliśmy o równouprawnieniu kobiet. Platon podtrzymuje zdanie z małym tylko wyjątkiem. O ile wszędzie mogło być równo, o tyle rządzić mieli tylko mężczyźni. Pojawił się także wątek podziału władzy. Władza wykonawcza należała do 37 mężczyzn, ustawodawcza z kolei do 360. Wybory nie były jednak demokratyczne. Tutaj musieli zdecydować jednogłośnie wszyscy. Wystarczył jeden głos przeciw, a całe głosowanie uważano za nieważne. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto poznać nieco dokładniej kwestię w państwie idealnym niezwykle istotną, jaką było małżeństwo.
W zmodernizowanym tworze idealnym małżeństwo zostało przywrócone, lecz obostrzone pewnymi warunkami. Przede wszystkim wiek. Wejść w związek małżeński mogły kobiety od 16 do 20 roku życia i mężczyźni od 30 do 35 roku życia. Nie było więc szansy na rówieśniczy związek. Co więcej, mężczyźni, którzy nie ożenili się do 35 roku życia, podlegali karze grzywny. Wątek, który w dzisiejszych czasach na pewno by się nie sprawdził, dotyczył wielkości wesela i uczty. Jeśli teraz na wesela zaprasza się pół miasta i wypożycza kilka autokarów do przejazdu do kościoła, tak w świecie Platona na sali weselnej miało być po 5 przyjaciół, krewnych oraz domowników z każdej strony. Co ciekawe, Platon nie tylko dopuszczał rozwody, ale także określał je prawnie. Jeśli w ciągu 10 lat małżeństwa nie pojawiło się dziecko, rozwód był nakazany z góry. Nawet jednak to, bądź co bądź bardziej ludzkie i poprawione przez Platona państwo, ma swoje ciemne strony. Oprócz wyżej wymienionych zasad, warto wspomnieć jeszcze o wykluczeniu osób chorych umysłowo. Jeśli osoba chora pokazałaby się na mieście, to jej rodzina musiałaby ponieść konsekwencje finansowe z tego tytułu. Nie wolno było też wyjeżdżać za granicę. Gdyby ktoś jednak zdecydował się zaryzykować, w społeczeństwie było wielu kapusiów, więc buntownika bardzo szybko czekała kara. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Nie do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
2: Obowiązek według ojczyzny.
4: Mhm. No fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
2: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
7: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
8: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie! Nie, nie, nie, nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
10: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
4: Mhm. Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
2: Mhm.
4: No tak, no fajnie, fajnie tak jest.
2: No właśnie...
4: Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedł byś za ojczyznę walczyć?
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
2: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
2: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
2: O.
4: Ja tak samo, jestem Polakiem 54 lata.

0: ojczyzny, ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii?
1: Co ludzie powiedzą?
0: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce, młodzi ludzie, żeby...
2: Nie, armia zawodowa.
0: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
2: No dobra, ale macie wtedy od groma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No, więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie, dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd. Mhm. Czy to ma sens?
0: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
2: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
0: No, nie no, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
2: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
0: Mhm. No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
2: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
0: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... jak to działa.
2: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. No. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać tym udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy jak ci urwie nogę, zajebiście.
0: Tak, to nie brzmi dobrze. Tak,
2: możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz, no też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
0: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
3: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
0: E to jaka, to że tak?
3: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem spaliczowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
0: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
3: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, mhm. Natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, jeżeli, no wojsko nie kierują ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Mhm. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, że pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść i jako mięso armatnie uważam, że jest to głupota. No zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pas, ich życie.
0: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam,
3: nie,
0: co
3: nie
0: tu
3: będę. Ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, koniec. Mhm. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
0: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
4: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
0: No jako ochotnicy, prawda?
4: No że... tak, jasne.
0: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
4: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska, akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
0: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystąpić

0: zostawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, no ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Pobór do wojska, czy...
2: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
0: Jak? Dlaczego?
2: Dlaczego? No bo tam młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
0: Pan, że jakby...
2: Oczywiście. Ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? Wysoki inaczej wyglądali.
0: Co taka armia daje?
2: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość. A.
0: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
2: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
0: Pan w razie co, to nadaje się teraz,
2: ja
0: żeby...
2: Oczywiście, zawsze. Jestem patriotą, także.
0: W razie gdyby dostaje pan powołanie, karteczkę i...
2: Oczywiście, to idzie od razu.
0: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
2: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać. No, taka jest sytuacja teraz. No, w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
0: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
3: Nie.
0: Dlaczego nie?
3: Bo... Do wojska brać chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
0: No i co? I brać?
3: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi, tak wie pan, powagę mężczyzny.
0: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
3: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
0: Czy młodym ludziom, a jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
3: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć, no. Przeszkolenie musi być tam.
0: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
4: Znaczy wydaje mi się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
0: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona, w razie co to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
4: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
0: Pan chętnie w kamasze jakby coś?
4: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
0: A, no to co pan nic nie mówi, ja to... No. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
4: znaczy,
0: nie?
4: Liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
0: No pan już przeszkolony jakby coś.
4: Ja to nie potrzebuję, można powiedzieć.
0: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz?
5: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat, a wszystko było w koszarach. Proszę bardzo, mobilizacyjne rozwinięcie, wszystko było. Kuchnia, nie kuchnia, zaopatrzenia teraz.
0: No co się brakuje? Że co, że pan się troszeczkę tak obawia o to, że mógłby być jakiś problem, gdyby...
5: Nic, proszę pana, ma być wprowadzona i koniec. Ja jestem żołnierzem zawodowym. Byłem żołnierzem zawodowym.
0: Ale teraz ministerstwo tłumaczy, że nie ma takiej potrzeby, bo tam ochotnicy...
5: Panie, niech mnie wezmą do telewizji, ja im powiem, albo do nich. Ja im powiem.
0: No to pan powie.
5: Proszę pana, na własnym doświadczeniu. Jako dowódca pułku rozwijałem mobilizacyjnie pułk 4 razy. Żadnych problemów. Ja wybierałem sobie, miałem po 4 na każde stanowisko w czołgu. Po 4 w rezerwie. Przepraszam, bo się...
0: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz ma... Miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
5: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
0: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
6: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, też szkoła trochę takiego życia.
0: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
6: No, to są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, za przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już
7: odchodzi w niepamięć.
0: Także... Zapytam młodego człowieka. Dziękuję bardzo.
8: Dobry, panie Adamie, dzień dobry.
0: O,
8: wielki fan.
0: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
8: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
0: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glutsksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie. Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
9: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
0: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
9: no,
0: niektórzy...
9: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
0: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie.
9: Nie. Kobiety nie. Niech się same tam.
0: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet
10: czy
0: również.
10: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
0: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły.
10: No tak, jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
0: A dla mężczyzn?
10: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
0: A, a co to za różnica, przepraszam?
10: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
11: Lepsi. A mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
0: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
11: Zależy, no to dla kogo?
0: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
11: no
0: rozumiem.
11: Tak, to na pewno.
0: No. No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
10: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
12: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to?
0: Aha.
12: Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
0: A kobiety również?
12: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
0: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
9: Nie. Nie.
0: A dlaczego nie?
9: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
0: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet. Jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
9: No to ma pan rację.
0: No.
9: No to ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej wam bilece.
0: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
9: Tak.
13: Ogólnie nie jestem za jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś... No. I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
0: No tak ochotnicy idą rzeczywiście.
13: Tak, jest więcej mieszkań, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
0: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
13: Możliwe.
0: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Ale pani nie bardzo?
13: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
0: Podatki również dobrowolne.
12: A to się ciekawe bardzo.
13: To jest wolnościowe.
0: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
14: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
0: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
7: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
0: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby na siłę brać.
7: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
0: ale niektóre
7: siłę.
0: Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy też.
7: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy, chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
0: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
7: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
14: Tak.
0: Ale dla kobiet również?
14: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
0: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
14: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
0: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
14: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno.
0: Czy pani chętnie by się poddała, gdyby...
14: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
0: Trochę ruchu, tak, ruchu. Nauczyć się.
14: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
0: Porzucać tam granatem zaczepnym.
14: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
0: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
6: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
0: Mm-hmm. A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
6: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
0: Dla kobiet również?
6: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
0: W kamaszy i...
6: Oczywiście, oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
0: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
15: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
0: No właśnie widzę pani takie oczy.
15: Nie, obowiązkowy nie.
0: Mhm. No ale a dla mężczyzn?
15: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaki jest, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już no, wojna,
0: ale,
15: czy coś
0: tam. Pani, ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
15: No to też ma pan rację.
0: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
15: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowe dla mężczyzn i nieobowiązkowe dla kobiet.
0: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
15: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
0: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
15: tak, uważa. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
0: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
15: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
0: Mhm. No właśnie. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą? Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
1: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: to wszystko. Zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa

0: O mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
1: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
2: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z Pomorza. O szczegółach Dominika Bakura.
3: Sąd zdecydował o utajnieniu całej rozprawy ze względu na interes prywatny rodziny ofiary. O wyłączenie jawności wnioskował mąż zmarłej. Dziennikarze musieli opuścić salę sądową jeszcze przed odczytaniem aktu oskarżenia. Podczas pierwszej rozprawy zaplanowano właśnie odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie wyjaśnień oskarżonego oraz przesłuchanie trzech świadków. A przypomnijmy, do zdarzenia doszło w marcu. 19-latek, jadąc w kierunku Władysławowa, zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z samochodem prowadzonym przez 50-letnią kobietę. Następnie jej auto uderzyło w drzewo. Kobieta zginęła na miejscu.
2: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Tarnowski poseł K.O. mógł nietrzeźwy wyjechać rowerem. To Robert Wardzała został zatrzymany przez policję, dowiedziało się radio Vox FM. Mundurowi nie ujawniają nazwiska polityka. Wiadomo, że został zatrzymany, bo po zmroku jechał przez Tarnów rowerem bez oświetlenia. Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badania alkomatem.
4: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
2: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcje postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
5: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
6: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
5: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
2: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie dwóch zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
7: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
2: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
7: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje, świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
2: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
8: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
9: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to
6: uczelni.
9: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
2: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
10: Jest

0: jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników, i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
1: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKEN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
2: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
3: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
4: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
5: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
6: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta?
7: Zdecydowanie.
8: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
1: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.
9: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
10: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak to działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
1: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
11: Różnica między Akademią a Uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
1: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
12: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
13: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
1: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
14: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
1: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
15: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
16: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
15: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
16: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
15: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
1: O czym mówił Krzysztof Połowecki, to było podsumowanie dnia w Obserwacji.

0: Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nieprzypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju. Tadeusz Konwicki.
1: Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać.
0: To żelazna zasada dialogu, która obowiązuje w aktywności, o której dziś wam opowiemy. Nie jest to aktywność zbyt popularna, bo na pierwszy rzut oka trąci myszką w czasach wszechobecnych telefonów komórkowych, WhatsAppa, Messengera czy innych zdobyczy technologicznych, które umożliwiają nam błyskawiczny, prosty, skuteczny i tani sposób komunikowania się z innymi. Michał Poklękowski, kłaniam się wam w kolejnej odsłonie podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Nadawanie, nasłuch, odbieranie to trzy filary, na których opiera się krótkofalarstwo. Krótkofalowcy to pasjonaci, tacy pełną piersią, zakochani po uszy w antenach, falach, częstotliwościach, kablach, mikrofonach i słuchawkach. Łącząc się przez radio z innymi ludźmi o podobnych zainteresowaniach, są niczym surfer na wymarzonej i wyczekanej fali. Mogą o tym rozmawiać godzinami.
1: Opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne.
0: Zanim krótkofalowiec zacznie rozmowę z kimś z drugiego końca świata, przedstawia się, posługując się specjalnym krótkofalarskim slangiem.
1: Jestem krótkofalowcem o znakowym wyławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga.
0: Wszystko jasne? Może na wszelki wypadek powtórzmy w rozszerzonej wersji.
1: Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Kebek Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
0: I od razu wszystko jasne. Nieodłączną towarzyszką krótkofalowców jest ekscytacja. Nie raz, nie dwa. Próba wywołania kogoś na falach eteru przypomina jajko z niespodzianką.
1: Często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny.
0: Nieprzyjaźnie krótkofalowiec zostanie potraktowany, jak znajdzie się na częstotliwości, na której nie powinno go być.
1: Ponieważ poza nami radioamatorami na falach radiowych pracują różne służby. Trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
0: Dlatego
1: proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp.
0: Żeby zostać pełnoprawnym krótkofalowcem, nie wystarczy kupić sobie sprzęt do przeczesywania fal w poszukiwaniu kontaktu. To dopiero początek. Potrzeba czegoś jeszcze. Czego? Tego dowiecie się już za chwilę z najnowszego reportażu Doroty Witt, do którego wysłuchania was teraz zapraszam.
2: Piotr Sobota pasję znalazł w eterze. Najczęściej nasłuchuje, zarzucając antenę na gałęzie drzew. W ten sposób nawiązał wiele połączeń z radioamatorami z odległych części globu. Ale pytany o sukcesy, mówi o zajęciach dla dzieci, jakie zaczął prowadzić i o tym, jak na fali krótkiej z przyjacielem z Ameryki opowiada o najnowszej historii Polski.
3: Sugar Quebec number 2, whisky kilowatt Juliet. Sierra Queen number 2, whisky kilowatt Juliet.
1: Nie wiem, czy dobrze powiem, ale to chyba to musiał sprawdzić. Konkretne informacje na temat osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, możemy odczytać na danych portalach, w których jest opisane są podstawowe informacje, na przykład biograficzne, albo o osiągnięciach, o miejscu zamieszkania, albo przynajmniej zainstalowania stacji krótkofalowej. Także tak to wygląda.
2: Czyli nie do końca są anonimowe te osoby.
1: Nie są do końca anonimowe i z jednej strony jest to dobre, z drugiej strony pewnie niekoniecznie, dbając o swoją prywatność, natomiast no, jakby w tym świecie radioamatorskim też nasze łączności i nasze rozmowy mogą zostać posłuchane. Czyli ktoś może po prostu je usłyszeć i jakby no tutaj nie ma jakiegoś wielkiego strachu, że coś się wydarzy. Nie? Mój znak też jest dostępny w internecie. Można sobie wrzucić w Google i zobaczyć po prostu moje ostatnie osiągnięcia, albo przynajmniej gdzie mam zainstalowaną stację. Łączność krótkofalarska nie polega na tym, żeby ogłaszać tajemnice. No oczywiście, no jeżeli ktoś jest nieuważny i poda jakieś informacje, licząc na to, że nikt tego nie wykorzysta, no to już jest takie działanie, które powiedzmy, no może nie tyle jest karygodne, co jest po prostu złe, powiedzmy, nie? No bo tutaj jakby należy zwrócić uwagę na to, że te informacje mogą zostać przez kogoś przechwycone. Jestem krótkofalowcem o znaku wywoławczym Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. Szybciej? Staramy się każdą literę powiedzieć odrębnym słowem, tak żeby po prostu korespondent po drugiej stronie mógł usłyszeć właśnie ten nasz znak i być pewnym właśnie tego, co usłyszał.
4: Tak.
1: To w tym momencie by to było Stefan Kebek 2, Wanda Karol Jadwiga. To jest po polsku, a w trybie międzynarodowym to by było Sierra Quebec Number 2, Whisky Kilowatt Juliet.
4: I to jest zamiast przedstawienia się, rozumiem?
1: Dokładnie tak. To znaczy zasady są odgórnie narzucone przez Międzynarodową Organizację Radiokomunikacyjną. Jest to znak indywidualny w skali światowej. Także znaki polskie od niemieckich na przykład są różne w tym momencie. No i znak jest zbudowany w zasadzie z trzech takich podstawowych elementów. To jest prefiks, następnie jest pewna cyfra, która określa różne rzeczy. No i jest sufiks, czyli ta część taka powiedzmy losowa, ale od pewnego czasu można ją wybierać po prostu.
4: Czyli nie ma na świecie dwóch takich samych znaków, nie może być?
1: Nie może być jednocześnie używanych dwóch takich samych znaków.
4: Jak to się u pana zaczęło, pasja do krótkofalarstwa?
1: Tak naprawdę taki punkt początkowy jest trudny do określenia. Pamiętam, bo miałem kilka lat jako chłopiec. Pojawiło się w domu radio, które pozwalało, radiomagnetofon dokładnie, które pozwalało oprócz takich fal, które znamy tutaj z tych transmisji broadcastowych, FM-owych, powiedzmy sobie, pojawiły się też tam takie znaczniki odnośnie fal długich, średnich i krótkich. No i tak się zaczęło, że tam jakieś sygnały powstały. Później drugi taki moment, z którym wiążę swoją jakby tutaj taką przygodę z radiem, gdzie to się zaczęło, to były pierwsze krótkofalówki, które gdzieś tam otrzymaliśmy w prezencie wspólnie z bratem. No i te krótkofalówki umożliwiały łączność taką bezprzewodową w zasadzie na niewielkie odległości, ale to był taki przyczynek. No i później jeszcze doba internetu. Okazywało się, że krótkofalowcy, radioamatorzy mają już możliwość korzystania na przykład z poczty elektronicznej, gdzie dla przeciętnego obywatela nie było to jeszcze takie normalne i trzeba było kombinować, więc to gdzieś tam się zaczęło. Postanowiłem nauczyć się tego, zdać egzamin i zdobyć licencję radiooperatora.
4: No właśnie, po co jest ta licencja? Nie można tak sobie swobodnie nasłuchiwać i rozmawiać?
1: Jeżeli chodzi o nasłuchy, to można. Oczywiście każdy może słuchać. Można też wystąpić o specjalną licencję nasłuchową. Posiadanie takiej licencji daje kilka korzyści. Między innymi wymiana kart potwierdzających takie nasłuchy, tak zwanych kart QSL. Natomiast licencja nadawcza, no to trzeba jednak przejść, trzeba mieć jednak pewną wiedzę techniczną i zdać egzamin przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej i zdobyć taką licencję. Żeby zachować też porządek, ponieważ poza nami radioamatorami, jakby na falach radiowych pracują różne służby, no i trzeba dokładnie wiedzieć co, jak, gdzie i kiedy.
4: Ale nie można się tak swobodnie dostać na kanał służb. To jest i nielegalne i chyba trudne.
1: No, to znaczy, to zależy oczywiście, no bo mamy jeszcze tutaj takie służby, które działają w takim systemie analogowym, więc jakby nasłuch takich częstotliwości jest możliwy, ale większość właśnie służb teraz pomału przechodzi w tryb cyfrowy, kodowane oczywiście i te transmisje są oczywiście tutaj zaszyfrowane i w prosty sposób nie można ich rozszyfrować. Nawet można powiedzieć, że bez znajomości specjalnych kluczy zabezpieczających, no ta transmisja nie zostanie rozszyfrowana. Szyfrowana w prosty sposób. Natomiast no same nasłuchy, co do tego, według mojej znajomości są jakby tutaj legalne, natomiast tych informacji pozyskanych nie można w żaden sposób wykorzystywać. Także jako radioamatorzy proponujemy, żeby jednak korzystać z tych częstotliwości, z tych pasm radiowych, do którego mamy dostęp. No i tak to wygląda. Tam, gdzie prowadzimy na słuchy, no to mamy raczej korespondentów, którzy też są krótkofalowcami i dzielą podobne zainteresowania, opowiadają o swoim sprzęcie, o swoich antenach, ewentualnie jakieś problemy techniczne, albo to są po prostu krótkie, szybkie łączności, takie na zasadzie aby dalej, ale też wymiana raportów. Dzięki temu możemy też dowiedzieć się więcej na przykład o warunkach panujących aktualnie w eterze, czyli mamy jakby tutaj możliwość jakby określenia tego, czy na przykład jesteśmy w stanie dolecieć gdzieś dalej tym swoim nadawaniem, czyli na przykład do Ameryki Południowej albo Północnej. No, moje takie najdalsze kraje, z którymi udało mi się przeprowadzić łączność z bardzo dobrymi raportami, tutaj raport typu 5-9, to jest jeden z wyższych raportów, jaki można uzyskać w takiej łączności fonicznej, no to jest Argentyna, Chile i po drugiej stronie Nowa Zelandia. To były zasadniczo krótkie rozmowy, takie na zasadzie wymiany znaków, przywitania się, wymiany swoich lokalizacji, gdzie mieszkamy, gdzie się znajdujemy, według takich specjalnych jeszcze oznaczeń, które potocznie się nazywają QTH lokatorami. Wymiana imion, wymiana raportów, no i krótkie pozdrowienia i na tym polegały te łączności. Na pewnym etapie, że tak powiem, prowadzenia tych łączności nawiązują się jakieś społeczności, budują się przyjaźnie. No i mamy tutaj takie możliwości, że już później swobodnie można się z kimś umówić i starać się nawiązać łączność. Natomiast no, takie dalekosiężne łączności nie zawsze są możliwe ze względu na zmieniającą się propagację, warunki atmosferyczne. No i są właśnie propagacje rozchodzenia się fal radiowych. Ale tak, faktycznie tak, takie przyjaźnie powstają. No często jest to tak, że do końca nie wiemy, z kim się połączymy, natomiast zawsze jesteśmy po tej drugiej stronie odbierani w taki sposób przyjazny, ponieważ no, jakby prowadzenie łączności fonicznych w krótkofalarstwie polega na prowadzeniu albo to wywołania ogólnego i wtedy jakby spodziewamy się odpowiedzi od osoby, która jakby szuka takiego wywołania, albo też odpowiadamy na istniejące wywołanie, czyli jakby jedna i druga osoba jakby dąży do tego kontaktu. Jeszcze do końca nie wiemy z kim, z jakim krajem i tak dalej, ale no tak to tutaj wygląda. Czasem jakby te wywołania ogólne robi się w danym kierunku, czyli na przykład wyspy na Oceanie Pacyficznym, na Pacyfiku, albo też na przykład wołamy konkretnie krótkofalowca z Japonii, ale też nie wiemy, czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to chłopiec kilkunastoletni, czy już dorosły mężczyzna.
4: Posługujecie się angielskim? To jest taki język urzędowy krótkofalarstwa?
1: Zasadniczo tak. Bardzo dużo informacji w takich łącznościach międzynarodowych przekazujemy w języku angielskim. Natomiast też należy zaznaczyć, że dużo takich informacji opisujemy też specjalnym takim slangiem radioamatorskim oraz właśnie kodami Q, o których przed chwilą też jakby wspominałem. To są zasadniczo takie skróty, które jak na przykład skróty RPT, to znaczy proszę o powtórzenie wiadomości, takie skróty, które często używamy też w telegrafii na przykład. No ale oprócz tego, jeżeli ktoś mówi QTH, to chodzi o jego miejsce jakby zamieszkania, czyli nie musimy całościowo powiedzieć, że mieszkam tutaj i tutaj, bo czasem na to po prostu nie ma czasu, bo ta propagacja czasem potrafi się zmienić tak szybciutko, że słyszymy Brazylię, mamy kilkadziesiąt sekund dosłownie na przeprowadzenie łączności, no i później ten sygnał na przykład gwałtownie zanika. Takie są warunki.
4: A są jakieś zasady, wobec których trzeba się trzymać podczas prowadzenia rozmów? Na przykład, że jakichś tematów, jeśli już ta rozmowa może być dłuższa, się nie porusza albo w określony sposób się do innych ludzi zwraca?
1: Takie zasady istnieją, oczywiście chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju kulturalne zachowania. To jest pierwsze. Nie powinniśmy, że tak powiem, opowiadać o tematach związanych z polityką, z wyznaniem, z religią. Oczywiście można poruszyć takie tematy, ale raczej staramy się tego unikać. Raczej jest to łączność, która polega na wymianie informacji na temat swojego sprzętu radiowego, zestawu anten, który posiadamy, jakiej mocy używamy, jak się nazywamy, nasze imię, znak wywoławczy, właśnie raport słyszalności, tak żeby ten drugi korespondent wiedział, że na przykład to jego radio jest dobrze skonfigurowane i jakby jest dobrze odbierane na przykład w Europie, jak pochodzi z innego kontynentu na przykład. Jak wszędzie, zawsze się znajdą jakieś wyjątki, które mogą, że tak powiem, powodować jakieś takie działania, które niekoniecznie służą nam radioamatorom tutaj, no i które potencjalnie w przyszłości mogą jakoś negatywnie rzutować na naszą działalność.
4: Bo jak sobie myślę o ewentualnych zagrożeniach, to właśnie ta swoboda, która jest świetna z jednej strony, z drugiej strony może być właśnie przeszkodą.
1: Znaczy zasadniczo staramy się tego przestrzegać i ja na przykład nie spotkałem się z czymś takim, żeby słyszeć, żeby ktoś bardzo mocno poruszał tematy polityczne i w taki sposób, żeby nawet doprowadzał do agitacji na jedną czy na drugą stronę. Takich rzeczy ja nie słyszałem, natomiast wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Czasem na te częstotliwości wchodzą osoby, które nie mają pozwolenia, nie posiadają licencji. Jeżeli to jeszcze robią w naszych zakresach, tam gdzie powinni być radioamatorzy, no to oczywiście nie jest to pochwalane przez nikogo, ale powiedzmy, że nie szkodzi jeszcze, natomiast gdyby to były częstotliwości na przykład poszczególnych służb albo lotniska, no to mogłoby dojść po prostu do sytuacji nawet związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla życia wielu osób na przykład, czy do jakiejś tragedii. Tak naprawdę zauważyłem u siebie, że też nie do końca jakby zależy mi na tym, żeby uzyskiwać jakieś dalekie łączności i uzyskiwać jakieś tutaj dobre raporty słyszalności, bo to jest oczywiście ważne w krótkofalarstwie, ale widzę też, że odnalazłem się w niektórych takich sprawach, które no troszkę, że tak powiem, promują najnowszą historię Polski na przykład na falach eteru i na przykład prowadzimy wspólnie z kolegami ze Stanów Zjednoczonych prowadzimy taką roczną akcję, akurat w 25 roku akcja nazywa się Historia na fali krótkiej. No i tutaj mamy dokładnie 8 wydarzeń historycznych związanych z najnowszą historią Polski, tak żeby propagować tą wiedzę na przykład o Powstaniu Warszawskim.
4: W historii Polski, także tej najnowszej, znajdziemy dowody na wykorzystanie fal krótkich.
1: Tak, no niedaleka historia Polski, gdzie bardzo dużo stacji, czyli wracam tutaj do czasów sprzed 90 roku, stosunkowo niedawnych, ja ich do końca nie pamiętam, ale jakby mamy taką wiedzę o tym, że te transmisje radiowe, które były dostępne dla obywateli, no niekoniecznie jakby przekazywały informacje prawdziwe, więc tutaj jakby przychodzili też krótkofalowcy z taką informacją, żeby prowadzić takie nadawanie. Wbrew ówczesnej polityce, ówczesnemu rządowi, takie nadawanie, które jakby też dawało siłę obywatelom do tego, żeby jednak dowiedzieć się, jak jest w zasadzie naprawdę, można powiedzieć.
4: Jeśli dziś zdarzyłby się kryzys, nagle wysiadłby prąd, stracilibyśmy internet, krótkofalowcy daliby sobie radę?
1: W mojej ocenie należy sytuację podzielić na dwie części. Jeżeli mówimy o zagrożeniach w postaci klęsk żywiołowych, takich jak na przykład powódź i tak dalej, no to krótkofalowcy zawsze chętnie biorą udział w różnych akcjach takich związanych właśnie z ratowaniem dobytku, mienia lub życia innych osób. No i druga sytuacja jest wtedy, kiedy mówimy już typowo o działaniach wojennych, no to tutaj przykładem jest na przykład Ukraina i tutaj w 22 roku, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no to radioamatorzy dostali zakaz, według informacji, które posiadam, dostali zakaz używania stacji radioamatorskich. No i to jest pytanie, gdyby doszło do takiej sytuacji w Polsce, no to jakie tutaj by były decyzje w zasadzie władz? Czy ten na przykład sprzęt mógłby zostać wykorzystany? No też nie ukrywamy, że sprzęt radioamatorski może być budowany przez samych krótkofalowców, bo do tego mamy jakby pozwolenie i ponieważ dysponujemy pewną wiedzą z radiotechniki, elektroniki i dookoła, to to możemy, że tak powiem, budować swój sprzęt, potrafimy go pomierzyć w taki sposób, żeby nie powodował zakłóceń na innych częstotliwościach. Natomiast porównując taki sprzęt fabryczny, ale dla radioamatorów, ze sprzętem fabrycznym, profesjonalnym w wojsku, no to tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ten sprzęt radioamatorski jednak jest trochę bardziej delikatny lub delikatniejszy, można tak powiedzieć. No i nie wiadomo, jak w takich warunkach bojowych, powiedzmy gdzieś tam pod namiotem, deszcz, wiatr, piasek, kurz, jakby on się zachowywał. Natomiast w zależności od tego, jakie by były wytyczne, no to ten sprzęt by był na pewno wykorzystany. Bardzo często jakby tutaj współpracują krótkofalowcy, jako radioamatorzy współpracujemy właśnie ze służbami, przekazujemy informacje, zdobywamy te informacje. To wszystkie działania są często skoordynowane właśnie w takich grupach łączności krytycznej, w grupach właśnie takich krótkofalowców, którzy na co dzień prowadzą jakieś nasłuchy i przekazują te informacje. Oprócz tego możemy indywidualnie, jeżeli gdzieś mieszkamy na jakiejś wsi, gdzie tylko my mamy radiostację i potrafimy tą radiostacją amatorską skomunikować się na wiele kilometrów, no to pewne informacje możemy przekazać do innych radioamatorów, na przykład, którzy mają już możliwość bezpośredniego przekazania tego służbom. Takie rzeczy się dzieją. W mojej ocenie, prędzej czy później jakby widzimy, że to, co się dzieje na świecie, że może dojść do jakiejś takiej lokalnej awarii, czy to elektryczności, czy na przykład internetu, czy telefonii komórkowej. No i wtedy tak naprawdę to radio wraz z zasilaniem może być jedyną jakby drogą tutaj do tego, żeby przekazać jakieś informacje. Ja osobiście biorę udział w takich testach łączności awaryjnej. Są to takie zorganizowane jakby spotkania. One odbywają się w zasadzie raz w miesiącu, każdego 13 dnia danego miesiąca i w zasadzie też w ostatnią sobotę. I wtedy na takich kanałach, nie tylko dla krótkofalowców, ale również dla przeciętnych obywateli, czyli to są częstotliwości związane z CB radio, już w sumie zapomnianym, choć ciągle używanym, oraz również z radiotelefonami działającymi w takim paśmie ogólnodostępnym dla każdego, bez licencji w PMR-ze. No i wtedy, że tak powiem, w swojej lokalizacji staramy się, że tak powiem, prowadzić wywołania lub odpowiadać na wywołania, które są realizowane i dzięki temu wiemy w tym momencie na przykład, kto nas słyszy, jak daleko dolatujemy. Bo tak naprawdę nie chodzi też często o jakieś kilometrowe, wielotysięczne odległości, ale mówimy tutaj o jakimkolwiek kontakcie. Gdybyśmy potrzebowali pomocy, coś by się wydarzyło, to ten radiotelefon o małej mocy na przykład może też zapewnić nam jakikolwiek kontakt lub ktoś nas po prostu usłyszy.
4: A spotkał pan na żywo kogoś, z kim wcześniej udało się pogadać?
1: Tak, mam takiego kolegę, w zasadzie mogę powiedzieć przyjaciela. Spotkaliśmy się na drodze przez radio. Usłyszeliśmy się około 2 lat temu. Zaczynał wtedy prowadzić właśnie akcje okolicznościowe związane z najnowszą historią Polski. No i później tak brałem udział w tych akcjach różnych i pewnego dnia dostałem połączenie na Messengerze od właśnie kolegi Grzegorza, który zaproponował mi jakby współpracę jako taki, powiedzmy, jedynej stacji z Polski, która mogła być, że tak powiem, równolegle, bo kolega Grzegorz ze Stanów Zjednoczonych. Także mamy teraz taką akcję właśnie, o której już wspominałem, Historia na fali krótkiej. Jest to 16 różnych stacji upamiętniających 8 różnych wydarzeń historycznych. Przy czym 8 stacji jest amerykańskich, o amerykańskich znakach wywoławczych krótkopolarskich i 8 stacji jest polskich, o 8 właśnie polskich znakach wywoławczych. To jest pewnego rodzaju satysfakcja taka, bo jednak takie połączenia z Ameryką Południową dla Europejczyków nie są codziennością, przynajmniej tak to obserwuję. Często ta propagacja jest po Polsce, jest też po Europie, ale tak, żeby gdzieś tam Ameryka Południowa, no to, to w moim przypadku na przykład rzadko się to zdarza. Samo to, że słyszę stację, nie oznacza jeszcze, że inni jej nie słyszą i że ja wołając, odpowiadając na wywołanie właśnie korespondenta z Ameryki Południowej, na przykład uzyskam takie połączenie, bo być może ktoś, kto jest bliżej lub nawet dalej, ale w zależności od rozchodzenia się tych fal radiowych i docierania do tego konkretnego odbiornika, być może ta osoba po prostu wybierze tego operatora innego, który tam też próbuje dowołać się do tej stacji. No czasem tak jest, że w tej ostatniej chwili ten operator, który prowadzi wywołanie, usłyszy tylko jedną literę i powie tak, że na przykład znak kończący się na P jak Piotr, nie? I wtedy już wiem, że ze swoim znakiem nie jestem w stanie, że tak powiem, tam odpowiadać, bo jakby swoją korespondencję kierujesz do konkretnego tego znaku, który tam kończy się na literę P.
4: A pan ma też na koncie jakieś anteny własnoręcznie zbudowane?
1: Tutaj zasadniczo mogę powiedzieć, że tak i nie w zasadzie, ponieważ te anteny drutowe, które powiedzmy mam zbudowane, no wiążą się z zastosowaniem jeszcze takiego specjalnego transformatora dopasowującego i ten transformator dopasowujący zdobywam gotowy, a tylko ten odcinek tego przewodu promieniującego po prostu wykonuję we własnym zakresie, oczywiście z izolatorami, z odciągami do przymocowania w jakimś konkretnym miejscu. Czy do prowadzenia na słuchu tak naprawdę wystarczy rozwiesić antenę, bo mówimy tutaj o całkiem sporych takich antenach po kilkanaście metrów długości. Oczywiście można pracować na antenie mobilowej, tak zwanej samochodówce, no to wtedy jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli mówimy o już takich antenach do takiego konkretnego nasłuchu, no to należałoby je po prostu rozwiesić i to może być ze swojej posesji albo z mieszkania do najbliższego punktu takiego, do którego można po prostu przyczepić taką antenę. Ja bardzo często pracuję w Fordonie, na łonie natury. Po prostu rozwieszam między dwoma drzewami antenę poprzez zarzucenie takich rzutek aborystycznych i wciągnięcie tej anteny na określoną wysokość. Ona nie musi być wysoko i tak około 5 metrów nad ziemią to po prostu wystarcza do tego, żeby słyszeć całą Europę i prowadzić łączności. No aktualnie obserwujemy bardzo duże zakłócenia i one wynikają z różnych rzeczy, szczególnie oświetlenie LED-owe, panele fotowoltaiczne bardzo niekorzystnie wpływają na odbiór częstotliwości radiowych. Bardzo dużo też elektroniki, taniej elektroniki nie do końca sprawdzonej, pochodzącej z Chin. Nie znaczy, że ta elektronika nie jest dobra, natomiast no, często są to towary, które nie spełniają norm europejskich i powodują zakłócenia i w sieci elektrycznej, ale też promieniowanie takie elektromagnetyczne, które też zakłóca ten sygnał odbiorczy, powoduje, że ten poziom szumów jest zdecydowanie większy niż normalnie na przykład gdzieś w parku, w lesie, gdzieś daleko od zabudowań albo dalej od zabudowań po prostu takich przemysłowych, no, również od mieszkańców. Natomiast też u siebie widzę, że czasem z takiego wysokiego poziomu szumów jestem w stanie uzyskiwać jakieś informacje i nawet na słuchawkach mi się zdarza, że na bardzo dużym poziomie jestem w stanie odczytywać pełne znaki. Także na pewnym etapie osłuchania się z tym wszystkim może dojść do sytuacji, że faktycznie nasza takie odczytywanie tych znaków będzie na tyle automatyczne, że będziemy sobie radzić w tych szumach. Też należy zwrócić uwagę na to, że nasze uszy, a już szczególnie naszych dzieci, to są narządy, które są przyzwyczajone do czystego dźwięku cyfrowego, a oczy są przyzwyczajone do pięknego cyfrowego obrazu. I tutaj jakby mogą być jakieś problemy przynajmniej na początku, żeby to ucho potrafiło jednak w tym szumie wyłapać te informacje, które są faktycznie interesujące i potrzebne dla nas.
0: To był reportaż Doroty Witt. Jeśli się Wam spodobał albo macie jakieś pytania, to śmiało odezwijcie się w komentarzach pod podcastami Polski na Ucho na Spotify czy na kanale mediateka.pl na YouTubie. Krótkofalarstwo w Polsce ma bogatą i długą, bo ponad stuletnią tradycję. Polscy krótkofalowcy odnoszą duże sukcesy, regularnie biorą udział w prestiżowych zawodach i rozwijają technologię krótkofalarską. Wiem, że Polski Związek Krótkofalowców, zrzeszając wielu entuzjastów tej aktywności w Polsce, mocno wspiera rozwój tej dyscypliny. W kraju mamy obecnie ponad 16 tysięcy pozwoleń służby radioamatorskiej, wydanych osobom fizycznym oraz ponad 1000 stacjom klubowym, a sam związek zrzesza grubo ponad 3 tysiące członków. Krótkofalowcy nie zawsze mieli łatwo i przyjemnie. Tak było w czasach zwłaszcza wczesnego PRL-u. Żeby móc działać na falach eteru, entuzjaści tej aktywności często podkreślali, że ich działalność ma charakter patriotyczny i przygotowuje do służby wojskowej. Starali się w ten sposób przekonać nieufne władze komunistyczne o swojej politycznej wiarygodności i właściwych poglądach, po to by mogli legalnie działać w Polsce Ludowej. Taka narracja była jedynym sposobem na obłaskawienie twardogłowych urzędników reżimu. Wiadomo, że służby bezpieczeństwa w tamtych czasach bardzo interesowały się zwłaszcza kontaktami krótkofalowców z kapitalistyczną zagranicą. Niezależnie od ustroju politycznego, krótkofalowcy stale podejrzewani byli jednak o wykorzystywanie swojego, z natury rzeczy ponadgranicznego hobby do działalności szpiegowskiej, co pociągało za sobą rygorystyczne procedury wydawania pozwoleń na nadawanie i niemal stały nadzór. I jeszcze chyba warto dodać, że krótkofalarstwo to nie jest zajęcie dla wszystkich. Często bywa tak, że na przykład pogoda przekreśla szansę na szybkie i sprawne złapanie z kimś kontaktu. Opanowanie, spokój i cierpliwość. Bez nich cała zabawa w nadawcę i odbiorcę może skończyć się jak w filmie.
5: Halo, tu Brzoza. Źle cię słyszę. Powtarzam, powiedział, że matka siedzi z tyłu. Matka siedzi z tyłu, tak powiedział!
0: Ja też już powiedziałem wszystko, więc bardzo dziękuję Wam za uwagę. Michał Poklękowski, do usłyszenia.
6: Bez odbioru.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem. Maciej Berek, wybrany przez Sejm, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, przekonywał, że odbyło się ono zgodnie z prawem.
1: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Po złożonym w Sejmie ślubowaniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie został jednak dopuszczony do pracy. Wjazd do budynku przy Alei Szucha w Warszawie zablokowała spora grupa protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Zdaniem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego ślubowanie w Sejmie było złamaniem prawa.
2: Złożenie tego ślubowania w obecności marszałka Czerzastego oraz marszałek Kidawy-Błońskiej uznanie za rażące naruszenie artykułu 86 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
0: W sprawie wydarzeń przed i w Trybunale Konstytucyjnym prokuratura wszczęła czynności sprawdzające, szczegóły w relacji Michała Skolimowskiego.
3: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
3: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
0: Jeszcze głos prezydenta i premiera w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki stwierdził, że nie wie, przed kim Maciej Berek przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP. Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i konstytucję, podkreślił z kolei premier Donald Tusk. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd utajnił proces w sprawie tragedii w Chałupach na Półwyspie Helskim. Na ławie oskarżonych zasiadł 19-letni Dominik M., który odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Zginęła w nim żona samorządowca z

0: Mundurowi wyczuli od mężczyzny woń alkoholu, ale nie przeprowadzili badań alkomatem.
1: W trakcie czynności mężczyzna okazał legitymację poselską i poinformował policjantów o skorzystaniu z procedury przysługującej parlamentarzyście. Policjanci odstąpili od czynności i udokumentowali całe zdarzenie.
0: Relacjonuje Joanna Dychtoń z Tarnowskiej Komendy. Dokumentacja z interwencji zostanie przekazana dalej. O sprawie został poinformowany Sejm. O sprawę próbowaliśmy zapytać posła Wardzały, ale jego telefon milczy. MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON i ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju, ale to nie wszystko, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
3: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
2: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski zapowiada złożenie dwóch zażaleń do prokuratury. To po decyzji o postawieniu mu zarzutów korupcyjnych i zawieszeniu go w obowiązkach włodarza miasta. Według śledczych Matuszewski miał zaproponować radnemu Grzegorzowi Nogajowi zatrudnienie w miejskiej spółce w zamian za jego poparcie podczas głosowań rady i pozyskanie kolejnego radnego. Cała rozmowa została nagrana dyktafonem kilka miesięcy temu. Burmistrz Sanoka przekonuje, że chodziło jedynie o pomoc w znalezieniu pracy. Twierdzi też, że wyciąganie tego nagrania w tej chwili jest działaniem politycznym.
4: Przez 15 miesięcy pan Grzegorz nie używał tego nagrania do żadnych innych celów. Teraz mamy referendum i w tym referendum wyciąga działania takie, które pokazują burmistrza w negatywnym świetle.
0: Mówi burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski i zapewnia, że jest niewinny.
4: Mam wiele rzeczy do udowodnienia, mam kilka dokumentów, też informacje świadków, których będę chciał przedstawić, jaka jest zależność tego nagrania z tym wszystkim, co się wydarzyło teraz i co się będzie działo teraz przy referendum.
0: A referendum w sprawie odwołania burmistrza Sanoka ma się odbyć 15 listopada. Nie zgadzamy się na wycięcie blisko 300 drzew, alarmują mieszkańcy Krakowa. Sprawa dotyczy planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej budowy kompleksu strzelnic tuż obok zabytkowego fortu Bronowice. Mieszkańcy skierowali do władz UKN-u list otwarty w tej sprawie.
5: Mówię nie tej inwestycji, ponieważ to, co nam przedstawiono, absolutnie nie koresponduje, nie odzwierciedla znaczenia tego miejsca, jakim jest fort numer 7.
6: To wycinanie drzew, niszczenie ekosystemu jest niedopuszczalne. No jeszcze jedna strzelnica, po co to uczelni.
7: No i nie zgadzamy się na to, żeby uczelnia publiczna, wykorzystująca środki publiczne, z buta wchodziła w przestrzeń, w zieloną enklawę Bronowic. Projekt jest stworzony w sposób zupełnie odwracający się i plecami w stronę mieszkańców.
0: Dodaje radny dzielnicy Bronowice Tomasz Pytko. Uczelnia zapewnia jednak, że w miejscu usuniętych drzew pojawią się nowe nasadzenia w większej ilości, a etap prac jest na zaawansowanym poziomie.
8: Jesteśmy na etapie oczekiwania pozwolenia na budowę, w związku z czym możliwe są tylko drobne zmiany, a w zasadzie te zmiany dotyczą części komunikacyjnych, czy to drzew, czy to chodników i tylko tutaj, gdzie jest to możliwe pod względem i prawnym, i architektonicznym.
0: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Koszt inwestycji to około 130 milionów złotych. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
9: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
10: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
11: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
12: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
13: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
12: Zdecydowanie.
14: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
0: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulicę w centrum Zakopanego. Pokazali, jak wykorzystać drony w sytuacjach zagrożenia. To w ramach ćwiczeń Blue Eye 26 w jednostce wojskowej pod Tomaszowem Mazowieckim.

0: Kolejny cel wykryty, cela 2, sztab potwierdza. Przeciwnik zniszczyć cel.
1: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Generał brygady Witold Bartoszek, inspektor wojsk bez załogowych systemów uzbrojenia. Niemniej jednak no, ten działanie dronowe ma być ciche i skryte i bez rozgłosu. I temu to właśnie miało służyć. Jest to ciężko troszeczkę zaobserwować, zauważyć, jak te działania idą przez te monitory, to co dzisiaj chociażby na dużym screenie widzieliśmy.
2: 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku niedaleko Tomaszewa odwiedził Rafał Różycki. W czwartek na uczelnianej mapie kraju pojawi się kolejny uniwersytet. Akademia Mazowiecka w Płocku zacznie funkcjonować pod nową nazwą. To ważna zmiana, tłumaczy rektor Maciej Słodki.
3: Różnica między Akademią a Uniwersytetem jest w ilości dyscyplin, w których dany podmiot może doktoryzować i habilitować. Żeby być Akademią, wystarczy mieć jedną. Żeby być Uniwersytetem, trzeba mieć minimum 6. Osoby, które chciałyby pracować w miejscu, gdzie można zrobić doktorat, będą do Płocka przyjeżdżać.
2: Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona w 2022 roku i od razu rozpoczęła pracę nad przemianą w uniwersytet. Uczelnia kształci obecnie ponad 2000 studentów na 25 kierunkach, m.in. na prawie, informatyce i medycynie. To oni każdego dnia budują relacje z młodym pokoleniem, inspirują do zdobywania wiedzy i wspierają w trudnych momentach. Nauczyciele i pracownicy oświaty świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Koszalińskiej Filharmonii odbyła się Gala Edukacji.
4: Dzień wyjątkowy świętujemy, świętują wszyscy pracownicy. Jak patrzę na swoich wychowanków, którzy odwiedzają, kiedy mówią, że pamiętają tą panią Kasię, to jest właśnie wyjątkowe.
5: To ważne święto dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i oświaty, zwłaszcza współcześnie. Chociażby symboliczny kwiatek, słowo dziękuję, motywuje do kolejnych działań.
2: Mówiły nauczycielki z Koszalina. Podczas uroczystości w Filharmonii Koszalińskiej zostało nagrodzonych blisko 200 uczniów, a także nauczycieli. Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. W czwartek w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
6: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek, ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
2: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba, czyli Camino. Koncepcje trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch. Najbliższe dni przyniosą łagodniejszą aurę i przejaśnienia. Później jednak może zrobić się chłodniej, a parasole znów mogą się przydać. Jaka pogoda czeka nas w kolejnych tygodniach i czy zima zaskoczy nas jeszcze przed końcem roku? Synoptyków pytał o to Krzysztof Płowecki.
7: Końcówka października będzie deszczowa, a noce staną się coraz chłodniejsze. Na przełomie października i listopada może zrobić się jeszcze zimniej, bo do Polski może napłynąć arktyczne powietrze z północy.
8: W tygodniu obejmującym wszystkich świętych ta średnia temperatura maksymalna może wynosić w przedziale od 7 do 10 stopni. Lokalnie możliwe będą przymrozki.
7: Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jaka będzie zima? Według prognoz ma być cieplejsza niż zwykle, ale nie oznacza to, że zabraknie śniegu i mrozu. Wpływ na pogodę może mieć m.in. zjawisko El Niño.
8: Może ono pośrednio wpływać na cyrkulację atmosferyczną, a w pewnych warunkach sprzyjać napływowi chłodnego powietrza do Europy.
7: Suma opadów w grudniu powinna utrzymać się w granicach wieloletniej normy.
2: O czym mówił Krzysztof Płowecki, to było podsumowanie dnia w Vox FM.

0: Rocks FM. Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Monikę. Dzień dobry, Moniko.
2: Cześć, Paweł.
1: Wybrałem twoje zgłoszenie, bo jest słodkie. Tak bym powiedział. To ty musisz, Monia, opowiedzieć, kto cię zaczepił, w jakim jest wieku. Tak jak wszystko opisałaś, to są bardzo ważne informacje. Opowiadaj.
2: Zaczepił mnie Damian na portalu. Zaczęliśmy pisać. Bardzo fajnie nam się pisało. Przeszliśmy na SMS-y. Dogadujemy się we wszystkim. Mamy praktycznie takie same zdanie na temat życia, które nam się pokrzyżowało. Ale niestety daje mu tak już do zrozumienia, że coś jednak może by spróbować na nowo otworzyć drzwi miłości, a on ciągle, że on się boi, on się obawia, bo już długo był sam i on nie wie, że ten czar pryśnie po dwóch spotkaniach. Ale się jednak boi otworzyć. Pisze, że do odważnych świat należy, a za chwilę, no ale ja się boję, obawiam, no kurde, no ludzie.
1: Czy ty wiesz, jak on wygląda?
2: Nie pytałam go o to. Zaczęliśmy, że dla nas wygląd zewnętrzny jest
1: no właśnie, on się obawia, wiesz, myślę, że to jest to.
2: Ale nie... moje zdjęcie dostał.
1: Twoje zdjęcie dostał i jest...
2: komentował.
1: Jak?
2: Że jest super, nawet lepiej niż super, a ja tak, tam przesadzasz, troszkę ładniejsza od Fiony ze Szereka.
1: No widzisz, ale on się obawia pewnie, że on jest brzydalem słodkim, że masz jakieś wymagania co do facetów,
2: nie,
1: jeśli chodzi o urodę.
2: Nie, akurat, no tutaj rozmawialiśmy, nie mam wymagań.
1: Ale to ty nie masz pojęcia, jak wygląda Damian?
2: Nie, nie,
1: dobra,
2: nie mam pojęcia.
1: Jesteś odważna, jesteś naprawdę, podziwiam.
2: Dzięki. Nie poprosiłam go o zdjęcie, ze względu na to, że no jest facet w wieku 42 lat, też po przejściach. No mega mi się z nim pisze.
1: Czyli rozwiedziony pewnie, albo po nieudanych związkach.
2: Nie, po udanym związku.
1: Jasne, długim pewnie.
2: Ostatnio wczoraj mi napisał, że no jakby nie chciał, to by mnie nie zaczepiał.
1: Chce, ale się boi. To już wiemy.
2: Dlaczego się boi, skoro no...
1: Bo mu zdjęcie wysłałaś, Monia. Bo jesteś atrakcyjna babeczka dla niego, laseczka, rozumiesz? I on się boi, że jak zobaczysz tego przystojnego brzydala, to stwierdzisz, że jednak powierzchowność ma duże
2: ale
1: znaczenie.
2: Ale no tak, no na wyglądzie świat no nie polega, tak?
1: Ja
2: ani
1: to
2: związek,
1: wiem.
2: No.
1: Ja to
2: kurczę.
1: Wiem. Aby w typie
2: ci
1: był ten brzydal, nie?
2: A ci mężczyźni są dziwni, no po prostu.
1: No boimy się, bo wy jesteście piękne, ładne, takie fajne, takie mięciutkie.
2: Ale wy też nie jesteście brzydcy, wy też jesteście przystojni. No nawet taki Szrek
1: no jest
2: Szrek
1: uroczy.
2: Jest też przystojny, no kurczę.
1: Dobra, Fiona, ile on ma, ile ty masz lat? Bo ile on ma, to ja
2: 39
1: wiem.
2: Za dwa miesiące, a on 42 już ma,
1: tak.
2: Skończone.
1: Jak się prezentujesz? Ile masz wzrostu, Monia?
2: 167 wzrostu, ciemna blondynka, obecnie włosy pomalowane na ciemną czerwień, normalna budowa ciała, oczy podchodzą pod błękitny kolor nieba, uśmiechnięta, z multum pomysłów, czasem nawet tych szalonych. Pisał, że ma coś w sobie z kota ze Szereka.
1: Kurczę, nie wiem, o co chodzi.
2: Tutaj się...
1: Nie mam
2: tutaj
1: pojęcia.
2: Się uśmiałam.
1: No to była przebiegła postać w Szereku, ten koturek. Udawał takiego
2: tak.
1: Bidulka, a wcale taki nie był.
2: Tak.
1: Dobra, to ja od tak zwanej znajomej nieznajomej pojawię się w jego słuchawce telefonu i będę go namawiał, żeby się nie obawiał. Pchnę w niego trochę tej odwagi i wiary w siebie, że tobie nie tylko i wyłącznie chodzi o urodę Brada Pitta. No i będę go magnesował w twoim kierunku. Damian, albo miłość, albo przyjaźń. Kto wie, jak to się zakończy.
0: Kochaj, albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Damianie, Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Taka niespodzianka przygotowana przez kogoś, kogo znasz. Cisza. Nie udawaj takiego strachliwego, bo wiem, że potrafisz być też odważny. Czy chcesz dowiedzieć się, w jakiej sprawie, z jakim prezentem dzwoni do ciebie Radio Vox FM?
1: No właśnie, nie wiem.
2: No, to nie bądź taki strachliwy. Przestań, bo to źle się prezentuje, bo ja w sprawie pewnej kobiety, która nie może się doczekać na, po pierwsze, twoje zdjęcie, rozmowę wideo telefoniczną oraz spotkanie. Ona nie poszukuje mężczyzny o urodzie Brada Pitta bądź grającego Thora. Ona potrzebuje faceta z krwi i z kości. Może być brzydal, może mieć tych kilogramów za dużo. Nieważne, ważne, żeby miał serce, żeby był wrażliwy, a tymże się ujął, żeby miał poczucie humoru takie, jakie masz ty. I napisała do mnie, on mi się do tego nie bardzo chce przyznać, ale ja wiem, bo ja tak mam, że chcielibyśmy znowu poczuć te motylki w brzuchu. Chcielibyśmy tak naprawdę zaryzykować, by nas połączyła albo przyjaźń, albo miłość. I niech to trwa na wieki. Niech się nie obawia, ja też jestem kobietą mocno przejechaną przez życie. Ale kto nie ryzykuje, ten, Damian?
1: Nie.
2: Nie pije szampana, chłopaku.
1: Tak właśnie.
2: Na skórze położonej przed kominkiem, zupełnie na golasa, czego ci życzę. Niewielu jest takich mężczyzn teraz, subtelnych, nieśmiałych. Kobiety kochają takich facetów. Także nie masz się, nie czuj się gorszy. A więc kobieta w oryginale ciemna blondyna, o oczach błękitnych, gdzie włosy dziś palą czerwienią. Bardzo chciałaby się z tobą spotkać.
1: Rozumiem. Domyślam się.
2: Tak, bo... No jak ma na imię? Bo właśnie tutaj sprawdzimy, czy ty taki na pewno nieśmiały
1: Monika?
2: Jesteś. Monika? To dobrze. Czyli piszesz z jedną.
1: Tak.
2: To dobrze, bo wiesz, są tacy, którzy nie odbierają sobie szansy, wiesz, jak nie Jolka, to Mariolka, nie?
1: Ze strony chyba jestem na takie rzeczy.
2: W każdym aspekcie swojego życia widzę jego po tym, jak ładnie się prezentuje. Trochę wstydzę mu się napisać, ale już to mam, że te motyle zaczynają się lęgnąć. Także masz tak naprawdę zielone światło, Damian. Nie będę cię pytał, jak wyglądasz, bo dla niej to nie ma żadnego znaczenia, chociaż mógłbyś coś powiedzieć, bo wiem, że masz włos. Bo kotek Szereka miał włos, nie?
1: No miał.
2: Do niego żeś się porównał. Czy ja ci mogę zaproponować spotkanie z Moniką, bo ona już po prostu trze kolanami, rozumiesz? Zaraz sobie krzywdę zrobi, trzeba będzie plasty kleić. To będzie już twoja robota.
1: No pewnie.
2: Monia! Jest twój! No po
3: wiem,
2: prostu
3: że
2: jest biały w grupie.
3: Tak. Ale ja już to, wiesz, ja już to od dzisiaj, tak praktycznie od wczoraj próbuję, on się tak boi ciągle. Mówię, kurczę, no nie.
2: Bo trzeba było go upewnić w jego wyjątkowości. On myśli, że to wada.
3: Nieprawda.
2: No. Monia, teraz ty, ja słucham.
3: To jestem ja.
2: Ocieplaj.
3: Sorry, że cię wpatowałam w to, ale już nie miałam tego wyjścia. No po prostu jesteś tak nieśmiały, że to szok.
1: Nie wie, dobrze jest, no.
3: Coś ci chodzi po głowie, jesteś rozkojarzony. Tu już ci daję takie podpowiedzi w SMS-ach, a ty nadal nic, no kurczę. I musiałam
2: tak jak mówiłem, to jest facet, którego trzeba sobie wziąć. Dziękuję za uwagę.
3: Próbuję, Paweł, próbuję, ale on się nie daje.
2: No teraz już będzie łatwiej.
1: Albo jestem osobą po prostu, którą kiedy komuś po prostu ciężko zaufać, no. Znaczy zaufać przez ja.
2: Okej,
1: mało
2: cię zrazić.
1: Jestem, więc mało. No właśnie.
3: Nie należy do takich osób. Ja też jestem po przejściach, rozmawialiśmy, Damian, o tym. I zobacz, ja się otwieram, ja próbuję, ryzykuję.
2: Jest
3: jeżeli
2: taka technika.
3: Jeżeli nie miłość, to przyjaźń.
2: Która pozbawia cię strachu. Załóż, że to się nie uda. Wszystko pozostałe cię miło zachwyci. Niech żyje miłość! Jak ja czekałem na taką prawdziwą sytuację.
3: Ja go tak łatwo nie oddam żadnej. Tak. Niech się tam żadna nie szykuje.
2: Trzymajcie się. Życzę wam szczęścia.
3: Dzięki,
2: i Monia, napisz
1: dzięki.
2: Po jakimś czasie. Czy to miłość, kochanie, czy tylko przyjaźń.
3: Dzięki, pa.
1: Dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
4: Reklama. A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
0: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
5: Reklama.

0: Jest aresz dla 66-latka, który szykował zamach na premiera i szefa MON. Wcześniej usłyszał zarzuty. Zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego. PiS grzmi, rząd uspokaja. Ceny rosną mimo programu CPN, za chwilę też paliwowy kryzys na stacjach.
1: Jest czwartek, 15 dzień października, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie, tak sąd zdecydował w sprawie Krzysztofa N., który przygotowywał zamach na premiera i ministra obrony. 66-latek wcześniej usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura oskarżyła go m.in. o planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Przypomnijmy, policja otrzymała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w niedzielę. Jeszcze tego samego dnia mieszkaniec Dolnego Śląska został zatrzymany. Przywracamy praworządność, podkreśla premier, a politycy PiS-u mówią o zamachu stanu. To po wczorajszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Uroczystość odbyła się w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odbierał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
2: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
3: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
4: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
2: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Z kolei prezes PiS-u Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
0: Przypomnijmy, Sejm wybrał Macieja Berkę na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. We wtorek Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20 groszy. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
7: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. No bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
6: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
0: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN potrwa do końca roku. Eksperci alarmują. W Polsce mamy do czynienia z kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci oczekujących na dom rośnie, a kandydatów na rodziców systematycznie ubywa. A w ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do ośrodków adopcyjnych spadła prawie o połowę. O przyczynach mówi Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
8: Myślę, że i sytuacja ekonomiczna i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie.
0: Na adopcję w Polsce czeka 2300 dzieci. Specjalne platformy bocianie zostaną zamontowane w Wigierskim Parku Narodowym. Celem jest ochrona populacji tego gatunku. Chodzi o to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych.
9: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów. I zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
0: Mówił Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego. Do końca roku powstanie tam 12 takich platform.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: No jeżeli jeszcze jakieś bociany u nas zostały, to przydałyby im się o poranku, zwłaszcza jakieś sweterki, przynajmniej do tego szaliki, no bo temperaturę rano

0: kapelusz, trzon, ponieważ na tych elementach budowy grzyba są tak ważne i charakterystyczne cechy, na podstawie których można dokładnie ocenić, jaki gatunek grzybu został do nas przyniesiony.
1: Na grzybobraniu pomyłka może nas słono kosztować, dodaje toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
2: Może skończyć się zgonem, może skończyć się przeszczepem wątroby. Także takie scenariusze również są wliczone. Dlaczego? Dlatego, że toksyna, którą zawiera muchomor sromotnikowy i muchomor jadowity i muchomor wiosenny, bo to są trzy trujące śmiertelnie grzyby, uszkadza wątrobę w tempie piorunującym.
1: W przypadku podejrzenia zjedzenia zatrutego grzyba najlepiej natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe lub udać się na SOR. W zatruciach grzybami, zwłaszcza śmiertelnie niebezpiecznym muchomorem sromotnikowym, czas reakcji decyduje o życiu. Prace nad budową nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu idą pełną parą. Aktualnie stawiane są ściany pierwszej kondygnacji, której podłoga zlokalizowana jest na poziomie ulicy Święty Marcin. Budynek za prawie pół miliarda złotych zlokalizowany będzie za mostem uniwersyteckim w sąsiedztwie Akademii Muzycznej. A po kulisach obecnej siedziby oprowadził nas i o planach związanych z nową opowiedział dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski.
3: Tu jest charakter stornia, jedna z naszych charakterystorni. Tu jest tak zwany tramwaj, czyli takie wąskie przejście, gdzie artyści tutaj najczęściej pobierają sobie mikroporty. Idą na scenę. Tu jest garderoba naszego baletu. To wszystko jest... Na szczęście udało nam się wilgoć stąd wygonić, ale to wszystko jest bardzo, jak widzicie, no, i wąskie, i no, nie dostosowane na tyle, ile można było to przez te od lat 50. tutaj to dostosowywać. Natomiast no, mało komfortowe. Tu jest mała garderoba. Czy są tutaj chłopacy?
4: Dzień dobry.
3: No, tu akurat niestety czuć lekką wilgoć, mimo że staramy się ją likwidować, ale co? Już chłopacy się przyzwyczailiście, ale...
4: Oczywiście.
5: Ale tutaj mówimy już nie tylko nawet o ciasnocie, no, ale po prostu o wilgoci, o takich warunkach, na które chyba teatr nie może sobie nawet pozwolić.
3: Zobaczcie, jaka... No absolutnie tak. No zobaczcie, jaka jest tutaj właściwie kulisa, która w nowym teatrze z tej strony będzie powtarzać wielkość sceny, która, czyli ta kulisa będzie miała łącznie z takim podręcznym magazynem, będzie miała 250 metrów kwadratowych. Dzisiaj ona ma wielkość, nie wiem, 20 metrów kwadratowych i to jeszcze podzielona na ilość pomieszczeń.
5: Więc... To jest dosłownie schowek namiotły.
3: Proszę bardzo, mamy schowek namiotły, mamy schody, trzeba uważać, żeby z nich nie spaść. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Teraz uwaga, bo trzeba głowę schylać. Wysocy nie powinni pracować w naszej orkiestrze, ale pracują, tylko muszą uważać na głowę. To jest nasz orkiestron. Jesteśmy teraz super wyposażeni, w sensie mamy naprawdę świetne instrumenty i mamy świetne fotele, krzesła dla artystów Natomiast no, w nowym teatrze będziemy orkiestron mieć też trzy razy większy, czy 2,5 razy większy przynajmniej.
5: Nie? No ale my w zasadzie stoimy w piwnicy i ja przy moim 1,75 m prawie dotykam głową sufitu i tutaj się mieści całe, no, niemalże serce tego teatru, no bo to w końcu teatr muzyczny.
3: Tu się pracuje. Wygłuszyliśmy, żeby ten dźwięk nie rezonował i nie powodował, że będą ludzie głuchli tutaj. Mamy też z plexi oddzielone te instrumenty głośniejsze od tych, którzy siedzą z przodu, żeby no właśnie się jakoś ratować przed tym.
5: A jak się tu pracuje?
3: Powiem szczerze, że atmosfera pracy jest znakomita i naprawdę się... Myślę, że jak stanąłby tu niemal każdy pracownik teatru, powiedziałby to samo. I myślę sobie, że też takie to nasze wspólne dążenie do tego, żeby się przeprowadzić do tego nowego teatru, bardzo nas wszystkich mobilizuje. Ale pracuje nam się tu dobrze i w sumie trochę czasami myślę sobie, że będzie nam się ciężko rozstawać z tym naszym tutaj małym grajdołkiem, bo duży sentyment na pewno wiele osób będzie po tym, ja również będzie po tym miejscu miało.
5: To wszystko ma się zmienić. I jaki będzie nowy teatr muzyczny?
3: Teatr muzyczny będzie przede wszystkim wielki, piękny, nowoczesny, dostępny. Rzeczywiście będzie najnowocześniejszym tego typu budynkiem w Polsce, co nam deklarują fachowcy, którzy z nami współpracują, że długo nie powstaje w Polsce taki budynek, który będzie miał tak nowoczesne rozwiązania. Myśmy też wiele lat pracując nad koncepcją tego budynku, jeździli po świecie, po Polsce i dlatego te rozwiązania funkcjonalne i dla artystów, i dla techników, tych obsługujących spektakl, dostarczających scenografię, ale też dla widzów, no, są wyjątkowo przyjazne. Dla widzów niepełnosprawnych możliwość na przykład usunięcia siódmego rzędu i wstawienia tam prawie 20 wózków dla niepełnosprawnych. Oprócz tego też możemy to zrobić w pierwszym rzędzie, ale chcieliśmy, żeby

0: te dobre miejsca były też miały też możliwość przeznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami. 1200 miejsc na widowni, samo centrum miasta, lokalizacja. Jest ona genialna i całym naszym zwartwieniem było to, jak oddzielić się od drgań i od wibracji, i zadawali nam wszyscy pytania. Dzisiaj naprawdę z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jesteśmy zabezpieczeni z pewną górką od tych wszystkich drgań i dźwięków od samolotu, od torów kolejowych, od tramwajów. Dziennie torowiskami tramwajowymi i kolejowymi przejeżdża około 500 składów, więc rzeczywiście my tutaj postawiliśmy na to bardzo mocno, żeby zapewnić odbiorcom spektaklu komfort w tym zakresie, i mogę z pełną odpowiedzialnością zadeklarować, że po wszystkich badaniach jesteśmy w tej chwili w stanie w pełni się od tych drgań i dźwięków oddzielić. Wiemy o tym, że powstanie dodatkowy tor kolejowy. Kolej jeszcze nie ma projektu, więc nie była nam w stanie określić zwiększenia natężenia ewentualnego drgań czy hałasów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy w ten sposób, że to kolej będzie dostosowywała swoje kładzenie nowego toru, uzależniając to od naszych możliwości właśnie absorpcji, czy też od odbicia tych fal i drgań. I w takich rozmowach jesteśmy. Te poprzednie wizualizacje powstały chyba z 6 albo 7 lat temu. One były właściwie tuż po konkursowymi wizualizacjami i właściwie to nawet nie było oparte o projekt budowlany, który Atelier Legrer przygotowało dla nas, po czym zakończyło miasto Poznań współpracę z tym biurem projektowym, i myśmy do przetargu szli w tym formule do projektu i wybuduj, i nowi projektanci musieli się zmierzyć z tym, żeby po raz kolejny zbadać właśnie odporność obiektu na drgania, na wibracje, żeby urealnić ten projekt, i z naszą pomocą to się wydarzyło, więc trudno porównywać oczywiście tamte wizualizacje z tymi. Te są po prostu, tamte były pewnym marzeniem, te są już konkretną i ostateczną wersją.
1: A ile kosztowało to marzenie?
0: Koszt tego teatru uważam z perspektywy dzisiejszej jako bardzo, bardzo przyzwoity, i jest to niecałe 400 milionów netto. Teatr w pełni odlicza podatek VAT, co powoduje, że z tej kwoty 490 milionów brutto, prawie 90 milionów wróci do kasy miasta Poznań.
1: A te wcześniejsze zawirowania z poprzednim biurem projektowym, czy to też był jakiś dodatkowy koszt?
0: Myśmy oszczędzili na ponownym rozpisaniu przetargu chyba 17 milionów złotych. Uważam, że decyzja miasta o rozwiązaniu umowy z poprzednim architektem wynikała z tego, była słuszna i wynikała z opóźnień, jakie były w projektowaniu tego teatru. Tych opóźnień już dzisiaj nie mamy. No i zmierzamy do tego, żeby pod koniec 2028 roku teatr był oddany najpierw nam, a później żebyśmy mogli się tam wprowadzić i na początku, w pierwszej połowie 2029 roku przygotować piękne rzeczy dla poznaniaków.
1: Co zyskają na nowej siedzibie Teatru Muzycznego?
0: Jestem pewien, że zyska miasto. Ukułem sobie takie powiedzenie, że teatr jest elementem społecznej rewitalizacji centrum miasta. To znaczy, że nie wystarczy, że wyremontowaliśmy ulicę Święty Marcin, tylko teatr zapewni to, że do tego miasta, do centrum miasta, z samych odwiedzających teatr i kupujących bilet będzie około 300 tysięcy. Nie mówiąc o tych, którzy będą przyjeżdżać, będą się fotografować, będą zwiedzać ten teatr. Nawet jak nie będą mieli biletu, to będą chcieli zobaczyć nowy obiekt w Poznaniu. A to spowoduje, że wszystkie biznesy zlokalizowane w centrum miasta, restauracje, kawiarnie, innego typu, tego typu usługi, hotele zyskają na tym, i tak jak mówię, my będziemy bardzo regularnie, bo 6 razy w tygodniu, zapewniać tym hotelom, restauracjom i kawiarniom zwiększenie ich obrotów. Także w tym sensie miasto zyska. Poznaniacy zyskają możliwość po raz pierwszy po II wojnie światowej udania się do nowego obiektu wbudowanego dla celów artystycznych w Poznaniu. Pamiętajmy, że zarówno obiekt taki jak uniwersytet, gdzie mieści się aula uniwersytecka, jak i Opera Poznańska były wybudowane za czasów pruskich, a to są dwie najbardziej chyba prestiżowe dzisiaj sale w Poznaniu. I takiej sali, takiego miejsca bardzo brakowało, więc myślę, że też duma poznaniaków ze swojego miasta i z tego, że to się udaje i to, że to będzie rzeczywiście najbardziej nowoczesny i największy obiekt tego typu w Polsce, spowoduje, że poznańcy będą bardzo chętnie do tego miejsca przychodzić i porównując to z podobnymi obiektami, które były otwarte kilkanaście lat temu w Polsce, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że nie będziemy mieli przez pierwsze kilka lat dostępnych biletów na długo przed odbywaniem się czy to koncertów, czy spektakli.
2: A rozmowa z dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu, Przemysławem Kieliszewskim, została przeprowadzona przez Ari Habir. Czy było to morderstwo, a może śmierć w wyniku choroby? Na te pytania próbują znaleźć odpowiedź archeolodzy, którzy w Gnieźnie odkryli szkielet młodego człowieka obok chaty. Więcej o zagadce mówi kierownik badań archeologicznych Damian Odzimek.
3: Odsłoniliśmy chatę z XI wieku, czy w zasadzie pozostałości chaty. Chata około 5,5 metra długości w konstrukcji palowej, prawdopodobnie półziemianka, materiał to jest druga połowa XI wieku. Odsłoniliśmy również fragmenty wału, konstrukcji ziemno-drewnianej. Odkryliśmy też studnię. W zasadzie od tej studni wszystko się zaczęło. Ona została odsłonięta w grudniu przez firmę budowlaną. Badania zostały wstrzymane. Tą studnię też już zaczęliśmy eksplorować. Materiał ze studni na ten moment to jest druga połowa XVI wieku. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy też pochówek nowożytny. Datujemy go na wiek XIX. Znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który również znajduje się na planach z XIX wieku.
1: Jaki może być wiek tej pochowanej osoby?
3: Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Wiemy to na podstawie kości długich. Te kości były niezrośnięte, głowy kości nie były zrośnięte zresztą. Ciężko powiedzieć, czy jest kompletny. Na pewno jest zdecydowana większa część zachowana. Nie mieliśmy chyba tylko kilku paliczków, a tak to w zasadzie no, jest zachowany bardzo dobrze. Ta gleba tutaj jest przepuszczająca wodę, ale sam pochówek dobrze się zachował.
1: Mówiliśmy o tym, że znaleziono ten pochówek przy chacie, jakby na drodze, to jak to wtedy mogło wyglądać?
3: Tu jest zagwozdka, do końca też nie wiemy. Nie ma zarysowanej jamy grobowej, więc tak na dobrą sprawę nie można też powiedzieć, czy ten pochówek został wkopany, czy znalazł się tam w momencie też powstawania tej chaty. Być może został wrzucony, tego nie wiemy. To wszystko ustalimy na podstawie materiału, który znajduje się dookoła. Chodzi mi tutaj głównie o fragmenty ceramiki i jakieś przedmioty jego codziennego użytku. Sam pochówek znaleźliśmy jedynie taki lichtarzyk obok niego, szklany, nowożytny. Stawiamy sobie pytania, zastanawiamy się, kto to mógł być, w jaki sposób trafił akurat obok tej chaty, czy jest to śmierć naturalna, czy jest to być może jakieś morderstwo, być może jakaś choroba i ktoś został położony po prostu bardzo blisko domu.
1: Mówimy o znalezieniu studni, wału, a także tego domu. To też może wskazywać na to, że kolejne znaleziska mogą gdzieś być tutaj w okolicy?
3: Oczywiście. Znajdujemy się na wzgórzu Lecha, w miejscu, w którym w zasadzie początki państwa polskiego mają tutaj się właśnie wszystko zaczęło. Pierwsza stolica, no musi być dużo wszystkiego i dużo wszystkiego mamy. Mamy bardzo dużo materiału, no przez nas to jest określany materiał masowy. To są fragmenty ceramiki, jakichś potłuczonych garnków, kafli, kości zwierzęcych, skór, różne metale, na przykład gwoździe, czy jakieś tylko takie spieki. I w tym momencie mamy około 25 tysięcy takich fragmentów. No to świadczy o tym, że tutaj tętniło życie i we wczesnym średniowieczu i też trochę później, bo mamy dużo materiału późno-średniowiecznego. Podejrzewamy, że w jeszcze jednym miejscu powinniśmy przeciąć też wał, więc będziemy też w obrębie ostatniego podgrodzia już tego grodu, także no na pewno dużo jeszcze wyjdzie wszystkiego.
2: Wzgórze Lecha to najstarsza część Gniezna. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
4: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także summa summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam, a z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak, datowanie, w jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
2: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii Piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
4: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że od pierwszego, akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy, tak? Czyli że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że prócz tej głównej linii są jeszcze inne.
5: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
4: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta wcześniejsza mitologia wokół Piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
2: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
14: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
15: Zarzuty dla 5 osób z prywatnego ZOO jest ruch śledczych po wydarzeniach w Łącznej pod Mieroszewem. Zdaniem śledczych zatrzymani w tej sprawie znęcali się nad zwierzętami, doprowadzili do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci.
16: Biegli z udziałem policji, z udziałem prokuratora, który tam uczestniczy na miejscu zdarzenia, dokonują oględziny tych zwierząt i w zależności od tego, jaki jest stan danego zwierzęcia, podejmowana jest decyzja o tym, czy zwierzę jest zabierane, czy może być pozostawione na terenie ZOO.
15: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. ZOO Łączna to prywatny ogród zoologiczny. Miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce został zatrzymany i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. W wiadomościach teraz ważne informacje dla kierowców. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł. 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł. 5 groszy. U nas jeszcze Niemcy i kebab za 10 tysięcy euro. Woskowa replika tego dania stanęła w berlińskim Muzeum Madame Tussauds. Za wzór posłużył kebab z kultowego w stolicy kraju miejsca z tym przysmakiem. To opcja z kurczakiem w bułce, świeżymi i smażonymi warzywami, sosami, ziołami i pokruszonym serem owczym.
0: Pierwsza zmiana. Od rana.
14: To jeszcze taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, jaka pizza jest najpopularniejsza w Szwecji.

0: koszonka.
1: Ależ to był mecz, jak pięknie się nie zgadzamy z Kądziem. Ja widziałem początek meczu, kiedy to Real dostawał w tyłek od AS
2: Roma, przepraszam. Paweł mi wcześniej powiedział, że z Monaco grał.
1: No nieważne, że to się nie trzeba znać, ważne, że widowisko było. Potem się przełączyłem na kabarety, na K2, wróciłem.
2: No, przypominało grę Realu, no.
1: Tam podobno się nic nie działo, także...
2: działo się, Roma tak? Bardzo ładnie grała.
1: A, Roma ładnie grała.
2: Tylko, że no, Real ma lepszych zawodników, no i w końcu ta jakość wygrała. Ale Paweł mówił, ale jak pięknie zagrali. No to była desperacja raczej niż piękna gra, jak dla mnie.
1: Te 10-12 minut na końcu, kiedy przegrywali 3-1, a wygrali 4-3. Tak. No ludzie, no jak można to krytykować?
2: PSG z kolei wygrało 4-2 z Manchesterem City, Bodo Glimt z Borussią Dortmund 1-0, Aston Villa 6-0 z Fenerbahce. Wow. Stuttgart pokonał Slovan Bratysława 3-0, Real Betis 3-2 polskie Porto, Szachtar Donieck 3-1 z AEK-iem, Feyenoord 3-2 z Como, to już chyba, no i to tyle. I jeżeli chodzi o wyniki. No i... Nie, przepraszam, jeszcze LASK Liverpool 6-3. Dla 6, Liverpoolu. 3-6.
1: Okej,
2: okay, tak, to jeżeli to chodzi o skrót wydarzeń sportowych, które mogliście przespać, 20 minut zostało do godziny 7, bo zawsze sprawdzamy, co ważnego się wydarzyło. Co ty masz tam w Super Ekspresie?
1: No, mam tutaj człowieka podobnego, ambitnego jak ja, tak bym powiedział, Andrzej Grabowski, znany aktor lat 74, który mówi, nie wybieram się na emeryturę, będę grał nawet na wózku inwalidzkim.
2: No i bardzo dobrze.
1: Proszę bardzo. Tak, taka desperacja, taka chęć pracy, taka...
2: No w końcu dla ludzi z jego wykształceniem to pracy nie ma, tak? Tak, bo to wszak tak jest.
3: Zmiana.
1: A o to ci chodzi.
2: Becky G, Bad Bunny, Majores już teraz w Vox FM w rytmie hitów. Dzień dobry.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Z największą przyjemnością, rozkoszą oczywiście, bo na prośbę swoich kochanych słuchaczy, którzy wkręcają tym sposobem swoich znajomych albo czasem nawet wrogów.
4: Dzień dobry, ja w sprawie fotowoltaiki.
3: Jak my lubimy te telefony, nie?
4: 13 minut zostało do godziny 7 i będziemy dzwonić właśnie w sprawie fotowoltaiki do Moniki, którą zgłosił Karol. Podobno oni chyba jakieś magazyny energii tutaj zamówili. Ja się na tym nie znam, więc okay. Ja chętnie ten magazyn energii przywiozę.
3: A magazyn energii, czy przypadkiem nie samochód, same panele?
4: Bo nie, to musimy nie, falownik, tak mam napisane. No ja nie znam się
3: falownik,
4: na tym.
3: Falownik, to jest to urządzenie pomiędzy, znam, to... a pomiędzy.
4: Okej, okay, być może.
5: Halo? Dzień dobry, Mariusz Oczko, Fotowoltpol. My będziemy z tym falownikiem, myślę, że tak o 7 to przed, no może nawet chwilę przed 7 będziemy.
6: Z jakim falownikiem?
5: No falownik hybrydowy, 20 kW. Pani Monika?
6: Chyba pomylił pan sobie numery telefonu.
5: Nie, no to pani Monika, pan Karol zamawiał i mówił, że pani Monika odbierze. No nie dodzwoniłem się do pani Moniki?
6: Nic.
5: No bo wie pani, no my jedziemy. Ja się chciałem spytać, czy będzie elektryk na miejscu.
6: Nic nie wiem na ten temat.
5: O, to dobrze. Proszę pani, no to pani, wie pani, no jeszcze trochę zostało czasu. My możemy chwilę później wpaść, ale to fajnie by było, żeby ten elektryk był, no bo to fajnie, bo to trzeba by było zamontować od razu.
6: Skąd pan jedzie?
5: No my jedziemy do pani do małej wsi.
6: Mhm, ale skąd?
5: Fotowoltpol.
6: No czytam się, w jakiej miejscowości?
5: Z magazynu jedziemy, proszę pani, no a wie pani, że to jest płatność przy odbiorze?
6: A ile?
5: 34 tysiące złotych. Nie wiem, dlaczego pani się śmieje, za co panią tak bawi. Pani Moniko.
3: 20 kawu to ile ma kosztować? No, co to? To śmieszne. To teraz pani negocjuje?
5: To nie
3: było zamówienie, to nie w tym momencie przecież to się robi.
4: Dobra, to możemy trochę zejść. Na 500 zł. I nie będziemy pobierać, tylko będziemy dawać. Pierwsza zmiana budzi ludzi i 500 zł na prezent marzeń do ciebie mamy. To Radio Vox FM, cześć.
3: Bierzesz?
6: Ale słucham, to naprawdę chyba jest jakiś żart.
4: No tak, to jest żart.
6: Przepraszam, ale...
3: No bezwzględnie, no.
4: Radiowy żart, wkrętka tak zwana.
3: Proponowałbym dosłuchać do końca, bo 500 zł na prezent marzeń jest twoje.
4: To już nie jest żart.
3: To już jest prawda. Ta fotowoltaika wymyślona, ale nie przez nas, tylko przez niego. Jeszcze wciąż nie wierzy, dziewczyna.
4: Zadzwoń do Karola i wyjaśnij to wszystko z nim. Tylko tak na spokojnie, dobra?
6: Dobrze.
3: Cześć.
6: Do widzenia.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Tak ładnie poszło. 11 minut pozostało do 7.

0: Trochę ten czas dzisiaj szybko leci. Ja nie wiem, co to się dzieje. To przez tę fotowoltaikę chyba, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, myślę, że to w ten sposób. Bo to jeśli, no jak się wyfalujesz odpowiednio falownikiem, to wtedy tak.
0: 3 minuty zostały do godziny 7:00, to Radio Vox FM, jak
1: ale się znamy.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.

0: ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej ponownie w Katowicach. Już 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału rusza trzecia edycja festiwalu Taneczny Spodek 2027. Na jednej scenie wystąpią Piękni i Młodzi, Boys, Classic, Chadomen, Skolin, Long and Junior, Mick, Davis, Michał Wiśniewski i wielu, wielu innych. Nie przegap najlepszej imprezy roku i zarezerwuj swoje miejsce już dziś. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
17: Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale PiS mówi o zamachu stanu. To był polski dron. Resort obrony zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na Pomorzu. Ma przyciągnąć pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć szlak Jana Pawła II.
18: Godzina 7 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
17: Rząd mówi o przywracaniu praworządności, PiS o zamachu stanu. Polityczna burza po wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym i Sejmie. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Przywiejskiej, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego.
19: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
20: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
19: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
21: To jest element czegoś, co można uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
19: Maciej Berek zaznaczał, że po uroczystości w Sejmie złożył ślubowanie na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem w biurach Kancelarii Prezydenta.
17: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. We wtorek morze wyrzuciło go na brzeg. To informacja od szefa MON w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
1: Po pierwsze, ten dron został zniszczony przez polskie systemy, które były testowane na poligonie Ustę. Poligon się znajduje nad morze. Obejmuje teren Bałtyku. No i to jest przykład, nie że został zgubiony, tylko że został dobrze zestrzelony.
17: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Na szczątki drona obsypane piachem natknął się wieczorem. Przypadkowy spacerowicz powiadomił służby. Działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii, wojskowej prokuratury oraz policji. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Uwaga kierowcy, na Krajowej 17 na trasie Krasnystaw-Zamość samochód dostawczy potrącił pieszą. Na miejscu wypadku w miejscowości Tuligłowy pracują służby, które kierują ruch na objazdy. Gościem ósmej rundy w Vox FM będzie dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, o co zamierzasz pytać swojego rozmówcę?
2: Wiceministra cyfryzacji i posła klubu Polska 2050 zapytam, w jaki sposób i czy w ogóle można uporządkować narastający bałagan wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pomówimy też o bezpieczeństwie w sieci. Zapytam o niedawne wielkie wycieki danych, ale też o treści, które trafiają do najmłodszych. Czy przyjęta tydzień temu przez Sejm ustawa o kontroli treści w internecie ma w ogóle szansę na podpis prezydenta? Jak resort cyfryzacji zamierza przeciwdziałać fali agresji wśród dzieci i młodzieży w sieci? Nie zabraknie też oczywiście politycznych, zakulisowych spraw. Zapytam, na jakim etapie są rozmowy o ewentualnym wejściu Szymona Hołowni do rządu. Ósma runda tuż po ósmej. Zapraszam.
17: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Dziś w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
22: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
17: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba. Koncepcję trasy do końca roku pomogą stworzyć 4 uczelnie, 2 z Polski i 2 z Włoch.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Umiarkowanie będzie.
25: Umiarkowanie. Otwieram ci ja prognozę pogody i co ja widzę? Ja widzę 4 stopnie na zachodzie, 5 w centrum, 9 dziwnie w Warszawie najwięcej i 8
24: najwięcej
25: oraz 8
24: to w
25: Suwałki.
24: Ustce 12,5 było 5 rano już.
25: Serio?
24: Ale w ciągu dnia temperatury troszeczkę inne niż do tej pory podawał Paweł, bo w ciągu dnia od 12 do 16 stopni będą pokazywały termometry.
25: Niech ci będzie.
24: Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, Zielonej Górze czy Szczecinie, a za to na wschodzie możliwe opady deszczu i ich tam będzie najwięcej.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Konrad Piwowarski.
25: Paweł Paweles. Ciśnienie nam troszkę podskoczyło. 1025 hektopaskali.
24: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
26: Pierwsza zmiana.
27: Od rana z Vox FM.
23: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi.

0: rudych, blondynek, czarnych oraz łysych. 12 minut po godzinie 7. Radio Vox FM. Tutaj ja chciałem publicznie przeprosić żonę Pawła Pawelca.
1: Za co?
0: Ponieważ Paweł przeze mnie ją przed chwilą obudził. Agnieszka, przepraszam, ja się mogłem domyślić, że jak zadam mu jakieś pytanie o dziecko, to on będzie do ciebie dzwonił, bo sam nie będzie wiedział.
1: Zdrowy mężczyzna, mąż, ojciec, prawda? Jak nie wiem, nie czy wie, to jest zdrowe. To wie, gdzie zadzwonić,
0: a
1: prawda?
0: A pytanie, które zadałem Pawłowi, to co takiego jego córka swojej nauczycielce, wychowawczyni dała z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego Dniem Nauczyciela?
1: I czasy się zmieniły, bym powiedział, ponieważ za moich czasów to się zanosiło kwiatki, jakiś takiego tego,
0: czekoladki.
1: Tak jest.
0: Kawa rozpuszczalna.
1: Będziecie się śmiali, ale ja to wyjaśnię. Reklamówki, torebki takie sztywne, takie z Baltony, no, czy, bo dziadek robił, to okay. Ja dawałem. Bardzo
0: dobra.
1: Się cieszyły.
0: Ale co dała? W końcu ustaliłeś?
1: To była składkowa inwestycja na prezent, o którym nikt nic nie wie.
0: Okej, dobra, czyli tajemnica. Dobra, nie będziemy wnikać. Pytam się, dlatego że nauczyciele na TikTokach i innych Instagramach chwalą się prezentami. No i na przykład pani Livia, nauczycielka, pochwaliła się, co dostała. Dostała laurkę od swoich dzieci.
1: Ale taką prawdziwą, ładną?
0: Prawdziwą laurkę, tak.
1: Narysowaną.
0: Pani Livia będzie wyjaśniać, co tam zostało narysowane.
2: To jest mocny bęger.
1: Bęger.
2: Pościg szkieł za kukiriniarzem. Tak, mamy tu kukiriniarza, który robi jakieś piparafą na swoim kukirinie. Oraz mamy szkieły. Mamy ładną pogodę, trochę pochmurną. Ale słoneczną, co najważniejsze, nie tak jak dzisiaj to tylko pochmurnie.
0: To teraz co, Paweł, tłumaczenie muszę ci zrobić.
1: To znaczy, co tam było? Bo to nie wiem, co jest kukuryniarz.
0: To jest osoba jeżdżąca na hulajnodze.
1: To jest kukuryniarz?
0: No.
1: A szkieły?
0: Policja.
1: Dobra,
0: która goni tego kukuryniarza.
1: Dobra. Oj, czas się zmieniają.
3: Pierwsza zmiana.
0: 669-869-869. Jeżeli wy chcielibyście się na przykład pochwalić prezentami, które wasze dzieci dały nauczycielom, to dajcie znać.

0: łączę się z tobą w bólu, bo też nic nie zrozumiałam. Niestety jesteśmy już starzy.
1: O nie, po prostu mało doświadczeni jeszcze.
2: 19 minut po godzinie 7 to pierwsza zmiana Radio Vox FM. To teraz coś będzie dla starszej młodzieży.
1: Poprosimy.
2: Maryla Rodowicz.
1: No, to już przesadziłeś, to dla dużo starszej, to nawet mnie uraziłeś teraz.
2: Odrobinę starszej.
1: Przecież, no.
2: Bo Maryla Rodowicz ogłosiła casting na chórzystkę do zespołu Maryli.
1: Ale ma wyglądać czy śpiewać?
2: Ma być charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie, sopranem ma być. Dziewczyna najlepiej z Warszawy lub okolic, stąd są wyjazdy na koncerty.
1: Okay.
2: Przesłuchanie odbędzie się za tydzień niecały.
1: Za tydzień, czyli jakby ktoś nie miał talentu, to ma 7 dni na tym, żeby nad nim popracować.
2: Tak, masz jakieś kandydatki?
1: Mi. Komu to ostatnio nie
2: sam chcesz się zgłosić?
1: Czekaj. Kto tu ostatnio nie napisał jakiegoś hiciora dawno?
2: Mandaryna.
1: To raz. Trzeba by powiedzieć. Mandzi, tak. Do tego jeszcze może Justyna Styczkowska.
2: Ona na chórki, no
1: ale
2: proszę
1: ona dobrze
2: cię.
1: Śpiewa.
2: No ale no gdzie na
1: ale
2: chórki?
1: Ale hitów nie ma, ale, nic nie nagrywa.
2: Jak nie ma, no na Eurowizji była dziewczyna. Bez, no.
1: Przestań, co?
2: Paweł, może ty się jednak zgłosisz.
1: Ale ty, to ma być sopran. No to... A ja jestem taki raczej bas.
2: Ale tak weź, spróbuj tam, nie wiem, Małgośkę na przykład, tak. No.
1: To był baj, pachniała Saska Kępa, szalony!
3: Pierwsza zmiana.
1: Tego kota to żeś niechcący włożył?
2: Nie, spodziewałem się, jak to będzie brzmiało po prostu. 21 minut po godzinie 7.
1: Się nie znają na talencie.
2: To znowu coś dla starszej młodzieży. Europe, The Final Countdown.

0: Muzyką można rozpoczynać dzień. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. 3 minuty zostały do godziny 7.30.
1: A powracając do Dnia Nauczyciela i prezentów, to tutaj jest bardzo fajny SMS. A moja mała nie chciała nic dać pani, chociaż przygotowywała wcześniej nawet wierszyk. Mówiła, że jak się podciągnie ta pani, jeśli chodzi o wystawianie jej ocen, to ona być może pomyśli o jakimś prezencie.
0: 609-86-9869, ten numer do waszej dyspozycji. Także w innej sprawie, w sprawie pytania od Ryśka.
2: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
1: Oż kurczę.
0: Czekamy na SMS.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Reklama.
7: Marta Kiermasz, 7:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
8: Zabił żonę w dniu ślubu, grozi mu dożywocie. Podejrzany o zabójstwo w Skorgoszczy w Opolskiem usłyszał zarzut i został przesłuchany.
9: Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconej zbrodni oraz odmówił składania wyjaśnień. Na pytanie swojego obrońcy zaprzeczył, aby to on pozbawił życia jego małżonkę. W ocenie prokuratora oświadczenia procesowe podejrzanego pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym.
8: Informuje Stanisław Barzo polskiej prokuratury. Prokurator powołał biegłych psychiatrów, by ocenili, czy podejrzany był poczytalny. Pożar na pokładzie statku handlowego na Morzu Czarnym to na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy to skutek uderzenia drona. A to już kolejny taki incydent. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym u wybrzeży należących do NATO uszkodzonych zostało 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Wszystkie wyniki są w normie. Rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Papież zjadł posiłki i chodził po sali. Czytamy w najnowszym komunikacie o stanie zdrowia Leona XIV po usunięciu guza płuca. Dziś mamy poznać kolejne informacje o stanie zdrowia papieża. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka będzie dziś gościem porannej 8 rundy w Vox FM. Rozmowę poprowadzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Niesamowity powrót Realu Madryt w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Królewscy na kilka minut przed końcem przegrywali z Romą już 1-3. Później w 7 minut strzelili 3 bramki i odwrócili losy spotkania. W innych wczorajszych meczach PSG pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa aż 6-0 rozbiła Fenerbahce. Niespodziankę sprawili piłkarze Bodo Glimt, którzy 1-0 wygrali z Borussią. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali na wyjeździe z Magdeburgiem 27-30. To w meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Niemiecka drużyna odniosła czwarte zwycięstwo w tych rozgrywkach, a drużyna z Kielc zanotowała drugą porażkę. Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Europy. O 18:45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. Z kolei o 21:00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Pierwsza zmiana.
13: Od rana z Vox FM.
7: Ricardo, ludzie proszą, żebyś powtórzył pytanie.
14: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
7: 609 869 869 SMS-em What is love? What is love?

0: 19 minut zostało do godziny 8, to Radio Vox FM i pytanie od Ryszka się pojawiło kilka chwil temu.
1: Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny?
2: Ej, tu ciągle się jedna tylko odpowiedź pojawia. Dlaczego?
0: Bo wszystkie dają mu kosza, to najczęściej tak się pojawia, ale są też inne, bo za mocno podskakuje.
2: Aha.
0: Bo ciągle rzuca. To nie ma dziewczyny, jak rzuca cały czas.
2: A no tak, no bo się rzuca, no przecież tak, ciągle rzuca, próbuje wrzucić, tak.
0: Bo robił kiepskie wsady, też tu taka sugestia.
2: A to prawda.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego koszykarz nie ma dziewczyny? Bo kończy akcję w 24 sekundy. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne chłopcy.
2: Zaraz, ja będę protestować. A co w tym złego?
0: Bo akcja w NBA trwała maksymalnie 24 sekundy.
2: Aha.
0: A inne akcje to chyba trochę dłużej powinny.
2: Ja już, a ty kiedy sobie życzysz?
0: A w temacie zostajemy. Pościelowo.

0: Czy jesteście na to gotowi?
1: Nasza ulubiona zabawa!
2: Jak masz na imię?
0: Jedyny radiowy teleturniej w historii, który polega na tym, że wy dzwonicie do nas, my zadajemy wam jakieś pytanie i naszym zadaniem, moim i Pawelce, jest odgadnąć wasze imię. Numer telefonu do nas 609-869-869. Już teraz dzwońcie. Halo, halo, mamy pierwszą osobę.
3: Cześć.
0: Cześć.
1: O, ja pierwszy. Dobra. Brad Pitt czy Robert De Niro?
3: Wolałabym Banderasa, no ale chyba De Niro.
1: Jednak Robert De Niro.
0: Banderasa, Salma.
1: Czekaj, co, Hajek?
0: No tak.
1: tak masz na imię? Salma? Czekaj, nie. Spokojnie, Salma?
3: Nie.
1: Nie, Mariola!
3: Nie!
1: Nie w tą stronę.
0: Przecież nie brzmiało jak Mariola. Nie, jak masz na imię?
3: Iza,
0: no przecież, no mogliśmy się domyślić.
1: Izabel, w
0: ogóle pozdrawiamy
1: mi się
0: wszystkie
1: na
0: Izy. No. Halo, halo?
4: Halo, halo?
0: Cześć, co robisz w pracy, jak szef nie widzi?
4: Śpię.
1: Śpi.
0: Swój człowiek. Konrad?
1: Nie, Konrad.
4: Nie.
1: Paweł?
4: Nie.
0: Jak masz na imię?
4: Łukasz.
0: Łukasz, no tak.
1: To Łukasz.
0: Mogliśmy się domyślić.
1: Teraz.
0: Łukasze też potrafią pospać sobie w pracy. Dzień dobry.
5: Dobry.
0: Powiedz, rolka papieru toaletowego to od ściany czy od sedesu? Jak rozwija się u ciebie?
5: Od ściany.
1: Od ściany.
0: O, to niedobrze.
1: Tak
0: to
1: jak
0: nie,
1: u mnie.
0: To strasz, tak, no jak
1: Piotr,
0: tak można?
1: Masz na imię Piotr.
5: Nie,
0: to wydaje mi się, że jakieś niepolskie imię
1: nie
0: musi być. Nie wiem, czekaj.
1: Nie polskie?
0: Nie wiem. No,
1: Brian?
0: O, Brian, no.
5: Nie.
0: Ach, jak masz na imię?
1: Mariusz, słyszałem.
5: Krystian.
1: O, ty się podpowiadają źle.
0: Kolejna osoba. Dobra. Halo, halo, czy się słyszymy? Tutaj
1: halo.
0: Może?
1: Teraz ja.
0: Halo?
1: Jesteś? Odwagi!
5: Jestem, witam.
1: Dobra, dzień dobry. Piłka nożna czy siatkówka?
5: Oczywiście piłka nożna.
0: Piłka nożna. No to Robert.
5: Mam na trzecie.
1: Na trzecie,
0: no to
1: czekaj,
0: daleko.
1: Czekaj, to ty jesteś Maciej.
5: Nie.
0: Jak masz na imię?
1: Jak masz na imię? W ogóle na mnie idziecie.
0: Bartłomiej.
1: Jeszcze...
0: To wszystkich Bartłomiej i Bordorzy też pozdrawiamy. Jeszcze jedna osoba, halo, halo.
1: Bez przekonania powiedział
5: halo,
1: imię.
5: Halo,
1: cześć.
0: Jak ma na imię twoja druga połówka?
5: Ania.
1: Dobra. Czekaj, do Anki to kto pracuje? Artur masz na imię?
5: Nie.
1: No, takie ładne imię.
0: No jeszcze nie było dzisiaj. Grzesiek!
1: Grzesiek?
5: Nie.
0: Jak masz na imię?
5: Nie poznaję, ale...
1: No nie.
0: Jak masz na imię?
5: Rafał, ty mi pomógł bardzo.
0: O!
1: Kochaj, bo rzucaj.
0: 10 minut zostało do godziny 8, no dzisiaj nam nie poszło jakoś.
1: Nie poszło nam. Moja wina. No fighting.
6: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Jak donosicie na 609-86-69, bardzo duży korek na S1 w Tychach w stronę Katowic. Okay. Niech ludzie włączą nawigację, bo utknął, to napisał Adrian. Jest też jeszcze jeden SMS. Cześć, dopiero włączyłem radio, możecie powiedzieć, gdzie jest Julka.
1: No więc no, wiemy, Jula, gdzie jest Julka.
0: Jula
1: wiemy.
0: Się rozchorowała i tak się to złożyło. Tak się złożyło to, że to L4 wzięła, jak my do pracy mamy iść.
1: Tak. Wiemy, że jest w łóżku, nie wiemy u kogo, ale mamy nadzieję, że wyzdrowieje.
0: Jedziemy do roboty dzisiaj, bo Vox FM robi roboty, jeżeli tego jeszcze nie wiecie. Zgłaszacie się na voxfm.pl i to właśnie was możemy odwiedzić.
1: I to bez Julki. Także są jakby dobre plusy, tak?
0: I też złe plusy, no bo bez Julki.
1: No bo dobrze, że bez Julki i źle, że bez Julki. Jak ładnie. Proszę sobie wybrać.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. 3.

0: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na VoxFM.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt.

0: 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Reklama.
6: Mamy dość, mówi Wołodymyr Zełenski i ogłasza Ukrainę wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Agenci CBA w siedzibie PZPN w tle umowy z prywatną firmą. Za chwilę 8 runda w Vox FM. Gościem wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
7: Godzina 8 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To efekt problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka, podczas gdy Rosja masowo uderzała w Ukrainę. Tylko tej nocy zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych. Zełenski mówi wprost.
8: That's it. Block is out.
6: Mamy dość, kończymy to, mówi ukraiński prezydent. Zaznaczył, że Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych. Aby spełnić życzenie Waszyngtonu, Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała takie obiekty na Ukrainie, a w ostatnim tygodniu zabiła ponad 100 cywilów. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
9: Ósma runda.
6: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie ministrze, od razu zacznijmy od pytania o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór wraca. Karol Nawrocki powinien zmienić zdanie?
11: Powinien stać na gruncie prawa, a nie stoi na gruncie prawa. Jego obowiązkiem jest przyjęcie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego obowiązek, to jest w ogóle poza jakąkolwiek kwestią.
10: Profesor Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział, że według prawa to Maciej Berek nie złożył skutecznego ślubowania.
11: Obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej jest zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm. W tym momencie takich niezaprzysiężonych sędziów jest, o ile dobrze liczę, 4 czy 5 i to są sędziowie, którzy musieli się uciekać do protest w postaci ślubowania przed marszałkiem Sejmu wobec prezydenta, dostarczenia tego ślubowania prezydentowi, ale przyczyna, praprzyczyna tego to jest zachowanie prezydenta, który nie odbiera ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów
10: przez Sejm. Prezydenta wczoraj nie było w gabinecie marszałka, a mimo wszystko padły słowa, że składam ślubowanie wobec prezydenta. Jak to rozumieć?
11: Po prostu. Tak samo można przed notariuszem oświadczyć coś i to coś wywołuje skutki prawne. Jeżeli... No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek...
10: Wobec nie znaczy w obecności, panie ministrze?
11: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek Sejmu mówi tak. Nie przeprowadzę ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo są wątpliwości co do jego wyboru. I co wtedy? Czy Nawrocki zostaje prezydentem, czy nie zostaje prezydentem.
10: A jaki będzie finał tego sporu, pana zdaniem, wokół Trybunału? No bo nie ukrywajmy, prezydent raczej nie zmieni zdania.
11: Na razie widzę sytuację, wystarczy, że w całej tej sprawie wszyscy będziemy stać mocno na gruncie prawa. Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. Trybunał Konstytucyjny to jest ostatnia instancja dla Polek i Polaków. To jest ostatni urząd, który może stanąć w interesie pana albo mnie, albo kogokolwiek z państwa, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Wtedy, kiedy Senat, prezydent nie spełnią naszych oczekiwań. Po to jest Trybunał Konstytucyjny.
10: Z osobą pana prezydenta wiąże się też podpis pod przepisami, które chcecie państwo wdrożyć. Chodzi o DSA, mianowicie co konkretnie ma się poprawić dzięki ich wdrożeniu?
11: To jest bardzo prosta sprawa. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, musi być też nielegalne online. Jeżeli nie będziemy mieli przepisów, które umożliwiają walkę z przestępstwami popełnianymi online, to nie będziemy mieli możliwości reagowania. Gdyby w normalnym świecie ktoś kogoś obrzucał mową nienawiści, to są możliwości, żeby to zatrzymać. W cyfrowym świecie takich możliwości nie ma, a powinny się pojawić.
10: A co resort cyfryzacji robi, żeby zatrzymać możliwości hakerów do wykradania danych takich jak w przypadku dużego wycieku MyDoctor albo z firmy fakturowej?
11: Pracujemy nad ustawą, która ma zobowiązać firmy, które przetwarzają dane więcej niż 100 tysięcy Polek i Polaków do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Fascynujemy się wszyscy sztuczną inteligencją, ale przestali przestaliśmy myśleć i pamiętać o tym, że równie ważne jest cyberbezpieczeństwo. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo, nie w sprzęt. Musimy logicznie do tego podchodzić, odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, w tym biznesie przetwarza dane milionów Polaków, to musi zabezpieczyć ten biznes.
10: A wiecie już Państwo, kto realnie stoi za tym atakiem?
11: No to jest tak z przestępstwami internetowymi, że to nie jest takie proste, żeby wyświetlić, kto je popełnia, dlatego że ci hakerzy, ci przestępcy robią bardzo dużo, żeby tę swoją anonimowość pielęgnować.
10: Panie ministrze, dzisiaj równo 3 lata od wyborów. Jak pan ocenia koalicję rządzącą w skali od 1 do 6?
11: Mam taką grubą książkę w gabinecie, która pokazuje, co dobrego udało się nam zrobić w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwie moje ulubione rzeczy to M-stłuczka, czyli sytuacja, w której zamiast wypełniać tasiemcowe protokoły po kolizji drogowej, której nikomu z Państwu nie życzę, wymieniamy się danymi w M-obywatelu. I druga, karty prepaid, których używamy w telefonach. Kiedyś środki niewykorzystane przepadały, a teraz możemy je odzyskać na konto.
10: Pan minister mówi o osiągnięciach resortu cyfryzacji, o tym, jak ocenia rządy całej koalicji rządzącej. Już w drugiej części naszej rozmowy Michał Gramatyka naszym gościem. Słuchaczom Radia Vox FM dziękujemy. Ciąg dalszy naszej rozmowy w internecie.
6: A tę dalszą część rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Nie jest źle.
13: Tak, no
12: choć mogłoby być lepiej.
13: Mogłoby lać od samego rana wszędzie, a tak naprawdę popada troszeczkę na Mazurach, na południu.
12: Na Podlasiu. Trochę, tak. Troszeczkę więcej nawet może popadać, zwłaszcza na Podlasiu.
13: Po 15.
12: Ale tego deszcz, ten deszcz nie będzie padał przez cały dzień. Po południu powinno się trochę rozpogodzić. Jeżeli chodzi o temperatury...
13: Maksymalne.
12: No 15-16 stopni na zachodzie kraju. Na wschodzie maksymalnie dzisiaj 12 stopni.

0: 12 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM i teraz przenosimy się do Radomia, bo tam miały miejsce niezwykłe odwiedziny kilka dni temu.
1: Kto nas odwiedził w Radomiu?
0: Zespół Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Radomiu został odwiedziony przez, uwaga, Jej Królewską Wysokość Mahaputri Mariam Leonor Torres Mastura. Znasz ją?
1: Nie, a to kobieta.
0: To tak, no Jej Królewska Wysokość.
1: A Jej
0: tak.
1: Królewska, nie
0: z
1: jego.
0: Z Filipin.
1: Z Filipin, rozumiem. Z jakim planem przybyła, co się stało, jakieś sukcesy w nauce?
0: Ona jest podobno wędrującą królową i ona sobie wędruje i odwiedza.
1: A, taka wędrowniczka.
0: Tak, jest też tylko jeden mały szczegół.
1: No,
0: bo chyba z tego, co pamiętam, jeszcze sprawdzę, Filipiny... Prezydenta. No tak mi się wydawało, że tak, oni mają prezydenta, a nie króla, ani królową.
1: A, czyli to jest samozwańcza tak. Królowa.
0: No tak, troszeczkę. Ona jest królową sułtanatu, który zakończył działalność na początku XX wieku, z tego, co czytałem.
1: Okej, okay, czyli na początku 1900.
0: Więc ona jest taką samozwańczą królową trochę. I tak sobie pomyślałem,
1: taki że... Taki pszczół, taki bym powiedział.
0: To jest fajny biznes.
1: Królowa i rój pszczół.
0: My powinniśmy też wysyłać nasze koronowane głowy. Książule ja bym gdzieś wysłał.
1: A, no tak, bo to jest król gastronomii na przykład.
0: Książę,
1: tak?
0: No książę. No.
1: Rozumiem. No to z Kolima trzeba wysłać, bo król to jest król latino, bezwzględnie.
0: Tak,
1: no. Niech podróżuje.
0: Kto jeszcze jest tam z tych koronowanych głów?
1: No Doda, królowa.
0: Tak, no przecież.
1: Nie koronowana, ale jednak
0: nie
1: królowa.
0: Nie ona by odwiedzała szkoły na Filipinach na przykład, tak. Albo
1: i
0: w Tajlandii przed szkołą.
1: Królowa jest jedna!
0: O, prawda?
1: Prawda? Bardzo ładnie. A to takich bardziej takich zasadniczych krajów, takich Belgia, nie wiem, Francja, Anglia, to byśmy Marylę Rodowicz wysłali.
0: O, tak, można.
1: Bo tutaj jest królowa polskiej piosenki.
0: Zenka, gdzie byś wysłał? No bo król disco.
1: Czekaj, to gdzie by tutaj wysłać? Gdzie oni tak się... Do Szwecji?
0: Do Szwecji. O, do Szwecji.
1: Prawda?
0: Tam też jest rodzina królewska. Tutaj.
1: Oni się grubo bawią tam.
0: Mam jeszcze jednego króla, którego można było gdzieś wysłać.
2: No. Mój stary też wiele dokonał. Jest królem sedesów.
3: Pierwsza zmiana.
1: W sensie?
0: To do Chin, do tam ceramika chyba, nie?
1: Tak, albo gdzieś do miasta koło.
0: 15 po 8, dzień dobry.

0: to Radio Vox FM. Jeżeli spieszycie się do pracy na godzinę 8, to już nie ma sensu, 22 minuty się spóźniliście.
1: Można spokojnie zawrócić, prawda?
0: I no, można pojechać i później po prostu ładnie przeprosić. Zrobić oczy kota ze Szreka i
1: Czy się spóźnisz 20 minut, czy godzinę 20, to już nie ma znaczenia.
0: Bierzcie przykład z Pawła.
1: Prawda? Po prostu trzeba umieć przeprosić, no wyjaśnić, właśnie. Zostać dłużej po pracy, tak jak ja.
0: Paweł rano dzisiaj przyszedł do pracy taki zadowolony, mówi: słuchaj, znaleźli sposób na odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak,
0: wysyła mi jakiś tam artykuł. 1500-2900 słów tam jest napisanych. Jaki to jest sposób, Paweł, powiedz?
1: Trzeba zdjąć przednią tablicę rejestracyjną.
0: Jak? Przecież to jest nielegalne. Jak to
1: Ale
0: przecież...
1: wtedy nie, no, możesz wtedy jechać ile chcesz, bo nie wiedzą, kto wjechał i nie wiedzą, kto wyjechał, bo tam z przodu robią zdjęcia.
0: O, a wiesz, że jest jeszcze jeden sposób i on jest legalny.
1: Jaki?
0: Nie przekraczać prędkości.
1: Jakie to nudne.
2: Pierwsza zmiana.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8.30.
1: To się okazuje, że to ja mało wiem na temat tego odcinkowego pomiaru prędkości. Chłopaki już sobie świetnie dają i ostrzegają, że po zdjęciu tablicy, która oczywiście mogła spaść, mogła zostać ukradziona, nigdy nie zasłonięta, bo to wtedy jest świadome działanie, to jeszcze jest ta naklejka na szybie. Weź to zdrap cholerstwo.
0: No,
1: to nie jest łatwe. Tam trzeba na ten zielony listek młodego kierowcy trzeba nakleić. Zawsze można.
0: Aha.
1: Bo już nie jest ta naklejka obowiązkowa.
0: Nie wiem.
1: Powiedziałeś mi poza anteną, że jest.
0: Chyba nie jest, ale nie jestem Paweł. Ja
1: się nadrapałem.
0: Czy ja ci wyglądam na policję? A, jestem na niebiesko ubrany, to
1: no
0: trochę mogę wyglądać.
1: Cały na niebiesko. Te czapki, brak.
2: Pierwsza zmiana.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum 2 różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
3: Reklama.
1: Na zegarach 8.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
11: Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Nie żyją dwie kobiety. Zostały potrącone przez samochód. Ulica Halera jest zablokowana. Według wstępnych ustaleń kierująca osobówką była trzeźwa. Tragiczny wypadek również na Krajowej 9 w Krzyżanowicach w powiecie radomskim. Zginął mężczyzna, mówi Justyna Jaśkiewicz z policji w Radomiu.
12: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący pojazdem ciężarowym marki Volvo, jadąc od i już w kierunku Radomia, zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym marki Renault, którym kierował 44-latek. Kierowca Volvo poniósł śmierć na miejscu zdarzenia, a kierowca drugiego pojazdu został przewieziony do szpitala.
11: Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Droga na tym odcinku jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Teraz Turcja i sparaliżowany Stambuł. Po potężnych ulewach zginął rażony prądem 14-latek, który wszedł do kałuży w parku. Zalanych zostało setki budynków, w szkołach odwołano lekcje. Są też problemy na lotniskach. Nie mogło wylądować kilkadziesiąt samolotów. I jeszcze sport. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
13: 22 minuty.

0: tako jest grane.
1: A Van Buren jest grane. Everlasting w boxu dobrych hitów. 23 to... minuty do godziny 9, ale to nagranie nie dotyczyło tego, co gra Vox FM.
2: Nie?
1: Nie, a nie, czego? Nie, bo w Lesku pojawił się niedźwiedź.
2: A no tak.
1: Na Podkarpaciu.
2: Idziesz ty normalnie ulicą, wyobraź sobie w centrum miasta swojego kochanego, jedynego, a naprzeciwko ciebie idzie głodny niedźwiedź.
1: 14 października, czyli wczoraj to się wydarzyło, wpadł sobie... No właśnie, pytanie, co on tam robił, dlaczego?
2: Znaczy, no co, no dlaczego? No ludzie coraz mniej szanują żywność, coraz więcej jej wyrzucają, a niedźwiedzie to są leniuchy, rozumiesz, nie? No to sobie chodzą po tych śmietnikach.
1: Aha, myślisz?
2: I przy okazji próbują złapać, co wolniej ucieka.
1: A mi się wydaje, że jakiś łoś go zaprosił.
2: Jak łoś?
1: No bo to było na osiedlu.
3: Pierwsza zmiana.

0: konkurs zaprasza sponsor, producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Vox FM robi robotę.
2: VoxFM.pl. Tam możecie zaprosić nas do swojej pracy. Paweł, czy ty jadłeś dzisiaj śniadanie?
3: No, zobacz, tu cię trochę zaskoczę, właśnie się chyba podświadomie przygotowałem.
2: A, banana masz.
3: No, właśnie.
2: Bo ja chciałem ci zaproponować lepsze śniadanie od Tomka.
3: Jakiego rodzaju?
2: Cześć, Tomek.
4: Witam bardzo serdecznie.
2: Tomek, cześć, bo u ciebie trochę pracy z jedzeniem jest, prawda?
4: Jest troszeczkę pracy z jedzeniem i z piciem nawet.
2: O, a to z piciem to jeszcze bardziej Pawła to przekonuje. Ja go znam bardzo dobrze.
3: Herbata na przykład.
2: Czym
3: bardzo
2: ty się zajmujesz w pracy, powiedz?
4: Słuchaj, ja jestem serwisantem automatów wendingowych. Mhm. Nie mylić ze ślubem.
2: Mhm. Czyli takie okay, automaty, gdzie są batony, gdzie jest kawa, herbata i tak dalej, tak?
3: O, tak!
4: Dokładnie tak, a nawet i kanapeczki.
2: O, i kanapeczki, o, to tak. Widzisz, śniadanie będzie można zjeść.
3: A w tych automatach również czasami trafiają się obiady, bo widziałem, że są takowe.
4: Trafiają się obiady, też takie mamy.
3: A jak ty jesteś handlowiec, jak masz taką zacieżkę w rozmowie, taką, wiesz, to jest taki moment, w którym ja odkładam słuchawkę.
2: Ty jeździsz codziennie po Łodzi i tam uzupełniasz, a to dodajesz właśnie jakiś batonik, a to herbatę, a to kawę i ratujesz ludziom życie, trzeba powiedzieć, bo czasami taki automat to jest ratunek, prawda?
3: No, szczególnie dla solistów życiowych, tak.
4: Dokładnie tak, w firmach, w różnych zakładach pracy to czasami naprawdę ratuje życie ludziom.
2: Od której godziny w pracy?
4: Od godziny 6 rano?
2: Od 6 na nogach. A do której będziesz dzisiaj w pracy?
4: Mniej więcej do godzinki 14.
2: O, słuchaj, bo to się dobrze składa. Bo my też tak gdzieś do 14 będziemy chyba dzisiaj w pracy.
3: Tak,
2: prawda. Może byśmy do Tomka wpadli.
3: I prawdopodobnie tak coś wnioskujemy, że chyba razem z Tomem.
4: A i serdecznie zapraszam. Troszeczkę was wykorzystam.
2: A do czego nas wykorzystasz?
3: Do jedzenia.
4: No do uzupełnienia.
2: A, myślałem, że do degustacji.
3: Tak. Ty jesteś pewny wszystkich towarów, które tam wkładasz? Może by trzeba popróbować, jak to jest jakiś tam, wiesz, nowy temat. Żeby ludzi, wiesz, nie otruć, albo żeby nie zaskoczyć.
2: Będziemy Tomka przekonywać już na miejscu. Tomek, tymczasem już teraz dla ciebie mamy 1000 zł i zapas produktów Actimel.
4: Dobra, dziękuję serdecznie. Bardzo miło z waszej strony.
3: Proszę bardzo.
1: VoxFM robi robotę.
0: Sponsorem konkursu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
2: Może da się namówić na tę degustację?
3: No nie.

0: Ona śpiewa jakby co tam Touch Me, a nie coś innego. Samantha Fox w Vox FM w rytmie hitów, a przed nami Kochaj albo rzucaj, a dzisiaj?
1: Dzisiaj historia Radka i utraconej miłości. Cóż mogę powiedzieć, zdradził miłość swojego życia. Tyle mogę powiedzieć, więcej nie chciałbym.
0: Szczegóły po godzinie 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Taneczny Spodek 2027 to największy festiwal

0: Volkswagen, Ferrari i wielu, wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i kup bilet już dziś, aby wspólnie świętować zakończenie karnawału. Bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
4: Reklama.
5: Ukraina mówi dość po działaniach Moskwy i Waszyngtonu. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Tragedia na przejściu w Białymstoku. Zginęły dwie seniorki. A za chwilę też wojna o Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura wkracza do akcji.
6: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze w USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa.
7: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi.
8: Block is out.
7: Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
5: A głos w sprawie zabrał też szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. Były na pasach, gdy wjechała w nie osobówka. Dwie starsze kobiety nie żyją. Białostocka policja bada okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. Służby wezwano na ulicę Hellera tuż po godzinie 6.
9: Niestety życia dwóch kobiet nie udało się uratować. Policjanci pracują na miejscu. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa.
5: Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji. Okoliczności wypadku nie są jeszcze znane. Mundurowi zatrzymali kobietę kierującą osobówką. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Przypomnijmy, przy Alei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co zostanie sprawdzone?
10: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
10: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
5: Michał Skolimowski, dziękujemy. Wielogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu. Nie ma porozumienia w sprawie protestu głodowego w sanockim szpitalu. Dwa związki zawodowe nadal domagają się odwołania dyrektorki placówki i nie zgadzają się na mediację. Zarząd powiatu nie widzi do tego podstaw.
12: Myśmy złożyli tyle dokumentów, które mówią o tym, że są to naruszenia, poważne naruszenia. Rozważamy kwestie pozwów do sądu i zawiadomienia prokuratury. Nie ma platformy do porozumienia akurat z osobą pani dyrektor.
5: Mówiła Małgorzata Sewicka, przewodnicząca Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Związkowcy zarzucają dyrekcji m.in. nieprawidłowości w wynagrodzeniach i autorytarny styl zarządzania. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalinie odbędzie się wielkie bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
4: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
5: Mówiła Małgorzata Kulik z drugiego ELO w Koszalinie. Początek wydarzenia jutro o 11:30.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Całkiem nieźle jest jak na połowę października. Ja się tak przekonuję z godziny na godzinę, że te 15 stopni, które dzisiaj będzie we Wrocławiu, Zielonej Górze czy Szczecinie, to nie jest źle. W Warszawie 14, w Bydgoszczy, tak. Poznaniu też.
13: Ale pada w Giżycku, w Łomży.
6: No będzie dzisiaj na wschodzie ten deszczyk teraz, się pojawiał. 12 stopni, też tam najchłodniej dzisiaj 12 stopni. Ale ja bym się nie przejmował, no bo przed nami gorsze warunki pogodowe.
13: A poza tym coraz bliżej piątek, coraz bliżej.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Jak dobrze, że ty zaśpiewałeś, że coraz bliżej piątek, a nie święta.
13: No nie, ja wiedziałem, że ty tego nie zniesiesz.
6: Za Konrad Piwowarski.
13: Paweł Pawelec, za chwileczkę Kochaj albo rzucaj.
14: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: numer 5 w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM, 14 minut po godzinie 9 i to jest ten czas, kiedy u nas na to nie pojawia się Kochaj albo Rzucaj. Pawelec był przed 9 bardzo tajemniczy.
1: Byłem. Wiem. Jak zawsze, zrobiłem coś źle. Wdałem się na chwilę w romans.
0: A jak na chwilę to nie? To nie ważne. No, jak na chwilę.
1: To jest jasne oczywiście.
0: No, w ogóle nie wiem,
1: tak,
0: o co
1: ale
0: problem.
1: To dlatego. A jeszcze dodam, zostałem, że tak powiem, nagrany, ponieważ wrzucono mi do samochodu podsłuch w aucie. Okay. No tak, no niestety, ale ja wciąż kocham, ja wciąż chciałbym walczyć o ten związek, a nie raz już słyszałem w kłótniach, że mam się wyprowadzać, mówiąc elegancko, bo słowa były inne, i że mnie nienawidzi.
0: To co, dzwonisz do
1: Radek?
0: Radka?
1: Prosi, żeby mu pomóc w temacie Dawid.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec reaguje na prośbę Radka. Cześć Radziu.
3: Cześć, witam.
1: Napisał Radek do Pawelca. Wiem jedno, zrobiłem źle, wdałem się na chwilę w romans.
3: Tak, wszystko się zgadza.
1: A jak on się dowiedział, bo tu czytam o różnych ruchach bardzo detektywistycznych.
3: No, niestety dowiedział się poprzez włożenie mi podsłuchu do auta służbowego.
1: Bo podejrzewał, czy jest chorobliwie zazdrosny, bo miał takie doświadczenia z poprzednimi partnerami, że go zdradzali. O co chodzi?
3: Domyślił się może, bo między nami było coraz gorzej.
1: O kim mowa?
3: O Dawidzie.
1: Ile on ma lat?
3: 34.
1: Dobrze, a ty w jakim wieku jesteś?
3: 32.
1: Skąd wiedziałeś, że możesz podrywać Dawida?
3: Nie pamiętam, to było tak dawno. Przypadkiem żeśmy się poznali.
1: Co, ponad 10 lat?
3: Łącznie jesteśmy z 7.
1: No to kawał czasu. Mieszkaliście razem ze sobą?
3: Tak.
1: I co siadło?
3: Każdy zajął się pracą, tak naprawdę, i żeśmy się po prostu od siebie odsunęli. Nie było tego czegoś.
1: Tak słucham, jak mówisz to, z takim trochę żalem i rezygnacją. A może to dobry czas, Radek, na koniec tego związku, co? Jesteś pewny, że chcesz powalczyć o faceta, który zajął się pieniędzmi, ty się zająłeś pieniędzmi, by wam było wygodniej, milej, ale niekoniecznie razem.
3: Właśnie chciałbym być razem. Jest mi go bardzo, mi go brakuje.
1: Jak dawno z tobą zerwał, kiedy odkrył, że masz romans z... Właśnie, z kim romansowałeś? Kobieta, mężczyzna?
3: Z kolegą. No.
1: Jednak. I co usłyszał? Usłyszał na nagraniu, że mówisz, że kochasz, że tęsknisz?
3: Nie.
1: Mógł się zorientować, że coś było pomiędzy tobą a kolegą?
3: Tak.
1: Okej, czyli go normalnie zdradziłeś. No, to nie był
3: Dokładnie.
1: Tylko romans. Za rączkę, spacery po parku, tylko normalnie. Ordynarnie namówiłeś go na rzeczy.
3: Tak, dokładnie.
1: Konkretne. Dobra, no to co się mu dziwisz, że zrezygnował? No, to był pewnie cios dla niego. A coś tłumaczył, wyjaśniał, dlaczego się poświęca pracy, zamiast patrzeć na ciebie?
3: Nigdy.
1: Kto tam u was więcej zarabia? Dawid tak ciężko haruje i nie ma czasu na ciebie, czy to ty na niego?
3: Trudno powiedzieć.
1: Pytam, kto więcej zarabia?
3: Raczej ja.
1: To ty tak zarabiasz, harujesz, kurczę, i jeszcze masz czas. Nie, no to Radek, nic cię nie uratuje. Ja rozumiem, gdyby to on się zapracowywał, nie miał czasu dla ciebie. A to ty się zapracowywujesz i jeszcze masz czas na kolegę w pracy.
3: Tak,
1: bo pod ręką. Co żeś mu powiedział? Jak żeś mu to tłumaczył? Jak przepraszałeś? Po czym już jesteśmy, żebym się nie powtarzał?
3: Że żałuję, że to był błąd, to była chwila. Tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, po prostu to była chwila. No i
1: ale
3: nie
1: to
3: wiem,
1: była
3: jak to
1: chwila,
3: się stało.
1: Moment? Czy to żeście tak. się spotykali troszeczkę? Myślę, że jak podsłuch był, to troszeczkę to trwało, baby.
3: Troszkę to trwało, ale to był, że ja to zrobiłem w ogóle, to przez to, co się działo u nas.
1: Czyli praca wcale nie była powodem.
3: Mm-hmm. To on mnie odpychał wiecznie, zostaw, nie rób, nie dotykaj itp.
1: To po co chciał z tobą być? Pytałeś
3: nie
1: go?
3: Wiem.
1: No bo to przykre jest, no.
3: Zwracać komuś kochał i może czas. Też po prostu kochał i dlatego tak wszystko.
1: Kochał ciebie?
3: Tak mi się wydaje.
1: A może miał kogoś również, tylko nie odkryłeś tego?
3: Możliwe. Tego nikt nie jest w stanie odkryć w tym momencie.
1: No, ja nie wiem.
3: I w ogóle nie.
1: Nie wiem, po co to ludzie mieszkają ze sobą, jak jeden kręci z inną osobą, drugi kręci z kolejną osobą, a mieszkają razem, bo wygodnie. Rozumiem, Radziu, że ty jednak stwierdziłeś, że kochasz swojego Dawidka, a
3: Dokładnie.
1: Dawidek co ci powiedział, jak już miałeś opuszczać dom? Tylko pamiętaj, dzieci słuchają.
3: Że nie chce mnie widzieć.
1: Mówiąc delikatnie. I masz
3: Dokładnie.
1: Z tego domu wyprowadzić się natychmiast.
3: Ja
1: i że
3: cię wyprowadziłem.
1: Tak,
3: on
1: bardzo cię lubi.
3: Spakował mi rzeczy i sam mnie wyprowadził.
1: A wywalił przez okno, przez balkon, tak fajnie, ostentacyjnie, po włosku?
3: Nie, po prostu przywiózł mi je.
1: Szkoda, bo jakby tak rzucał tymi rzeczami i krzyczał, to znaczy, że zawiódł się, bardzo kochał.
3: Kazał mi do tego, z którym go zdradziłem.
1: Nie mamy nic na obronę, no. Może poza anteną coś dodasz, czego brakowało? Zapraszam poza antenę. Dawidzie, kochamy Radka.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: No jak nie mamy nic na obronę, to może być ciężko.
1: No nie mamy nic, po prostu popełnił to, co popełnił, no zdradził miłość swojego życia przez zaniedbanie, tak? No.
0: 609-869-869, dajcie znać, może wy macie jakiś pomysł, jak Pawelec ma bronić Radka.

0: Radku tak kochał, że aż zdradził. To o Radku, który dzisiaj zgłosił się do Powalca w Kochaj albo Rzucaj. No i sytuacja nie jest łatwa. Jeśli chodzi o Kochaj albo Rzucaj, to mi się wydaje, że to będzie porażka Powelec, bo jeżeli sam wziął i wyrzucił i zawiózł te rzeczy do niego, to niestety poległeś. Tak Jarek z Poznania uważa.
1: Tak, tak piszą słuchacze, że będzie ciężka sprawa. Coś czuję tutaj, że będzie wiało rzuceniem o ścianę.
0: Ale Paula w ciebie wierzy, bo ty jesteś od zadań specjalnych.
1: Tak, Paula pisze Powelec. Przecież ty jesteś od zadań specjalnych.
0: Dobra, przypomnijmy, co się stało z Radkiem i Dawidem?
1: No jakby, mówiąc krótko, znudziła ich siedmioletnia miłość.
0: Ich czy Radka bycie. Znudziła?
1: To znaczy, Radka chyba znudziła. Radek w ogóle lepiej zarabia w tym związku, więc myślałem sobie, że to Dawid zarabia i nie ma czasu na Radka. A w ogóle wyszło odwrotnie. Radek nie dość dobrze zarabia, ma mało czasu, to jeszcze znalazł czas na tak zwanego kochanka.
0: I został nakryty na tym.
1: I został nagrany, jak z nim flirtował, jak z nim rozmawiał przez telefon. Dawid nie ma żadnych pytań. Dawid go spakował, zawiózł mu rzeczy i powiedział, żeby z domu się wyprowadził.
0: Ale będziesz
1: mówiąc
0: walczył.
1: Delikatnie. No tak, bo on tęskni i dopiero rozumie, o co chodzi, że żyje teraz w samotności, że faktycznie miał rację Dawid, nazywając go tępym idiotą.
0: No to dzwoń w takim razie.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Halo?
1: Dzień dobry, przepraszam, że tak cisnę, Dawidzie. Pawelec z tej strony, Radio Vox FM.
3: Witam.
1: Dawid, mam tu spowiedź twojego niedawnego partnera i przeprosiny za to, co ci zrobił, uczynił, co odkryłeś, nagrywając. Zawsze coś. Kwiatka ci nie kupi, bo nie chcesz go widzieć na oczy, mówiąc mu, że ma z tego domu, wiesz co, nie?
3: No.
1: Ja myślałem, że to ty tak ciężko harujesz i generalnie poszedłeś w kierunku hajsu i on się czuł porzucony, zostawiony, a okazało się, że jest odwrotnie, że to jemu dobrze idzie, ale zarówno i on, ten biznes ma tak ułożony i ty, że ten czas to macie dla swoich jakby zajęć zawodowych, no. Nie dziwię się, że to się nie składało. Zbyt dużo rzeczy było powiedzianych, powiedz Dawidowi, w takich emocjach, w których to faceci walczą ze sobą, zamiast się dogadywać. Przyznasz?
3: No tak była.
1: Przepychaneczka była, no. Chciałbym, żebyśmy wrócili z powrotem do siebie, ale już nie chciałbym go denerwować, bo wiele razy słyszałem o tym, że jestem na przykład tępym idiotą. To bolało zawsze. Czasami człowiek ma ochotę się zemścić, co uczyniłem. Potrzebowałem tylko czasu i motywacji, czyli tego wszystkiego, co sprawiało, że czułem się przy nim gorszy. Ta samotność bez niego jest straszna i mówi, że no, miłości wszystko wybaczy. Chciałbym, żeby on mi wybaczył to, co mu zrobiłem, a ja mu natychmiast wybaczę to, że jego zdaniem jestem gorszego sortu niż on. Dawid, nie ma nic ładniejszego, kochany, jak taka deklaracja. No, ładnie napisał, nie? Trochę zaskoczony jesteś.
3: No, troszkę.
1: No, Dawid, jak nie masz tam nikogo na oku, jak z nim się nie spotykasz, nie masz nowej zdobyczy, to może byście spróbowali to usiąść i naprawić, co? Już bez gadania o tym, jak było źle i dlaczego, bo wszystko wiecie.
3: Być może. No. Wiadomo, czas tam leci rany, ale...
1: No wiesz, ja bym nie proponował od razu zamieszkania razem, ale takiego poskradania się do siebie, tego, czego wam brakuje, no tej bliskości, wiesz. Popodrywajcie się jeszcze troszeczkę, no. Może na etapie znowu próby powrotu dojdziecie do wniosku, że to się może udać, ale... Prawda? I próbujecie? Albo że to się nie uda. Ale nie żegnaj 7 lat, chłopie. Dobrze ci bez tego zdrajcy, Dawid?
3: Jego.
1: Szczególnie, że on tu pisze, że ty też masz coś tam za pazurami.
3: Jak każdy.
1: No.
3: Lub tam wiadomo, że życie nie jest święty, bo mamy chwile gorsze i lepsze.
1: Ale nie ma jak sensu wszędzie tego niszczyć. Dawid, mogę się z nim pogodzić? Kochasz jeszcze troszkę jednym przeciągiem swojego serca Radosława?
3: Się tak nie zapomina ludzi od razu, że tak powiem, tym bardziej po takim szmacie czasu bycia gdzieś tam razem.
1: Klepnąć sobie zgodę?
3: Może, spróbujemy.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Taka prawdziwa, z wybaczeniem to się rzadko zdarza. Radek, wyprzedzajcie te niefajne chwile.
3: No tak.
4: Dziękuję, Dawid, że jesteś. Wiesz, że to jest dla mnie dużo.
1: Wiesz, jego to też dużo kosztowało. Uwierz mi, jest pewna część słuchaczy, której ciężko jest tolerować, szczególnie uczucie mężczyzn. Przyjemniej znoszą dwie dziewczyny na antenie. Bo zaraz się widzą pomiędzy nimi, wiesz. Heterycy to mają te swoje marzenia, a tutaj nie ma miejsca dla nich.
2: Co mogę mu powiedzieć? Że go bardzo kocham i tęsknię wciąż za nim.
1: Jakie to zrobiło na tobie wrażenie, powiedz mi, bo zawsze pytam, kiedy to jest tak kontrowersyjny temat. Miły to był telefon? Pomógł?
3: Miły, no nie spodziewałbym się nigdy, nawet bym nie pomyślał o czymś takim.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie za zaufanie. Cześć, trzymajcie się, pa.
2: Dzięki.
4: Kochaj albo rzucaj.
0: No i uratował. Jak on to zrobił, wie to tylko
1: on. Ja sam nie wiem, no bo po prostu... Nie, no bo jak ludzie mają pewnego rodzaju wrażliwość, to się zawsze chcą dogadać. No, jak są stanowczy, okrutni, źli, wymagający, to generalnie raczej będą sami do
0: jeżeli końca życia. Jakikolwiek z wymienionych problemów macie w związku, to możecie zgłosić się na voxfm.pl, a kochaj albo rzucaj. Wraca już jutro.

0: Don't Go Breaking My Heart, Joel Corey i Hannah Bolane. To wszystko w Vox FM na 21 minut przed 10. W czwartek, już w czwartek, 15 października, coraz bliżej piątku, coraz bliżej weekendu. To jest bardzo dobra informacja i z taką informacją Was na ten moment zostawiam. Chwila przerwy, ale potem robimy sobie wspólny czwartek. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam na wspólne granie w rytmie hitów.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
5: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Co miesiąc płacisz za najem?
10: Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
15: Reklama.
0: Słuchajcie się uważnie, to są wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Poszkodowana w szpitalu z poważnym urazem głowy. Okoliczności wypadku bada policja. To po tym, jak 16-latek na hulajnodze potrącił idącą chodnikiem około 50-letnią kobietę. Ta przewróciła się i straciła przytomność. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Wrzesińskiej w podpoznańskim Kostrzynie. Lądował tam helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopak, który spowodował zdarzenie, też trafił do szpitala. Każdy z nas może wziąć udział w badaniu nad kleszczami. Europejscy badacze wspólnie z naukowcami z Poznania stworzyli aplikację Pragmatic, w której można zlokalizować te pajęczaki. Użytkownik robi zdjęcie kleszczowi i podaje, gdzie go znalazł lub złapał.
15: Jeżeli mamy tego kleszcza nie na człowieku, najlepiej jakbyśmy go wyciągnęli, czy z człowieka, czy ze zwierzęcia, połóżmy go na kartce papieru i zróbmy jak najbliższe zdjęcie z góry i tak od ryjka, co pomoże w znalezieniu gatunku, no bo najłatwiej pod mikroskopem. Można też tego kleszcza wysłać.
0: Następnie naukowcy weryfikują, czy był to kleszcz i jakiego gatunku, dodaje Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dane zebrane w aplikacji posłużą do stworzenia algorytmu prognozującego choroby odkleszczowe w całej Europie.
15: To jest taka informacja pośrednia, bo chodzi o to, że jak jest gdzieś kleszcz, to za chwilę może być ktoś chory i żebyśmy my złapali tą informację, zanim ktoś zachoruje.
0: Do października na boreliozę w Wielkopolsce zachorowało nieco ponad 2400 osób, o 100 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pyrkon został uhonorowany złotą pieczęcią miasta Poznania. Twórcy festiwalu odebrali wyróżnienie z rąk prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka podczas uroczystości w Centrum Kultury Zamek. Inicjatywa powstała 26 lat temu w Szkole na Dębcu. Rozrosła się do jednego z największych festiwali fantastyki w Europie. Co roku przyciąga ponad 50 tysięcy osób, a od 2 lat nawet powyżej 60. Wydarzenie odbywa się w czerwcu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kolejna edycja w 2027.
16: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
0: Dzisiaj w Poznaniu do 15 stopni na termometrach. Popołudnie zapowiada się pochmurno, ale przynajmniej bezwietrznie i wszystko wskazuje na to, że padać nie powinno. W nocy temperatura spadnie znowu, podobnie jak tej ostatniej nocy, do piątki na plusie. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach Poznania, to już raportuję, gdzie spotkacie drogowców. Na Warmińskiej, na Druskiennickiej, na Śmiełowskiej, na Królowej Jadwigi, od skrzyżowania z drogą dębińską do Matyi. W tych miejscach odbywają się prace drogowe i równiarka pracuje w rejonie Kotowa. Tutaj też zachowajcie ostrożność.
16: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
10: Vox FM, FM Poznań. Vox FM robi dzień dobry.
17: Magia Radia.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie od 4.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
4: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
14: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
0: Reklama.
18: 107.4
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
19: Karambol w Warszawie. Zdarzyło się kilkanaście aut, w tym radiowóz. Od tego zaczynamy. Rusza proces w sprawie Kolegium Humanum. Wśród oskarżonych politycy i profesorowie. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie.
4: Na zegarze 10:00. To czas na ważne wiadomości w Vox FM. Zróbmy głośniej i posłuchajmy. Zaprasza Marta Kiermasz.
19: Karambol w Warszawie zdarzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. Jak się dowiadujemy, w rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 aut. Szczegóły do studia przynosi Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o których dokładnie miejsc powinni unikać kierowcy?
18: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
19: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Na ławie oskarżonych m.in. znani politycy i profesorowie, w sumie 29 osób, rusza proces w sprawie uczelni Collegium Humanum. Prokuratura zarzuca oskarżonym w sumie 67 przestępstw. Proces właśnie rozpoczyna się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
20: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
19: Relacjonował Michał Rawa, dziękujemy. Rewolucja w sposobie ostrzegania. W razie zagrożenia telefon stanie się na chwilę syreną alarmową. Tak ma wyglądać system Cell Broadcast, którego stworzenie zapowiada MSWiA. Wczoraj podpisano list intencyjny w sprawie jego budowy.
21: Systemu, który pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową, tak że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo. Zareaguj w sposób właściwy.
19: Telefon ma reagować nawet wtedy, gdy jest wyciszony lub pozostaje w trybie czuwania, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński. Resort zakłada, że system zacznie działać tuż po wakacjach. Konkretnego terminu na razie brak. PKP Intercity przygotowuje się do usunięcia uszkodzonych dwóch wagonów i lokomotywy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Te znajdują się tam od 9 września, kiedy pociąg zderzył się z ciężarówką.
22: Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem do ich likwidacji na miejscu. Po zakończeniu tych procedur będzie można przystąpić do realizacji tego zadania.
19: Mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przypomnijmy, w wypadku zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało rannych. W sprawie toczy się śledztwo. Ponad 15 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w ubiegłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem. Goście zagraniczni wydają więcej i częściej niż krajowi, korzystają z wielu usług, zaznacza Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
23: Staramy się modelować ten ruch turystyczny i mam nadzieję, że z każdym rokiem dzieje się to coraz bardziej skutecznie, ponieważ patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
19: Dodajmy, że w ubiegłym roku Kraków odwiedziło łącznie blisko 9 milionów turystów.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: A jak już jesteśmy w Krakowie, to tam na polu, bo tam się wychodzi na pole, drodzy Państwo, 14 stopni nawet dzisiaj, 7 tylko w Zakopanem i tam będzie najchłodniej. Poza tym 11 w Suwałkach, 11 w Białymstoku, 12 wskażą termometry w Lublinie i w Rzeszowie. I to tutaj właśnie na ścianie wschodniej może popadać. W Warszawie deszcze również możliwe, ale poza tym trochę słońca zobaczymy dzisiaj. No i tak, maksymalnie 15 stopni, a te 15 to w Zielonej Górze i w Szczecinie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: 4,5 minuty po godzinie 10. Mamy czwartek, 15 października. W kalendarzu świąt nietypowych coś nam przygotowali na dzisiaj do świętowania. I to jest całkiem sporo tego, Marta, słuchaj. Mamy dzisiaj tak, Światowy Dzień Białej Laski. I jest też Światowy Dzień Mycia Rąk.
26: O!
25: Możemy umyć rączki, prawda? Albo umywać, jak kto woli.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Chciałam powiedzieć, co złego, to nie my, ale przypomniałam sobie, że ty jesteś od
26: zła. Samo zło. Jak zło, to tylko ja.
25: Właśnie, przy okazji polecamy oczywiście Zbrodnia, Łowca, Ofiara i Marta Kiermasz, ale to jest również nasza dziewczyna od newsów, słuchajcie. I za moment, znaczy, za dwa,
26: od wiadomości umywać rąk minut. Nie będę i zapraszam za
25: godzinę. Właśnie, dzień dobry.

J-Ho w Vox FM, 18,5 minuty po godzinie 10, w czwartek, 15 października. Pierwsza zmiana, tak, to oni, czyli Konrad Piwowarski i Paweł Pawelec. Dzisiaj bez Julki, bo Julka zaniemogła. Jadą właśnie do prawdziwej roboty. Tak, skończyli swój dyżur, tak, ja przejęłam stery i oni, słuchajcie, są już w niebieskim voxowozie. Mówili mi, dokąd jadą, ale muszą to jeszcze raz powtórzyć, bo chodziło o jakieś automaty z takim bardzo trudnym słowem. Co to będzie, na pewno się przekonamy. Spróbujemy połączyć się z nimi, może w tej godzinie, może w następnej. Mam nadzieję, że ich trafimy jakoś na tej trasie. Z tego, co udało mi się ustalić, prowadzi Pawelec, może łatwo nie będzie. Nie, no żartuję oczywiście. Obyście tam dojechali, chłopaki. Fastboy i Music Sounds to za moment, tak wam będę przygrywać, niezależnie od tego, czy jesteście w trasie, czy może w pracy. A już teraz zabieram was wszystkich na szczyt, razem z Grupsonem, na 19 minut po godzinie 10.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate, to wszystko na 25 minut przed 11. I to jest w bestliście vox.fm.pl, tam możecie zajrzeć. A jak już będziecie na tej stronie, to zgłoście się także do vox.fm robi robotę.
1: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
2: Vox.fm robi robotę.
0: Bo tak się składa, że jeżeli się zgłosicie, to później do naszego niebieskiego voxowozu wsiądą Konrad i Pawelec, a już są w drodze do pewnego... Tak? Kto się do was zgłosił? Przypomnijcie. Halo, halo, dzień doberek.
3: Zgłosił się do nas Tomek, dzień doberek. Tomek, który zawodowo jest superbohaterem. Bo po pierwsze, od samego rana, od 6 rano musi się przedzierać przez zakorkowane ulice Łodzi i każdy, kto to robi, jest superbohaterem. Mhm. A po drugie, Tomek ratuje bardzo często pracowników biurowych, uczniów, studentów, bo dostarcza pyszne jedzenie do tych automatów, które bardzo często stoją w waszych miejscach pracy, na uczelniach czy w szkołach.
0: Te wszystkie batony, napoje i tak dalej, i tak dalej?
3: Dokładnie. Paweł tutaj ma pewien plan z nimi związany, z tymi batonami, z napojami. Paweł, jaki jest twój plan?
4: Dużo. Dużo i jeszcze raz dużo i na wydos.
3: Ale co dużo? Ty chcesz, rozumiem, dużo pomóc i dużo układać, bo my do pracy jedziemy.
4: No, oczywiście, że tak, ale przecież nie będziemy ryzykować, ludzi truć, czyli musimy najpierw spróbować. Przecież to w końcu należy w naszej gestii, tak? Sprawdzić, czy nie będziemy truć szanownych klientów tegoż oto pana. Także w związku z tym wszystko przepróbuję i będziemy tutaj, wiesz, wystawiać oceny. Ja mam naklejki, ja sobie porobiłem od 1 do 10 i ja będę tam przyklejał 1, 10, 7, wiesz, żeby wiedzieli, co biorą.
3: Uważaj, bo jak ty zaczniesz tak degustować, to ty zaraz pizzę będziesz wypuszczał jakąś mrożoną.
4: O, to dobry pomysł. Pizzunia Pawelca.
3: Pawelcu lodasz.
0: Macie głębokie kieszenie w bluzach i w spodniach, bo ja się domyślam, że dzisiaj to pewnie z pustymi kieszeniami nie wyjdziecie z tej roboty.
3: Liczymy na to, że rzeczywiście Tomek nam pozwoli zadegustować, co tam za produkty są u niego w tych automatach. A czy tak będzie, no to przekonać się możecie sami. Zapraszamy do naszego Instagrama czy Facebooka. Tam będziecie mogli śledzić nasze relacje z naszej jazdy i z naszej pracy ciężkiej, bo przypominamy, VoxFM robi robotę.
2: VoxFM robi robotę.
1: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
5: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
7: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
9: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a ty? Szczegóły na www.

0: 16. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Nie, to też nie.
2: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
1: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
2: To może od razu wyspa?
1: Śmiej się, śmiej. Mam.
2: Co masz?
1: Wyspę w Poznaniu.
3: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
4: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
6: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Po raz drugi dziś spotykamy się na antenie Vox FM na 107.4 z wiadomościami z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Zwłoki kobiety ujawniono w płonącej altanie działkowej w Swarzędzu. Zgłoszenie o pożarze strażacy dostali wczoraj około 20.30. Gasiło go 7 zastępów. Na miejsce pojechał też prokurator. Sprawcy rozlania drażniącej cieczy w budynku biurowym w Grodzisku Wielkopolskim szuka policja. Do zdarzenia doszło wczoraj rano. Monitoring zarejestrował zamaskowanego sprawcę. Ten natychmiast uciekł. Kobieta, która sprzątnęła substancję, po powrocie do domu poczuła się źle i trafiła karetką do szpitala. Na miejscu pracowali strażacy z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania. Przejazd kolejowy u zbiegu Wodnej i Dworcowej w Pobiedziskach będzie zlikwidowany. 5 listopada nastąpi jego zamknięcie. To w związku z oddaniem do użytku bezkolizyjnego tunelu pod wiaduktem z torami przy ulicy Poznańskiej. Decyzję podjęły PKP. Gmina szuka rozwiązań, by zmniejszyć utrudnienia dla mieszkańców. Największe targi karawaningowe w Polsce ruszają dziś w Poznaniu. Międzynarodowe Targi Poznańskie zamieniły się w mekkę branży i fanów tego stylu podróżowania. Szczegóły zna Ari Habir.
16: Na samych targach znajdzie się coś dla tych, którzy mają mniejszy budżet i chcą tymczasowo przerobić swoje auto, jak i dla tych, którzy poszukają najlepszego możliwego sprzętu do karawaningu. Na imprezie będą strefy retro, off-road, a także van life, gdzie osoby żyjące na co dzień w kamperach opowiedzą o swoich doświadczeniach. Choć Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy, przyznaje.
17: Jest to taka forma turystyki, która nie jest dla każdego i też my tego nie ukrywamy, ale warto sprawdzić, warto zobaczyć.
16: Karawan Salon potrwa do niedzieli na międzynarodowych targach poznańskich.
15: I jeszcze sport w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM. Dla Lecha Poznań to będzie jeden z trudniejszych meczów sezonu. Dziś kolejorz podejmie zespół z Bundesligi Bayer Leverkusen w ramach fazy ligowej Ligi Europy. Trener Niels Frederiksen nie zamierza składać broni. Gramy mecz, żeby wygrać, jak zawsze. Start spotkania przy Bułgarskiej o 18:45. A w poznańskiej koszykówce duża niespodzianka. Enea AZS Politechnika Poznań pokonała faworyzowany zespół Landerneau Bretagne Basket 77-65. Mecz pierwszej kolejki fazy grupowej Eurocup odbył się na Piotrowie. Poznanianki wróciły do europejskich rozgrywek po 48 latach przerwy. I to w tak pięknym stylu.
12: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
15: 10 stopni na termometrach w tej chwili, słupki rtęci idą w górę, dojdą już niezbyt wysoko, do 15 kreski. Popołudnie pochmurne, więc póki jakieś przejaśnienia się pojawiają, to warto je łapać i uzupełniać naturalną witaminę D, bo z tygodnia na tydzień będzie jej coraz mniej. Drogowców możecie dziś spotkać na Warmińskiej, Druskiennickiej, Śmiełowskiej i Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania z drogą dębińską do Matyi. Równiarka jeździ z kolei w rejonie Kotowa.
12: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 47.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu Bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle Bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji.

0: Twoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na Poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
3: Reklama.
4: 107,4.
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.
5: Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. W Polsce rozesłano alerty RCB. Pościg w Kielcach. 22-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Jest w ćwierćfinale. Maja Chwalińska z kolejnym zwycięstwem w turnieju Wuhan.
6: Jest 11. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
5: Myśliwce wracają do baz. Ostatnia godzina z alertem RCB wydanym dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią część Ukrainy. Drony zmierzały w kierunku Wołynia. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła cele. Alert RCB we wschodniej Polsce właśnie został odwołany. Ukraińcy odpierają naloty i jednocześnie zapowiadają wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, poinformował Wołodymyr Zełenski. I o tym z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
7: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Pierwszy taki atak Rosjanie przeprowadzili krótko po tym, jak Donald Trump w social mediach napisał o wstrzymaniu ognia. Była to elektrownia znajdująca się w Charkowie. Blokada została zdjęta. Skończyliśmy z tym, powiedział Zełenski podczas swojej wizyty do Wielkiej Brytanii. Kijów, Ołech Biłecki.
5: Pościg za uciekinierem na drodze krajowej nr 74 pod Kielcami jest m.in. uszkodzony radiowóz. Rano w miejscowości Radlin 22-letni kierowca osobówki nie zatrzymał się do kontroli.
8: Uderzył w radiowóz, a następnie zjechał do rowu, gdzie uderzył przepust drogowy. Później próbował uciekać pieszo, jednakże szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
5: Relacjonuje Artur Majchrzak, rzecznik świętokrzyskiej policji. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary 3 lat i 3 miesięcy więzienia. Mężczyzna nie miał też prawa jazdy. Był trzeźwy. Pracownicy ZOO skarżą się na sposób działania policjantów. Ci mieli m.in. tarczami spychać ludzi z drogi, to w Łącznej, na Dolnym Śląsku. Około 100 osób protestujących przeciwko wywożeniu zwierząt zablokowało wczoraj wieczorem przejazd i mimo wielokrotnych wezwań przez megafony nie zeszło z jezdni.
9: 4 osoby naruszyły nietykalność funkcjonariuszy. Jedna z nich rzuciła jajkiem policjantom na mundurze. To jajko się rozbiło. Dzisiaj zostaną z niej przeprowadzone czynności procesowe. Usłyszą zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
5: Relacjonuje Marcin Świerzy z policji w Wałbrzychu. Do jednego z protestujących wezwano karetkę. Został przebadany i opuścił pojazd o własnych siłach. Pracownicy ZOO skarżą się też na sposób zabierania zwierząt z ogrodu.
10: Policjanci wynosili z tego ogrodu biały worek okrojony czarną taśmą. Prawdopodobnie przypuszczamy, że mogłoby być jakieś po prostu zwierzę, które padło im podczas odłapywania. Myślę, że to może być nawet kangur, ponieważ kangury bardzo źle znoszą odłapywanie.
5: W ZOO wciąż trwają czynności, wywieziono już około 30 zwierząt. Udawał policjanta i próbował skontrolować samochód. Na parkingu przy ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim mężczyzna podszedł do jednej z kobiet. Zaglądał do jej auta i wszystko nagrywał, mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie.
11: Podczas zatrzymania mężczyzna zachował się agresywnie, próbował wypchnąć funkcjonariusza z mieszkania. 49-latek usłyszał już zarzut podawania się za funkcjonariusza policji.
5: Grozi mu rok więzienia. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz, o czym Michał Rawa.
12: To była świetna gra Maji Chwalińskiej. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. Polka nie była faworytką tego spotkania, podobnie jak w poprzednim meczu z Czeszką Marii Buskową. To największy sukces naszej tenisistki w turniejach rangi WTA 1000. A to przecież nie koniec. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. Niezależnie od wyniku tego spotkania, Polka po raz pierwszy w karierze znajdzie się w czołowej 20 światowego rankingu.
5: W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Nie taki zły ten czwartek. Może tak pogodowo zaczniemy. Słuchajcie, zawsze mogłoby być gorzej, prawda? O to chodzi. Od 7 stopni dzisiaj w Zakopanem, to tutaj najchłodniej. Ciut cieplej, 11, Białystok, Suwałki, 12, Lublin, Rzeszów. A poza tym 13 w Warszawie, 14 w Gdańsku, maksymalnie dzisiaj 15 w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trochę deszczu może popadać, zwłaszcza na wschodzie kraju i w Warszawie, ale poza tym raczej bez deszczu. Sprawdzam jeszcze, jak sytuacja będzie wyglądała w nocy. No tutaj deszcz tylko w Rzeszowie, poza tym wszędzie bez. No i mgły, na te trzeba uważać.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: A i w Zakopcu tej nocy przymrozki, słuchajcie, minus 2, wskażą termometry, maksymalnie 6 i to też na zachodzie kraju. Ale tymczasem mamy 5 minut po godzinie 11. Plan jest następujący. Mario Biskini, Right Here Waiting, rozpocznie nam tutaj tę godzinę. Potem Dave będzie się rozkoszował nad naszymi dołeczkami. Śmiało, zapraszamy.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Jeszcze zagramy hit Naya, Body Talk prosto z bestlisty. No tak tylko mówię, co będzie na początek, a jak się potem rozkręcimy, no to możecie się tylko domyślać. 5,5 minuty po 11. Dzień dobry. W czwartek, 15 października. Klaudia Wasiluk, zapraszam na wspólny czwartek.

17 po 11, to my prosto z Marsa, konkretnie z Bruno Marsa, przenosimy się, słuchajcie, do Pobierowa. Tak, to właśnie tam hotel Gigant, słuchajcie, zaprezentował ofertę na święta. Jak ktoś jeszcze nie ma planów, a ma sporo gotówki, no bo o takiej będę mówić, no to myślę, że mógłby z tego skorzystać. Słuchajcie, znamy ceny wigilijnej kolacji i noclegów, zresztą rozpisują się o tym dzisiaj portale plotkarskie. No, tanio nie jest, to tak bardzo delikatnie mówiąc. Wyobraźcie sobie, że zamiast lepienia setek uszek i zamiast stania przy garach, no to można sobie zafundować takie święta z widokiem na Bałtyk, tyle że, no, trzeba mieć sporo kasy. Za samą uroczystą kolację wigilijną dorosły gość hotelu płaci, uwaga, ponad 500 zł. Konkretnie 520 zł za samą kolację. No chyba, że chce się wejść z zewnątrz, nie ma się pokoju, prawda, no to tam wtedy 624 zł. Dużo? No dużo. Ale jak wam powiem, ile kosztują 4 dni, no bo jeżeli na przykład chcielibyście pojechać sobie nie tylko na samą kolację, no ale przy okazji jeszcze tam przenocować i tak dalej, no to za 4 dni dla pary to taki koszt minimum 5769 zł. Serio. No to od razu jakoś łatwiej wygląda ta kolacja, prawda, za prawie ponad 500 zł. Tylko że tak sobie myślę, no jednak mimo wszystko drogo. Ale jest pewien pomysł na to, jak to obejść. Jest to kolacja wigilijna, prawda? Przy stole zawsze jest jedno miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Może chociaż tak?

0: Wonderland i Sibu w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 12, a ja przypominam, że pierwsza zmiana w składzie Kądziu i Pawelczyk jadą, słuchajcie, do Łodzi. Naszym niebieskim voxowozem jadą nie byle po co, bo Vox FM robi robotę. I tym razem jadą na zgłoszenie Tomka. Zajmą się automatami. Jak to konkretnie będzie wyglądało, do zobaczenia na socialach, a do usłyszenia oczywiście w Vox FM. Będziemy się niebawem z nimi łączyć. Szczegóły, jak tę robotę zrobić, już teraz.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: bo Vox FM robi robotę.
1: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Nie, to też nie.
11: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
10: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
11: To może od razu wyspa?
10: Śmiej się, śmiej. Mam.
11: Co masz?
10: Wyspę w Poznaniu.
12: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104. Archicom.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na Poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: W Vox FM na 107,4 ponownie zanurzamy się w świat newsów z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Rozpoczyna się kolejny remont na ulicy Dąbrowskiego. Przebudowany zostanie fragment od Janickiego do Żeromskiego. Szczegóły zna Ari Habir.
9: Główną zmianą będzie wydłużenie prawoskrętu w ulicy Żeromskiego. Parkowanie będzie zmienione na równoległe. Piesi otrzymają szerszy chodnik, a rowerzyści ścieżkę. Z prac nie jest zadowolona Rada Osiedla Jeżyce, która chce przebudowy całej Dąbrowskiego.
10: Ta ulica jest prawie że w permanentnym remoncie, tylko nieplanowanym albo takim planowanym częściowo, to znaczy realizowanym w ramach jakichś lokalnych, małych zmian albo niestety awaryjnie, ponieważ ona wymaga dużego remontu, dużej przebudowy z uwagi na swój kiepski stan.
9: Mówi radny Filip Szmyt. Jak dodaje, trwają konsultacje pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a Zarządem Transportu Miejskiego. Ciągle aktualny jest harmonogram, wedle którego remont traktu miałby zakończyć się w 2029 roku.
8: Obecne prace na Dąbrowskiego mają potrwać do końca roku. Jesień i zima to trudny czas dla zwierząt w poznańskim schronisku. Tych cały czas przybywa, nie brakuje na szczęście adopcji. Jakiś czas temu zmieniła się lokalizacja schroniska, nie zmieniły się za to potrzeby jego mieszkańców.
11: Przede wszystkim potrzebujemy kocy, ręczników, poszewek. Potrzebujemy naturalnych gryzaków dla zwierząt, dla psów. Potrzebujemy wysokomięsnej karmy w puszkach i dla kotów i dla psów, również dla kociąt.
8: Powiedziała nam Katarzyna Frąckowiak-Tosz ze schroniska i dodała, że zwierząt do adopcji jest sporo.
11: W tej chwili mamy ponad 400 zwierząt, 440, 248 kotów, 181 psów. Na ten czas od stycznia do domów poszło 312 kotów i 123 psy.
8: Poza przynoszeniem potrzebnych rzeczy można pomóc schronisku finansowo, przekazać swoje 1,5% podatku czy zapisać się na wolontariat. To największe tego typu targi w Polsce. Mowa o Caravans Salon na międzynarodowych targach poznańskich. Podróżowanie z przyczepą lub pojazdem kempingowym może być nie tylko metodą na spędzanie urlopu.
12: Można też żyć w ten sposób. Ten ruch nazywa się Van Life. Mamy tutaj cały pawilon poświęcony Van Life'owi, gdzie nasi zwiedzający, państwo również będą mogli porozmawiać z podróżnikami. Przyjedzie 28 ekip.
8: Mówi Michał Dublaga, zastępca dyrektora imprezy. Na targach znajdą się także propozycje dla osób chcących zaangażować mniej pieniędzy i czasu.
12: Jest coś takiego jak namioty dachowe. Są tak zwane skrzynie kempingowe, czyli coś, co jest gotową zabudową, którą na przykład można włożyć do samochodu typu sedan, czy do samochodu typu SUV, czy kombi, więc można sobie nawet przerobić osobówkę na kampera na kilka dni.
8: Caravans Salon od dziś do niedzieli na MTP.
13: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
8: Uwaga kierowcy, mamy blokadę na autostradzie A2. Tutaj doszło do kolizji za węzłem Luboń w kierunku Warszawy. Spodziewajcie się dużych korków. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Jeśli chodzi o pogodę, do 15 stopni dzisiaj w Poznaniu. Popołudnie bardziej pochmurne niż to, co mamy teraz.
13: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
7: 107,4.
14: Vox FM Poznań. Vox FM.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Europejskie wieczory wracają na Bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
3: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
5: Budome Market, podłogi, drzwi.
6: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
7: Co miesiąc płacisz za najem?
8: Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
9: Reklama.
10: 107 i 4.
9: Vox FM. Vox FM Poznań.
11: Przyczynę śmierci poznamy po sekcji ciała kobiety i mężczyzny na posesji pod Kaliszem. Politycy czy profesorowie staną przed sądem. Ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Mroźna i biała, czy raczej łagodna? Za chwilę sprawdzimy, jaka będzie tegoroczna zima. Posłuchajcie.
12: O tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 12. Do studia przynosi je Paweł Dącbach. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Na początek jednak ważne informacje dla kierowców w Poznaniu. Zablokowana jest A2 w kierunku Warszawy. To po upadku osoby z wiaduktu na jezdni między węzłami Poznań-Komorniki a Poznań-Krzesiny. Właśnie jest tej osobie udzielana pomoc. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała, kobiety i mężczyzny, znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Policję zawiadomił zaniepokojony świadek.
13: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu nie widział tej kobiety, znaczy od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym, na miejscu pierwsze było pogotowie, stwierdziło, że są dwie osoby, zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść dopiero do środka po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała.
11: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób, to wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Ze szczegółami sprzed sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie nasz reporter Krzysztof Płowecki.
14: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
15: Całkowicie spokojny, bo po prostu, tak jak powiedziałem, te oskarżenia w części mnie dotyczące, no to jest, to wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
14: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
11: Krzysztof Płowecki, dziękuję za tę informację. Ponad 162 tysiące kontroli i 187 zatrzymanych osób to po aktach przemocy w szkołach. Przypomnijmy, od piątku w całej Polsce trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w szkołach. Przez całą dobę mundurowi monitorują sieć i reagują na każde niepokojące zgłoszenie.
10: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
11: Mieszkańcy są na nie. Teraz Siedlce na Mazowszu, gdzie w szatniach tamtejszego aquaparku pojawiły się kamery. Mimo że mają być skierowane tylko na szafki, według użytkowników to krępujące, bo mimo obecnych przebieralni wiele osób zmienia ubrania właśnie przy szafkach.
16: Tam są tylko 3 kabiny. To jest na pewno za mało. Jakby zrobili więcej, moim zdaniem, to jak ktoś się spieszy, to by mógł po prostu sobie pójść.
17: Wydaje mi się, że jak dla mnie, no to jest mało komfortowe. Wiedząc, że gdzieś tam obok ciebie jest kamera, która cię nagrywa. Szatni jest za mało, więc no wiadomo, że rodzice z dziećmi no muszą sobie jakoś radzić.
11: Nagrania z kamer są oglądane tylko wtedy, gdy dojdzie do kradzieży lub wypadku, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski z Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
18: Nie mając monitoringu, nie jesteśmy w stanie sprawy wyjaśnić. To są przede wszystkim takie bardzo szeroko rozumiane względy bezpieczeństwa.
11: Wprowadzenie kamer poprzedziła wcześniejsza analiza prawna problemu. Strefy z kamerami zostały również wyraźnie oznakowane. Łagodna, czy może da się nam we znaki? Co prawda dopiero mamy polską złotą jesień, ale my specjalnie dla Was sprawdzamy już, jaka będzie tegoroczna zima. Prognozy wskazują, że nadchodzące miesiące mogą nas zaskoczyć.
19: Tegoroczna zima może być bardzo zmienna, nawet jeśli średnia temperatura okaże się wyższa od normy. Nadal możliwe będą krótkotrwałe, ale intensywne epizody zimowe i na obecnym etapie nie można jednak wiarygodnie określić, kiedy i gdzie miałyby wystąpić.
11: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. A co w takim razie przed nami? Możliwe, że na przełomie października i listopada arktyczne powietrze przyniesie ochłodzenie. Nocami niewykluczone są przymrozki.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Maja Chwalińska z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W pierwszym secie wygrała 6-4, a w drugim oddała rywalce tylko jednego gema. O półfinał Chwalińska zagra z Marią Sakkari. W Wuhan w grze również Iga Świątek. Po godzinie 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger. Polskie kluby zagrają dzisiaj w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayerem Leverkusen. Wiem, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Mówi trener Lecha Niels Fredriksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Rywań.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Wiesz, że trochę cię znam.
11: Coś cię rozbawiło.
22: I wiesz, że jak widzę, że próbujesz się nie śmiać, to zaczynam się bardziej śmiać.
11: Widziałem, że jesteś coraz niżej, tam się chowasz za monitorami.
22: Trochę się nie zauważył. Ale amarynka wyszła super. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pogodę, to ta też wyjdzie super. Na pewno. Paweł obiecywał wspaniałą zimę w wiadomościach. Ja Wam obiecam wspaniały czwartek. Od 7 stopni w Zakopanem dzisiaj do maksymalnie 15 stopni dzisiaj w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trochę deszczu, to na zachodzie kraju i w centrum, ale poza tym bez.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: 6 minut po godzinie 12. Paweł, kiedy ostatnio kupiłeś coś sobie w automacie?
11: W automacie?
22: No. tak wiesz, jakiś batonik, napój, coś, co tak ci po prostu wyleciało.
11: Chyba, nie pamiętam, ale to było jakieś wakacje.
22: No to wyobraź sobie, że dzisiaj Paweł Pawelec i Konrad Piłowarski, kojarzysz typów? No,
11: coś słyszałem.
22: To oni, poczekaj.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
22: To oni są właśnie w Łodzi i będą te automaty ładować. To wszystko w ramach akcji Vox FM
11: robi.
22: Bardzo dobrze.
11: Znając ich, wszystko będzie na odwrót.
22: Na to czekamy. Dzień dobry, będziemy się z nimi łączyć w tej godzinie.

0: Idealny numer. Jermaine Jackson i Piesadore, idealny do podśpiewywania albo podgwizdywania sobie, jak ktoś jest za kółkiem. A tak się składa, że ja wiem, kto jest za kółkiem i wy również się dowiecie. A konkretnie w Łodzi. Tak, pierwsza zmiana.
1: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
2: Box FM robi robotę.
0: Panowie, a konkretnie Kądziu i Pawełczyku, gdzie konkretnie jesteście w Łodzi?
3: Jesteśmy właśnie w samym centrum Łodzi i tak to wygląda sytuacja tutaj, że byliśmy już na miejscu, ale no niestety Paweł nie w tym miejscu, gdzie trzeba skręcił.
0: No, standard.
3: To moja wina była, przyznaję się, że ja mu powiedziałem, że tu chyba nie można. No i w związku z tym, że nie mogliśmy zawrócić, to musieliśmy zrobić kółeczko 9-minutowe i właśnie podjechaliśmy pod firmę, w której...
4: Nikogo.
3: W której Tomek będzie dostarczał, właściwie dostarcza, to jest jego praca, jedzenie do automatów, które stoją w tej firmie. Idziemy go szukać, bo właśnie Paweł zaparkował w miejscu, do którym nie będę mówił, jakie to miejsce.
4: Nawołuję naszego słuchacza, bo miał stać przed szlabanem.
3: To idź nawoływać, dawaj, chodź, idziemy.
0: Tomek! Chodźcie, krzykniemy wszyscy, to może usłyszy.
3: Tomek! Tomek, jesteś? O, jest Tomek!
0: O, i mamy go, patrzcie.
3: Udało się. Odnalazł się zagubiony radia. Tomek.
5: Serdecznie.
3: Tomek, co my dzisiaj będziemy robić? Co dla nas przygotowałeś? Jakie są zadania dla nas? No bo my tutaj mamy zrobić robotę.
5: Oczywiście. Zapraszam was na wydział jednej z łódzkich uczelni. Będziemy uzupełniać automat ze smaczkami, z napojami, a również drugi automat z kawą.
3: Dobra, co tak takiego studenci najczęściej jedzą? Jakie produkty? I piją.
5: Wiesz co, po weekendzie to chyba gumy do rzucia.
3: No rzeczywiście, chociaż teraz weekend to się dopiero zbliża. Jeżeli chodzi o gumy, to też inne są w tych automatach, bo człowiek był studentem, to pamięta te czasy.
0: Konrad, pamiętaj, która jest godzina.
5: Tego w naszym asortymencie nie mamy.
3: Aha, to musicie to przemyśleć. Na szczęście my tutaj z Pawelcem jesteśmy. Pomożemy odpowiedni asortyment do tych automatów załadować, że tak się wyrażę nieprzyjemnie.
0: Ej, no 12:20.
3: Czas ruszać do roboty, co?
4: Jakbyśmy to zmienili, jakbyśmy takiego psikusa zrobili. Ja bym osobiście ze swoich kupił te gumy.
5: To jest dobry pomysł.
3: No właśnie. Dobra, lecimy do pracy. Zapraszamy oczywiście na naszego Instagrama. Zapraszamy na Facebooka, na VoxFM.pl, gdzie możecie nas zaprosić do pracy.
4: Zapraszamy do Łodzi.
3: No i zapraszamy do słuchania Radia VoxFM.
2: VoxFM robi robotę.
1: Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
0: Ja ze swojej strony przypominam serdecznie, że pierwsza zmiana pojechała do roboty. Tak, bo VoxFM robi robotę. Szczegóły oczywiście na socialach. Będziemy się jeszcze z Konradem i Pawelcem łączyć.

0: Features Best Listy, miejsce trzecie ostatniego notowania. Na jutrzejsze zapraszam w imieniu Kamila Rutkowskiego, a teraz zapraszam Was na wspólną wycieczkę do Chin. A konkretnie, słuchajcie, pojedziemy sobie na kolację, uroczystą kolację, którą organizuje pewna firma zajmująca się importem żywności. Doszło tam do niecodziennej sytuacji, jak czytam. Chodzi o takie losowanie firmowych nagród. No i pewien mężczyzna wygrał, słuchajcie, nagrodę główną w postaci 365 dni płatnego urlopu. Brawo! No, jest czego gratulować, naprawdę może się czuć wygranym. Firma, myślę, że może się poczuć przegrana, kiedy powie, że chce ekwiwalent.
1: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
14: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
19: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
18: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
22: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
23: Tato, z czego były pierwsze książki?
24: Z glinianych tabliczek?
23: To jak wtedy zaginali rogi?
25: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
26: Reklama.
27: To Radio Vox FM na 107,4. Zebraliśmy dla Was kolejne najważniejsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej usłyszał nowy zarzut i został wypuszczony z policyjnego aresztu. Decyzją prokuratury zatrzymany w poniedziałek Mateusz R. będzie odpowiadać z wolnej stopy. Za co? O tym Aleksandra Grzelak.
28: Były plutonowy 12. Wielkopolskiej Brygady Terytorialsów usłyszał zarzut publicznego znieważenia najważniejszych osób w państwie, premiera i ministra obrony narodowej. Przypomnę, za swoją internetową działalność mężczyzna został wydalony ze służby w połowie sierpnia. Wtedy postawiono mu zarzuty m.in. pomówienia dowódcy wielkopolskich terytorialsów, kierowania gruźb karalnych i znieważenia kadry dowódczej w nagraniach publikowanych online.
27: Mateusz R. transmitował w sieci także moment swojego zatrzymania. Wokół tego zdarzenia już powstały fake newsy, prawda?
28: Zgadza się. Na kilku profilach w mediach społecznościowych rozpowszechniono przerobiony screen z momentu wkroczenia policji do mieszkania podejrzanego. Na spreparowanym zdjęciu jeden z policjantów ma na ubraniu symbol państwowy Ukrainy. W rzeczywistości była tam biała czaszka. Zdementowano także informacje o skierowaniu mężczyzny na obserwację psychiatryczną.
27: To była Aleksandra Grzelak. Dzięki za szczegóły. Nauczyciele w Wielkopolsce otrzymali poradniki bezpieczeństwa i wytyczne, jak rozmawiać z uczniami i rodzicami. To reakcja na zeszłotygodniowe zamieszanie wokół rzekomych planowanych ataków w szkołach. Po internetowej plotce część młodzieży przyniosła do szkół niebezpieczne narzędzia.
29: Wszystko to po to, aby dać nauczycielom jakby dodatkowe narzędzia, żeby sprawdzili właśnie te procedury, które obowiązują w szkole, czyli jak się zachować w danej sytuacji i jak komunikować się w tych sytuacjach, no i jak na ten temat rozmawiać z uczniami.
27: Mówi wielkopolska wicekurator oświaty Izabela Libert-Jędroszkowiak. W niektórych szkołach przeprowadzono także szkolenia z policją, jak się bronić i kierować ewakuacją, oraz z psychologiem, jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami.
30: No trochę uświadomili mnie w tym, że tak naprawdę właśnie mogę zabrać wszystko i to może być moja ochrona. Wtedy nawet jakiś podręcznik. Też właśnie padły takie słowa, że my musimy wtedy kierować po prostu tymi dziećmi, bardzo stanowczo nawet krzyknąć, że to my tutaj dowodzimy.
27: Mówi nauczycielka z jednej z poznańskich szkół. Materiały są też dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
31: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
27: Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że nie ma już utrudnień na A2. Tam była blokada za węzłem Luboń w kierunku Warszawy po upadku z wiaduktu. A w samym Poznaniu od dziś utrudnienia na Dąbrowskiego. Tutaj dość długo będzie trwała przebudowa. Do 14 stopni dzisiaj na termometrach w mieście, popołudnie pochmurne, ale ze słabym wiatrem i bezdeszczowe.
31: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40. 107.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto za rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
17: Tato, co znaczy negocjować?
18: Szukać porozumienia.
17: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
19: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. 107,4.
2: Fox FM Poznań.
0: jest wniosek o uchylenie immunitetu i zatrzymanie Daniela Obajtka. Do Europarlamentu skierował go prokurator generalny. To w sprawie zaniżania cen paliw. Rannych dwoje nastolatków i ich opiekunka to w wyniku poważnego wypadku w Janowie Podlaskim. Kształci ponad 2000 studentów. Od dziś Płocka Akademia Mazowiecka jest uniwersytetem. Posłuchajcie.
3: A posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 13. Zaprasza Paweł Dącbach.
0: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Te najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
4: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
0: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Na początku października zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Dwoje nastolatków z opiekunką w szpitalach to po zdarzeniu busa pasażerskiego z autem dostawczym w Janowie Lubelskim. Ten pierwszy pojazd przewożący łącznie 5 osób przewrócił się na bok.
5: Dzieci w wieku 15-17 lat podróżowały razem z opiekunką. Finalnie dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
0: Mówi Faustyna Łazur z janowskiej policji i dodaje, że trwa ustalanie okoliczności wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.
6: To są wiadomości Vox FM.
0: Bank musi natychmiast zwrócić pieniądze oszukanemu klientowi, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok dotyczy klientki polskiej instytucji, która straciła 700 euro po tym, jak podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Dzisiejsze orzeczenie TSUE mówi, że bank również w takiej sytuacji musi zwrócić pieniądze w ciągu jednego dnia. Są warte prawie 16 milionów złotych nielegalne papierosy i podróbki zegarków zabezpieczono na Mazowszu. Krajowa Administracja Skarbowa skontrolowała dwa magazyny w okolicach Piaseczna. Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn, obywatela Polski i Wietnamu. Grozi im grzywna oraz albo odsiadka. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale i ważny krok w rozwoju. O tym nasz reporter Kacper Klonowski.
24: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przebyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
26: Nastawienie jest dobre, to i rok będzie dobry.
27: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
24: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
0: A oficjalna inauguracja roku akademickiego 19 października.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Takiej pewności siebie nam wszystkim życzę. Proszę pana, ja studiuję teraz na uniwersytecie.
0: Tak jest.
3: Drodzy studenci, oho, pogoda piękna w sam raz do tego, żeby spędzić czas na przykład w akademiku, gdzieś tam się zaszyć. Nie powiem z czym, bo nie można, ale na przykład od 7 stopni dzisiaj w Zakopanem, przez 11 w Białymstoku, 15, czyli maks w Zielonej Górze i w Szczecinie. Dużo słońca, całkiem, jak na październik, jak na 15 października konkretnie. Trochę deszczu na ścianie wschodniej i w Warszawie, poza tym bez deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Paweł, ty wiesz, że Konrad
0: wiem.
3: I... Wiesz?
0: No te automaty, tak?
3: No.
0: Uzupełniają, jak
3: to
0: idzie?
3: Oni już tam dojechali.
0: To jeszcze...
3: Już tam z panem Tomkiem się przywitali.
0: Dobrze.
3: Nawet. I co konkretnie robią i czy jeszcze cokolwiek w tych automatach jest, to się przekonamy za chwilę wspólnie.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
0: na swoim miejscu.
3: Tak, mamy nadzieję, że chociaż tam. 5 po 13, dzień dobry raz jeszcze. Paweł Pawelec wraca. Paweł Pawelec.
0: Tak jest, wraca jutro.
3: Ja idę po kawę, dajcie spokój. Gra.

0: Sponsorem programu jest producent napoju jogurtowego Actimel.
1: Box FM robi robotę.
2: Jeżeli też jesteście teraz w robocie, to pomyślcie o tych, którzy mają troszkę gorzej, bo po etacie pojechali na drugi etat. No ale myślę, że aż tak bardzo źle im nie jest. Halo, halo Pawełczyku, halo, halo Kądziu.
3: Zostawić was na chwilę. To ja zostawiłem Pawła i Tomka na chwilę, a automat już jest zamknięty, wszystko załadowane. Jak wy to zrobiliście w te 3 minuty?
4: Na chwilę. Nie było go z kwadrans, w ogóle uciekł od roboty. Chciałem uprzejmie donieść, prawda, że więcej z nim nigdzie nie jadę.
3: Tomek, to są kłamstwa i oszczerstwa, prawda? Weź, chociaż ty bądź w mojej drużynie.
5: Kądziu, sorry, ale ja muszę potwierdzić, to było to prawda, co Paweł...
3: Nie, no ludzie, kochani. Tomek, ale przepraszam bardzo, czy ja źle tutaj te rogaliki, te słodycze...
5: Oczywiście, że wszystko jak najbardziej.

0: bardziej prawidłowo. Bardzo się cieszę.
1: Ale przepraszam bardzo.
2: Powiem szczerze, kończył, zapakował jedzenie, którego było dużo mniej i zniknął, a ja tutaj te ciężkie napoje, butelki...
1: Ja nie zniknąłem.
2: Poprawię pół litra, żeby nie skłamać.
1: Ja nie zniknąłem. Tomek, słuchaj, bo my tutaj też patrzymy takim okiem biznesowym. Jakie produkty jeszcze mógłbyś tutaj do tego automatu wsadzić? No bo tutaj myśleliśmy o jakichś gumach, są gumy do rzucia, ale o innych. Ja tu chodziłem, pytałem, robiłem wywiad wśród studentów, co by tu jeszcze mogą... Oni by bardzo chętnie chcieli.
0: No to słuchaj, no to ja zgłaszam to do mojej dyrekcji i zobaczymy.
1: Dobra, ale jak ja tu wróciłem przed chwilą, to ja usłyszałem, Pawelec się próbował włamać do tej maszyny, tak? Co on tam, co ty nam naciskałeś?
3: Kredyt 16 zł.
1: O, mówię, już kredyt wziąłeś.
3: Szkoda, żeby się zmarnowało, mówię, nie? No to mówię, dawaj, jak jest 16 zł, to nabierzemy.
1: Wiesz, 6-7, 6-7 tam było.
3: Albo 6-7, dobra. No. I jedzie.
4: Użyć kartę.
5: Oj.
2: 3,80 i się skompromitowałem, a potem zbankrutowałem.
0: Środków na koncie.
1: No, będziemy próbowali odzyskać te środki.
3: Że prezes słyszy, jaka jest trudna sytuacja.
5: To było celowe.
1: Jak słyszycie, praca wrze, bardzo ciężka jest i razem wszyscy pracujemy. Razem, tak?
2: Razem.
0: Razem.
1: Razem, tak jest.
2: Dajemy radę.
5: A to jak Vox FM robi roboty, możecie oczywiście zobaczyć na naszych socialach. Polecam przy okazji. A wy, chłopaki, przywieźcie tam jakiegoś rogalika. Chociaż rogalika.
1: No ja już jest zamknięty.
6: Vox FM robi robotę. Sponsorem programu był producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii LKC i Danon.
5: Zamknięte, tak? Zamknięte?
1: Zamknięte.
7: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: to Minelli oczywiście i to Ram Pam Pam w Vox FM, 25 minut do 14, a na voxfm.pl przypominam, że możecie się zgłosić, jeżeli chcielibyście, żeby pierwsza zmiana przyjechała do waszej roboty. Pokażcie nam sekrety waszego zawodu, napiszcie najpierw, co jest najciekawsze w waszej pracy i dlaczego warto, żeby ekipa Voxa poznała ją od kuchni, a potem po pierwsze czekajcie na telefon, a być może poranek przyjedzie właśnie do was.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkase i Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: Kupkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da!
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: Na wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4 przyszedł czas już teraz. Natalia Krystek, zapraszam. W górę serca niech zwycięża Lech, zabrzmi dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Kolejorz podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy. U pytanych przez Ari Habir przechodniów miesza się optymizm i nadzieja na remis.
25: Oj, przejdziemy.
26: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
27: Nie jest tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
28: Odważnie.
27: Optymista, jak?
29: Chciałbym 1-1.
30: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
28: Ale będzie ciężko, co?
30: Będzie ciężko, no Leverkusen dobry zespół.
24: Do Poznania przybyli też kibice z Leverkusen, którzy kwestię wyniku widzą inaczej.
28: 3-1 dla Leverkusen. Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
24: Pierwszy gwizdek dziś o 18.45. Dzisiaj rusza kolejny remont na ulicy Dąbrowskiego. Przebudowany zostanie fragment od Janickiego do Żeromskiego. Drogowcy poszerzą chodnik, wybudują ścieżkę rowerową i stworzą pas zieleni. Parkowanie na tym odcinku zmieni się na równoległe.
31: Inwestor również przedłuży prawoskręt służący do zjazdu z ulicy Dąbrowskiego w ulicę Żeromskiego. Ten pas służy do jazdy na wprost i do skrętu w prawo.
24: powiedziała nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich. Z prowadzonych prac nie jest zadowolona Rada Osiedla Jeżyce, która chce remontu całej ulicy. Rok temu zapowiedziano, że taka inwestycja miałaby zostać zrealizowana do końca 2029 roku.
0: Konsultacje między jednostkami trwają i plany są nadal w mocy, natomiast pytanie jest o finansowanie. I tutaj na spotkaniu z wiceprezydentem Derechem nie mogliśmy uzyskać informacji, jak to finansowanie będzie wyglądać.
24: Mówi radny osiedla Jeżyce Filip Schmidt. Obecny remont na Dąbrowskiego ma potrwać do końca roku. Wielkie remonty tramwajów ruszają w przyszłym roku w Poznaniu. Zgodnie z przygotowanym już wstępnie harmonogramem, od 5 do 10 Solarisów Tramino rocznie będzie przechodzić naprawy główne. W sumie MPK ma ich 45. Prace planowane są na 5 lat. W serwisie mają być jednocześnie maksymalnie 3 bimby. Przewoźnik oszacował sobie koszt jednostkowy napraw, ale nie chce podawać szczegółów przed wybraniem wykonawcy. Przetarg ma być ogłoszony do końca roku.
8: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
24: Poza rozpoczętym remontem na Dąbrowskiego i trwającymi pracami m.in. na Ziembickiej czy na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej, drogowców dzisiaj można spotkać także na Warmińskiej, Druskiennickiej, Śmiłowskiej oraz Królowej Jadwigi na odcinku od Drogi Dębińskiej do Matyi. Dzisiaj 15 stopni w Poznaniu. Jeszcze przejaśnienia są po południu, później po południu ma ich być zdecydowanie mniej. W nocy temperatura spadnie do plus 5 stopni, czyli podobnie jak było poprzedniej nocy.
8: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40. 4.
1: Vox FM, FM. Poznań. Poznań.
2: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Autopromocja.

0: weekendu. Zaprasza Kamil Rutkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i JQ 7. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
21: Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Jest wniosek w tej sprawie do Europarlamentu. Posłuchajcie, co w tej sprawie mówi minister sprawiedliwości. Trwają poszukiwania marynarzy. Dwa statki handlowe trafione przez drony na wodach Rumunii. To będzie wspólna nauka ratowania życia. Przed nami wielkie bicie rekordu w prowadzeniu resuscytacji. Posłuchajcie.
0: 14 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM, a zaprasza już teraz niezawodny Paweł Dącbach.
21: Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego poszedł dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżenia cen paliw w 2023 roku, gdy był prezesem Orlenu.
2: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów dotyczących tego, jak spółka powinna ustalać ceny, no i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
21: Tłumaczy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To już oficjalne. Potwierdzono, że to drony zaatakowały dwa statki, na których w ciągu ostatniej doby wybuchły pożary na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przed szczytem w Brukseli przekazał prezydent tego kraju, Nikos Ordan. Jedna załoga została uratowana. Obecnie trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. 5 członków załogi udało się uratować. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania w odpowiedzi na coraz częstsze wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego. Tylko w tym miesiącu w wyniku ataków dronów na Morzu Czarnym uszkodzonych zostało 5 statków.
22: To są wiadomości Vox FM.
21: Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Ważnym tematem będą szkolne procedury na wypadek zagrożenia.
23: Będą między innymi strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
24: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
23: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
25: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
23: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej. W Bydgoszczy atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
21: O czym informował nasz reporter Dawid Olszewski. Setki osób przy fantomach i wspólna nauka ratowania ludzkiego życia. Z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Koszalin zachęca do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji.
26: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO, przy użyciu fantomów. Przy tych fantomach będą osoby, instruktorzy, którzy pokażą, jak poprawnie to wykonywać i jak należy to robić.
21: Mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z 2 LO w Koszalinie. Wydarzenie startuje jutro w okolicach południa i jest częścią ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: W nocy ciemno, zimno, do domu daleko. Tyle mam do powiedzenia. Suwałki, Białystok zaledwie 2 stopnie, w Zakopanem minus 1, na pozostałym obszarze 4-5 stopni, najcieplej nad samym morzem w Koszalinie oraz w Gdańsku. Ciekawostka jest taka, że ani Koszalin, ani Gdańsk nie są nad samym morzem. 7-8 stopni tam pokażą termometry. Nigdzie nic nie pada, to jest dobra informacja. Jutro także w całym kraju bardzo dużo słońca. Troszkę się to przełoży na temperatury, bo jutro na termometrach w Szczecinie 19.
28: No pięknie, prawda? Temperatury. No co to za weekend się zapowiada?
0: A w Suwałkach i w Rzeszowie no 12, tak 13.
28: No, dobra.
0: No to nie, wiesz, nie można mieć wszystkiego, tak?
28: Oczywiście.
0: Bez przesady.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Tym bardziej, że ten weekend, jak wspomniałeś. Cieszy mnie to, że zwracasz na to uwagę, bo z reguły tylko ja czekam na piątek, na sobotę.
28: No jak? A tu się myślę, że tu większość z nas czeka na piątek.
0: Dlatego się lubimy, zawiązaliśmy taki klubik. Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk.
28: Bardzo dobrze.
0: Paweł, bardzo
28: nie każdy to robi.
0: To prawda, bardzo bym cię prosił, żebyś za 25 minut wrócił i żebyś nie umywał od tego rąk, dobrze?
28: Nie umyję.
0: Jak niektórzy.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Czas na stały punkt programu pod tytułem Historia jednej piosenki. Nie wiem, czy znasz historię tej piosenki.
28: Znam.
0: Jest bardzo smutna tak w zasadzie.
28: No
0: taka
28: niestety, ale piosenka jest bardzo przyjemna.
0: Kao,
28: na szczęście.
0: Mamy spódnicę? Zakładamy i idziemy w tank.
28: Dobra.
0: Kung za chwilę, dzień dobry, program to jest dzień, oczywiście bardzo czwartkowy. Paweł Kamil, Kamil Paweł, Paweł dba o to, żebyście byli dobrze poinformowani, a ja wręcz przeciwnie. Zapraszamy.

0: Tak, gram w Vox FM czwartkowe popołudnie w programie To jest dzień, to już Kungs i Teofilus London Galaxy. Teraz od razu humory, mam nadzieję, już zdecydowanie lepsze. Co tu poprawiać, jak mamy czwartkowe popołudnie i samo z siebie już samo dobro wypływa z nas wszystkich, prawda? I dookoła jeszcze pogodowo, całkiem sympatycznie, bardzo, bardzo fajnie. Światowy dzień mycia rąk, myjecie, nie myjecie? To takie pytanie, powiedziałbym, na podkrętkę. Międzynarodowy Dzień Mediacji dzisiaj również mamy. Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Od miejskiego człowieka kobietom wiejskim życzę wszystkiego dobrego. W ogóle kobieta wiejska ma to do siebie, że ja bym powiedział, miejskie kobiety, tutaj nie gniewajcie się, bo to nie o to w ogóle chodzi, prawda? Ale wiejska kobieta to jest tak, jak po prostu tak ma wszystko, nie? No wiecie, no ma wszystko. Łącznie z zębami.
1: To jest...

0: Waka Waka Waka od Siekierry. Jest Time for Africa, 18,5 minuty po 14. A propos geografii, chwilę temu w pogodzie, w prognozie pogody po godzinie 14 powiedziałem, że Koszalin, Gdańsk, że tam najcieplej tej nocy, że nad morzem, a one nie leżą nad morzem. No dokładnie takiego użyłem stwierdzenia. Zaglądam w SMS-y od was, dajcie mi tu Chopina na plan. Dziękuję. No to tak, 609 2 razy 869. Kamil, to powiedz mieszkańcom Gdańska, że Gdańsk nie leży nad morzem. Zatoka Gdańska to też Bałtyk Dominik. Dobra. Oj, redaktorze drogi, a skąd wziąłeś informację, że Gdańsk nie ma dostępu do morza? Niepodpisane. I uwaga, co ja słyszałem? Gdańsk nie leży nad morzem? Weźcie się, uczcie geografii, może Szczecin leży nad morzem. No, a nie?
1: W rytmie hitów. To jest dzień z Vox FM.
0: O matko, no nad Zatoką Gdańską leży, znaczy nad Zatoką, tak, Gdańską leży Gdańsk, a Zatoka Gdańska jest częścią Bałtyku, no chodziło mi o to, że nie otwarte morze, znaczy w sensie, no, dobra, nie uratuj, nie było tego, dobra? Dziękuję, no i pozdrawiam. Bon Jovi, Levin on a Prayer, Chris Cross, Amsterdam i Luisa Sonca, My Oh My, a poza tym Rzeszów cały czas żąda dostępu do morza. Cały czas.

0: Ja widzę, że geograficznie jesteśmy tu bardzo pogodzeni. Jest Kłótnia, 6092x869. Adaśko pisze, Białystok też jest miastem portowym, bo tam pełno śledzi. Łódź też jest miastem nadmorskim, ma port Łódź, a więc ma dostęp do morza. Pozdrawia Marek. No, to wiadomo, to już z samej nazwy, że Łódź, prawda, tylko nie wiadomo właśnie na którym morzu.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Pozwólcie, że do mówienia zaproszę Pawła Donsbacha, bo na zegarach 14.30 to czas na wiadomości Vox FM. Już teraz najświeższe wydanie.
14: Ciało kobiety i auto w jeziorze Kamień. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w powiecie wejherowskim na Pomorzu.
15: W pobliżu pojazdu zauważono osobę dryfującą w wodzie. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili zgłoszenie i wydobyli osobę z wody. Pomimo podjętych działań jej życia nie udało się uratować.
14: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas są służby i prowadzą działania. Był ścigany listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Łowcy głów ze Śląska namierzyli w Czechach 38-letniego członka gangu narkotykowego. Był poszukiwany od 2024 roku, m.in. za rozbój z użyciem broni palnej. Mężczyzna został zatrzymany przez czeską policję, ma do odbycia kary blisko 8 lat więzienia. Co sekundę w Polsce powstaje 151 kg odpadów jedzenia. Ponad połowa pochodzi z naszych domów. Wynika tak z danych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Jutro, przypomnę, przypada Światowy Dzień Żywności.
13: Ten, kto wymyślił to w piątek, był geniuszem. Zasługuje na pokojowego Nobla. Danny Tyres, If Only You, Alan Walker i Ava Max, Fate. Za chwilę gramy.

0: Ależ ta piosenka ma w sobie energię, dokładnie taką, jakiej nam potrzeba, jeżeli w czwartkowe popołudnie czujecie delikatny spadek energii w pracy. No to może byście zaprosili pierwszą zmianę do siebie do pracy, bo oni mogą przyjechać, Vox FM w końcu bierze się do roboty, znaczy konkretnie pierwsza zmiana, bo cała reszta pracuje. Ale tutaj, prawda, trzeba było coś wymyślić. Zapraszajcie na voxfm.pl. No chyba nie muszę dodawać, że przyjeżdżają z prezentami, prawda?
1: Reklama.
2: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
6: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
5: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada. Do Wesołka iść wypada.
6: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
5: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
9: Nie, to też nie.
10: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
9: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
10: To może od razu wyspa?
9: Śmiej się, śmiej. Mam!
10: Co masz?
9: Wyspę w Poznaniu.
11: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
14: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
15: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w zielonym centrum Poznania. Apartamenty premium. Kawalerki od 400 tysięcy złotych. www.sagaris.pl.
1: Reklama.
16: Słuchajcie się uważnie. To są wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Poszkodowana w szpitalu z poważnym urazem głowy. Okoliczności wypadku bada policja. To po tym, jak 16-latek na hulajnodze potrącił idącą chodnikiem około 50-letnią kobietę. Ta przewróciła się i straciła przytomność. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Wrzesińskiej w podpoznańskim Kostrzynie. Lądował tam helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopak, który spowodował zdarzenie, też trafił do szpitala. Każdy z nas może wziąć udział w badaniu nad kleszczami. Europejscy badacze wspólnie z naukowcami z Poznania stworzyli aplikację Pragmatic, w której można zlokalizować te pajęczaki. Użytkownik robi zdjęcie kleszczowi i podaje, gdzie go znalazł lub złapał.
1: Jeżeli mamy tego kleszcza nie na człowieku, najlepiej jakbyśmy go wyciągnęli, czy z człowieka, czy ze zwierzęcia, połóżmy go na kartce papieru i zróbmy jak najbliższe zdjęcie z góry i tak od ryjka, co pomoże w znalezieniu gatunku, no bo najłatwiej pod mikroskopem. Można też tego kleszcza wysłać.
16: Następnie naukowcy weryfikują, czy był to kleszcz i jakiego gatunku, dodaje Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dane zebrane w aplikacji posłużą do stworzenia algorytmu prognozującego choroby odkleszczowe w całej Europie.
1: To jest taka informacja pośrednia, bo chodzi o to, że jak jest gdzieś kleszcz, to za chwilę może być ktoś chory i żebyśmy my złapali tą informację, zanim ktoś zachoruje.
16: Do października na boreliozę w Wielkopolsce zachorowało nieco ponad 2400 osób, o 100 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pyrkon został uhonorowany złotą pieczęcią miasta Poznania. Twórcy festiwalu odebrali wyróżnienie z rąk prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka podczas uroczystości w Centrum Kultury Zamek. Inicjatywa powstała 26 lat temu w Szkole na Dębcu. Rozrosła się do jednego z największych festiwali fantastyki w Europie. Co roku przyciąga ponad 50 tysięcy osób, a od dwóch lat nawet powyżej 60. Wydarzenie odbywa się w czerwcu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kolejna edycja w 2027.
2: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
16: Dzisiaj w Poznaniu do 15 stopni na termometrach. Popołudnie zapowiada się pochmurno, ale przynajmniej bezwietrznie i wszystko wskazuje na to, że padać nie powinno. W nocy temperatura spadnie znowu, podobnie jak tej ostatniej nocy, do piątki na plusie. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach Poznania, to już raportuję, gdzie spotkacie drogowców. Na Warmińskiej, na Druskiennickiej, na Śmiełowskiej, na Królowej Jadwigi, od skrzyżowania z drogą dębińską do Matyi. W tych miejscach odbywają się prace drogowe i równiarka pracuje w rejonie Kotowa. Tutaj też zachowajcie ostrożność.
2: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
17: 7 i 4. Vox FM. Poznań.
18: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
19: Magia radia. Why wait to say? At least I did it my way.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Sąsiad, co tak klika?
5: Głosuje.
4: Na co?
5: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego, oczywiście.
4: Ja też mogę?
5: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu. Na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
4: To ja też klikam.
6: Zmieniajmy razem Poznań.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama. 107,4.
22: Vox FM Poznań.
23: Proces w sprawie Kolegium Humanum nie ruszył. Powód: jedna z osób nie otrzymała aktu oskarżenia. I o tym na początek. Później akcja służb przed Sejmem. Ktoś rozlał tam nieznaną substancję. Potrzebna była interwencja wobec aktywistów. A na koniec jeszcze Piotrków Trybunalski. Tam do autobusu z hulajnogą elektryczną już nie wejdziecie.
24: Za to możecie posłuchać wiadomości Vox FM. Te o godzinie 15 już teraz prezentuje Paweł Donzbach.
23: Proces został odroczony. Na początek zwrot w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiadło dzisiaj ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Wśród nich m.in. Karol Karski z PiSu i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Przypomnijmy, na prywatnej uczelni miało dochodzić do handlu dyplomami i wystawiania dokumentów ukończenia studiów bez ich faktycznego odbycia. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Witaj.
0: Jestem, dzień dobry.
23: Krzysztofie, powiedz, dlaczego proces, który wzbudza takie zainteresowanie, jednak przełożono na inny termin?
0: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
1: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem.
0: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Wśród oskarżonych znalazł się m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
2: Czuję się niewinny, tak jest od 2 lat i będziemy to wyjaśniać. Mówiłem już o tym wielokrotnie.
0: Spośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
23: Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu. Na ulicy Matejki policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
3: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton, jak wynika z ustaleń policjantów, został oblany nieznaną substancją i dlatego też konieczna była interwencja strażaków i oni nie stwierdzili jakiegokolwiek zagrożenia.
23: Mówi Jakub Paceniak ze Śródmiejskiej Policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, a mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Teraz u nas nowy targ. Dzisiaj mają usłyszeć zarzuty 2 nietrzeźwych mężczyzn. Zatrzymano po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym miejskiego szpitala. 39 i 41-latek mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Jeden z nich miał też naruszyć nietykalność cielesną lekarza. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.
5: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
23: Ceny paliw w piątek w dół. Minister energii podał maksymalne stawki na stacjach na jutro. 95 będzie tańsza o 6 groszy. Za litr zapłacimy najwyżej 6 zł 95 groszy. Za 98 7,76, a za diesla zatankujemy za 8 zł i 3 grosze. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać.
25: W następnych tygodniach powinno być trochę lepiej ze względu na to, że zapotrzebowanie na diesla szczególnie spadnie. No i przy ograniczonej podaży ten popyt powinien powodować, że ceny powinny spaść. Także chyba jesteśmy w takim najtrudniejszym okresie sezonu. No i jest być może jakaś niewielka nadzieja, no to, że będzie trochę taniej, ale no to dużo zależy od sytuacji na świecie.
23: Mówi ekspert do spraw rynku paliw Dawid Czopek. Następnie ceny paliw poznamy jutro. Będą one obowiązywać przez weekend i w poniedziałek. Autobus nie dla hulajnóg czy rowerów elektrycznych. Od przyszłego tygodnia w Piotrkowie Trybunalskim zakaz ich przewożenia. Chodzi o względy bezpieczeństwa.
26: Tutaj spółka dokonała analizy zagrożeń, jakie wynikają z przewozu właśnie środków transportu z akumulatorami. Te zagrożenia są dosyć istotne. W związku z tym spółka zaproponowała takie rozwiązanie. Rada Miejska taką uchwałę przyjęła.
23: Mówi Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Piotrkowie. Tradycyjne rowery i hulajnogi nadal będzie można przewozić w autobusach.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: 4 minuty mamy po godzinie 15. Paweł, nie tykamy się w ogóle północy Polski na wszelki wypadek, bo to jest taka awantura.
23: Tam źle, tak?
24: Nie o to chodzi, to jest awantura, wiesz, że...
23: Ale o co?
24: Kraków żąda dostępu do morza, Wrocław żąda dostępu do morza.
23: A mi się ostatnio śniło, że moje miasto miało dostęp do oceanu, wyobraź sobie.
24: Co tam pływało? No śmieci.
23: Nie, no były wieloryby, słuchaj.
24: O!
23: Były. Żółwie były, pamiętam. I coś jeszcze? Delfiny.
24: A czego nie było? Wody.
23: Jakaś tam woda była.
24: Proszę Państwa, tej nocy nie pada, ale chłodno. 2 stopnie w Suwałkach, ale za to na północy 7-8 stopni. Nie powiem dokładnie gdzie, bo jest awantura. No. Ileż można.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Paweł godzinę temu, wychodząc ze studia, powiedział to Senevrati. I tak teraz mówiłeś o cenach paliw na jutro. Mhm. I ja sprawdziłem 2005 rok.
23: 2005?
24: PB95 wow. 3,20 za litr.
23: Piękne ceny.
24: Dieselek 3,10.
23: A gaz? Masz tam gaz?
24: I to nie raz. Gazu nie mam, ale z tego co widziałem, złoty 87, coś tak mi gdzieś mignęło.
23: Coś takiego było, no.
24: Co to w ogóle było? Trzeba było to zmieniać, powiedz?
23: Ja nie wiem.
24: Kiedyś to było.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Możemy zagrać.
23: Coś poszło nie tak.
24: Tylko co?

0: Noc taka czarna, to prawda. Ekstazy wie, co śpiewa. 11,5 minuty po godzinie 15 w czwartkowe popołudnie. Do Egiptu zaglądamy. Wyobraźcie sobie sytuację w Egipcie. Chłop ma działkę. No i tam pracuje na tej swojej działce, orze, czy co tam robi? No coś robi. Na działce nagle ciach, bach! Kamienny blok pokryty inskrypcjami. Odkrywa, patrzy, mówi chyba cenne. Dzwoni, przyjeżdżają służby archeologiczne i tak. Głowa posągu Ramzesa II o wysokości prawie 1,5 metra pod spodem. Cały posąg wraz z podstawą możliwe, że nawet 8,5 metra wysokości. Do tego jakieś wazy, jakieś tam skamieniałości, wszystko bezcenne. Chłop w szoku, jak to było w internecie w pewnym filmiku. Ludzie, ci archeolodzy zachwyceni, no i chłop dalej nie może orać, bo przyjechała cała ekipa archeologów i szukają dalej. Jak ludzie to robią? Jak ludzie odkrywają takie rzeczy? Ja kiedyś 5 zł znalazłem, szczęśliwy, zadowolony, się okazało później, że musiałem oddać, bo znalazłem nie w swoim portfelu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Też przyjechali, ale nie ci, których prosiłem. Bez sensu.

0: widzicie, i to jest jedna z tych piosenek, które brzmią dobrze w każdej wersji. Sound of Legend, Some Kind of Kiss. 17 minut mamy po godzinie 15. Iga Świątek wygrała, Chwalińska wygrała. Dobrze, to tutaj mamy odhaczone. Będą panie grały najprawdopodobniej ze sobą, więc także hej, hej, hej. Polka będzie grała dalej. Nie wiadomo tylko, która Polka, ale trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich Polaków, nieważne gdzie by grali, z kim by nie grali, prawda? Dobrze, proszę państwa, MSWiA chce podnieść kwoty, które muszą posiadać cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. Jednym słowem, jak ktoś będzie chciał do nas przyjechać, do naszego pięknego kraju, to będzie musiał mieć więcej. Teraz musi mieć 300 zł. 300 wyjeżdża, a jak przepisy przejdą, to będzie musiał mieć 1000 zł na pokrycie kosztów utrzymania. 1000 zł. To ja bym chciał znaleźć takie miejsce utrzymania za 1000 zł. Studenci pytają.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo tutaj jest, że w przypadku dłuższego pobytu wymagana kwota musiałaby wzrosnąć z 75 zł do 300 zł za każdy dzień pobytu. Za tyle to się nawet akademika nie znajdzie. Ba, akademika! Miejsca w akademiku na korytarzu. Wersja szansa, Crazy Frog, Axel F. Już gramy. Mamy 18,5 minuty po 15, a już za 10 minut troszkę ponad wiadomości.

0: Dobrze, dobrze się domyślacie. To jest MIG, nowość od nich, od migów. Zawsze będę obok ciebie. Pewnie, że z best listy foxfm.pl. Zwłaszcza, że jutro najświeższe wydanie. Kiedy głosować, jak nie teraz. 3 minutki, 15.30 i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Kochaj, albo rzucaj.
1: Nie wiesz,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
11: 15.30 już wybiła na zegarze. Paweł Donzbach pojawił się już w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Słuchamy.
12: W przyszłym tygodniu poznamy wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny z Kielc. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w mieszkaniu, gdzie znaleziono ciała, 55-latek najpierw zabił żonę oraz dwóch synów, a następnie popełnił samobójstwo. Według nieoficjalnych ustaleń ofiary miały poważne obrażenia głowy. W ramach śledztwa przesłuchano również już pierwszych świadków. Spędzi tam ponad 4 lata. Zatrzymany na Ukrainie szef mafii paliwowej już w polskim więzieniu. 63-latek był poszukiwany przez 10 lat. Według policji kierowana przez niego na początku lat 2000 grupa naraziła skarb państwa na 120 milionów złotych strat. Mężczyzna wpadł w lutym, a przez kilka miesięcy trwała procedura ekstradycyjna. I jeszcze ważne informacje dla kierowców w Opolskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 11 w Kluczborku. W wyniku zderzenia ciężarówki z busem dwie osoby zostały ranne.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Wcześniej do tego samego etapu turnieju WTA awansowała Maja Chwalińska, pokonała Amerykankę Iwę Jowić 6-4, 6-1. Jej kolejną rywalką będzie Greczenka Maria Sakkari. Mecz o półfinał jutro. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen. My sprawdzamy więc, jak typują kibice.
15: Oj, no przejdziemy.
16: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
17: Nie jest tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
18: Odważnie.
17: Optymista, jak?
19: Chciałbym 1-1.
5: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
18: Ale będzie ciężko, co?
5: Będzie ciężko. No Leverkusen dobry zespół.
12: Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Araratem Erywań.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Bayer Leverkusen, Ararat Erywań, czyli jednym słowem ćwiczymy dykcję.
12: Tak jest.
11: 28 minut i mamy 16. Euforia.

0: To jest Ava Maxi, to jest Torn. 22 minutki dzielą nas od godziny 16. Mówię minutki, bo już teraz to szybciutko zleci. Mamy z górki 609-2x869, a Wrocław to Polska Wenecja, ma ponad 100 mostów. O, pozdrawiam bardzo serdecznie stolicę Dolnego Śląska. Trochę się zgadzam, a trochę nie bardzo. Dorzuć, pisze ktoś, że Sosnowiec leży na Śląsku, to już w ogóle cię zgrillują. A, ale ja lubię grillowanie. Jeżeli chodzi o grilla, to zawsze chętnie, o każdej porze roku i we wszystkich okolicznościach, ale nie dorzucę. Nie dorzucę.
1: Reklama.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! Urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
5: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.

0: 17 października zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
1: Kochanie, zapraszam cię na spektakularną wystawę.
2: Jedziemy do Paryża?
1: Do Piły, do ogrodu wystawowego kostki brukowej Drogbruk.
2: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
1: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2: Piła Poznańska, Motylewo, u Wesołka.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na Poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
5: Reklama 107.4.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto? Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Kochanie, zapraszam Cię na spektakularną wystawę.
8: Jedziemy do Paryża?
7: Do Piły, do ogrodu wystawowego kostki brukowej Drogbruk.
8: Gotowe aranżacje. Kostka brukowa, płyty tarasowe, stopnie, palisady. Imponujące wzory i formaty.
7: Do zwiedzania całą dobę, 7 dni w tygodniu.
8: Piła Poznańska, Motylewo, u Wesołka.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Nie, to też nie.
11: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
10: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
11: To może od razu wyspa?
10: Śmiej się, śmiej. Mam.
11: Co masz?
10: Wyspę w Poznaniu.
12: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary od Robyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.

0: Żebral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
5: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje? Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama 107,4 Poznań.
9: Czy ślubowanie zostało złożone prawidłowo? Eksperci podzieleni po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału. Grozi mu do 5 lat więzienia. W Starachowicach 61-latek rzucił się z nożem na nastolatka z Ukrainy. Zostały zagubione i nikt się po nie nie zgłosił. Na koniec Łódź licytacja rzeczy znalezionych.
10: A na koniec dodajmy wiadomości Vox FM o godzinie 16. Zaprasza już teraz Paweł Donsbach.
9: Prawnicy podzieleni w sprawie ostatnich wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wczorajsze ślubowanie Macieja Berka na sędziego tej instytucji. Odbyło się w Sejmie, a nie przed prezydentem, co według opozycji Karola Nawrockiego nie może być uznane za prawidłowe. Z tym zgadza się konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
11: Nie dopełnił tego bardzo ważnego warunku, bo tu nie wystarczy być wybranym przez Sejm. Ustawa dodaje jeszcze to wymaganie złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
9: Z kolei według Piotra Ciepińskiego, wykładowcy z Uniwersytetu SWPS, złożone ślubowanie należy uznać za w pełni prawidłowe.
12: Jest sędzią Trybunału, złożył prawidłowo ślubowanie wobec prezydenta. Wobec nie musi być w obecności. Tak jak składamy ślubowanie wobec Boga w przypadku brania ślubu, to oświadczenie woli w ramach ślubowania zostało złożone.
9: Przypomnijmy, Maciej Berek po ślubowaniu w Sejmie wszedł do Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił go jednak do orzekania. Groził siekierą i nożem 12-latkowi z Ukrainy. 2 miesiące spędzi w areszcie 61-latek, który w jednym ze sklepów spożywczych w Starachowicach bez powodu zaatakował chłopca. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.
13: Dotyczą kierowania m.in. groźb wobec 12-letniego obywatela Ukrainy. Są to konkretnie groźby pozbawienia życia przy użyciu siekiery i noża. Tutaj trzeba zauważyć, w momencie, kiedy funkcjonariusze dokonali zatrzymania mężczyzny, rzeczywiście posiadał on przy sobie nóż.
9: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. 61-latkowi grozi do 5 lat więzienia.
14: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
9: Medale dla ratowników medycznych za długoletnią służbę od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość ich wręczenia. Kancelaria Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora, czyli Urzędu Wojewódzkiego. A o szczegółach Dawid Olszewski.
15: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
16: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
15: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
16: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
15: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
9: Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość. Biżuteria, zegarki czy portfele, wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty ruszyła w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. To przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela, a na aukcję zajrzał nasz reporter Grzegorz Mnich.
17: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
10: Co Panią tu zainteresowało?
18: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
10: Te obrączki pasują?
18: No akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
10: Cztery obrączki, jak one mogły tam trafić?
18: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
10: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
18: Takich pierścionków z oczkiem mamy dwie sztuki. Jeden jest srebrny, drugi jest złoty. Dwie sztuki zegarków.
10: Co się udało wylicytować?
18: Bransoletkę.
17: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane.
9: A kolejna aukcja, tym razem z rowerami w Łodzi wiosną. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Dawid Osysko.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 4 po 16 albo 4 po 4, żeby było sympatycznie. Najbliższej nocy pogodnie. Nie popada nigdzie delikatny deszczyk. Może w okolicach Lublina, ale to nie jest przesądzone. Niestety chłodno, bo 2 stopnie zaledwie na plusie w Suwałkach, Białymstoku. 7-8 na północy Polski.
9: Ale to teraz czy w nocy?
10: W nocy.
9: W nocy. Dobrze.
10: Jutro
9: to się zgadza.
10: Dużo słońca. 19 stopni w Szczecinie.
9: Bardzo ładnie.
10: 13 Suwałki i Białystok. Biometr sprawdzę, bo jest ciekawy. Wiesz, że jest na zielono? To trochę chyba czuć. Czuć?
9: Czuć, bardzo.
10: Czuć.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Dobrze, Paweł, że to chyba
9: czytasz, gulasz.
10: Wiadomo, gulasz. Czytasz te wiadomości, bo przed chwilą miałeś informację, kolejna aukcja tym razem z rowerami w Łodzi wiosną. Ja przeczytałem, a kolejna aukcja tym razem z rewolwerami w Łodzi wiosną.
9: Nie.
10: Z
9: Vox FM. Chyba nie ma takich opcji.
10: Kto wie? Słuchaj, wszystko przed nami. Pawełkowi bardzo dziękujemy.
9: Dziękuję.
10: Za dzisiaj.
9: Do jutra.
10: A my gramy i na Hot i Weekend. Halo, tu Londyn obiecany. Witamy.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jak wiadomo, nie ma takiego miasta Londyn. Lądek z drugiej, wiadomo, 11,5 minuty po godzinie 16 w czwartkowe popołudnie. Przypominam tylko tym niezorientowanym, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. To jest uchwalone święto przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, proszę ja was, w 2007 roku i ma podkreślać, jak czytam, ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich. W wielu miejscach na ziemi to one bowiem muszą zapewnić pożywienie, środki do życia swoim rodzinom. Dokładnie takie jest uzasadnienie święta Dnia Kobiet Wiejskich. Po prostu. Dobrze, fajne, bardzo ważne. Jak ważną i odpowiedzialną rolę odgrywają kobiety w rozwoju obszarów wiejskich. Super. Tylko teraz mam pytanie, bo to kobiety mają to do siebie, że potrafią być zazdrosne. Co na to kobiety miejskie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Że przepraszam, co? Że my nie odgrywamy roli? Nie, odgrywacie, tylko inną. Cyril Maria, Still Into You, Medusa, Bad Memories. Już za chwilę, a później sprawdzamy. Czwartek na tak, czwartek na nie. Niezależnie od miejsca występowania. 609 2x869. Przypominam numer do mnie, do radia, na żywo.

0: To jest Meduza i Bad Memories. 17,5 minuty po 16.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata, premier.
0: A numer do studia 609-869-869. Numer prosto na antenę i pytanie do was brzmi, czy to jest czwartek na tak, czy na nie? 609 dwa razy 869. I już odbieramy telefon, ale posłuchajmy
4: o... właśnie. Zdecydowanie na tak, ponieważ moja kochana żona dzisiaj kończy 48 lat, aha, a ja mam 42, więc zdecydowanie dzień na tak.
0: Ale to z czego ty się... pozdrawiamy, ale to z czego ty się cieszysz? Z tego, że żona kończy te 48, czy z tego, że jesteś 6 lat młodszy? Bo nie wiadomo. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, jest to Agnieszka. No, ja mam dzisiaj dzień na tak. Moja mama Jadwiga dzisiaj ma imieniny.
0: O.
5: A jutro moje dziecko, studentka pierwszego roku Politechniki Łódzkiej, będzie miała urodziny, także...
0: Które?
5: 19.
0: No
5: właśnie... Dwa tygodnie temu zrobiła prawko i mam mieć jutro pierwszą jazdę po drugą siostrę na dworzec, żeby ją przywieźć moją pieścinką.
0: O rany, to jak ona w ten sposób zamierza świętować 19 urodziny, to ja nie chcę nawet myśleć, co wymyśli na 20. Pozdrawiamy, zdrowia życzymy, bo zdrowia nigdy za dużo. 609 2 razy 869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Cześć.
6: Halo.
0: Cześć.
6: Niestety mam dzisiaj dzień na nie.
0: A dlaczego?
6: Bo złamałem nogę.
0: A co się stało? W piłkę grałeś?
6: Tak. W piłkę grałem na treningu i złamałem nogę.
0: Widzisz, jak trafiłem od razu? Ja jak łamałem nogi, to z reguły też na piłce. Kochany, jak to mawia legenda, nie przewracaj się na chlebie. 609 2 razy 869, kogo witamy? Dzień dobry.
7: Dzień dobry, z tej strony Kamil.
0: Cześć Kamilku, Kamil wita Kamila i pyta, czy Kamil ma czwartek na tak, czy na nie?
7: Oczywiście, że na tak.
0: Aha.
7: Pierwsza sprawa,
0: tak.
7: Słonecznie, bardzo ładnie.
0: Tak.
7: Druga sprawa, dzisiaj kolejne mecze Ligi Europy.
0: Tak.
7: I znowu my, jako polska drużyna,

0: bo reprezentacja Polski może im dobrze nie idzie, ale my jako drużyna Polski, czyli jako Lech Poznań, walczymy jeszcze co najlepsze z niemiecką drużyną.
1: A,
0: i
1: właśnie.
0: Co robimy?
1: No, wygrywamy.
0: Pokonujemy ich grubo, grubo, do zera wynikiem.
1: O kurde, dobry jest, dobry jest. Ja nie wiem, ile za to wziąłeś, czy cokolwiek wziąłeś, ale jesteś chodzącą reklamą polskiej piłki klubowej. To mi się podoba. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
2: Cześć, witam cię, Adam z tej strony.
1: Cześć, Adaśku. Czwartek na tak, czy na nie?
2: Na tak.
1: A, dlaczego?
2: Razem ze szpitala mała dzieciątko się urodziło.
1: Dziecko się urodziło?
2: Tak.
1: Które pierwsze?
2: Drugie.
1: O, Tomasz, bracie, zdrowo.
3: To jest dzień. To jest Betok.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
1: Masz zdrowo przekichane, bo jak to mówią, sezon grypowy w pełni, a od dzieci... najprościej. Enrique, Be With You, Fastboy Music Sound. Za chwilę, 20 minut, mamy po 16.

To jest Fastboy, to jest Music Sound, 26 minut po godzinie 16, za 4 minuty wiadomości, ale rzut oka jeszcze, bo zaczytuję się w wiadomości od was, żebyście sobie nie myśleli. 609-2x869. Czwartek na tak, byłem u lekarza, wszystko jest w porządku, od góry do dołu się zbadałem i od góry do dołu jestem zdrowy. Czyli jak rozumiem, stopy również i główka były badane, bardzo fajnie. Czwartek na tak, pisze Jola, bo dostarczamy do klientów indywidualnych towar. Brzmi to niepokojąco, ale jak do klientów indywidualnych, to nie dopytuję. Już za chwilkę wiadomości. Autopromocja.

0: Tak wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Kamil Rutkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Reklama.
4: Na zegarach wybiła godzina 16.30, a w studiu witamy Dawida Osysko.
5: Dzień dobry.
4: Zapraszamy już teraz na wiadomości.
5: 142 osoby zatrzymane podczas policyjnej obławy. Mundurowi z województwa łódzkiego podsumowują akcję, którą przeprowadzili 12 i 13 października. Wśród zatrzymanych były osoby poszukiwane listami gończymi, m.in. 38-letni obywatel Mołdawii.
6: Mężczyzna próbował ukryć się pod kołdrą, by uniknąć odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za przestępstwo na tle seksualnym.
5: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Niedźwiedź postawił na nogi służby w Lesku na Podkarpaciu. Zwierzę pojawiło się w mieście wieczorem. Wysłano za nim specjalną grupę zajmującą się płoszeniem.
7: Pracownik zgłosił to zdarzenie poprzez aplikację do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To automatycznie uruchamia procedurę dla tej grupy interwencyjnej przy RDOŚ-u, która tutaj z Polańczyka do nas dojechała.
5: Powiedział nam Łukasz Woźniczak, zastępca burmistrza Leska. Niedźwiedź został zauważony w tym mieście po raz pierwszy od wiosny. Dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu zmarły we Flandrii na północy Belgii. Łącznie w regionie potwierdzono 14 przypadków zakażenia. Władze zaapelowały o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Indie stają się gospodarczym gigantem. W przyszłym roku staną się 4. pod względem wielkości gospodarką świata, a na tej pozycji na razie jest Japonia.
4: Na razie. Aleksi, już gramy?

0: Jeżeli jesteście jeszcze w swoim biurze, no to Armin van Buuren i Sasza specjalnie dla was. 22 minutki do godziny 17. A propos biura, to nie musi być biuro. To może być dowolna praca. Pierwsza zmiana przyjedzie, pomoże. A jak? Biorą się w końcu do roboty. W końcu! W końcu się udało. voxfm.pl. Zaproście ich do swojej pracy. Przyjadą, pomogą, zrobią za was. Jeszcze prezenty zostawią. Wiecie jak to jest. Punkt, punkt i jeszcze raz punkt. voxfm.pl. VoxFM do roboty. Mało tego, do waszej roboty.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
5: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Reklama.
7: 107.4 Vox FM.
6: Poznań.
7: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
8: Kawusi?

0: FM. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
3: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie.
8: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
7: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
8: To może od razu wyspa?
7: Śmiej się, śmiej. Mam!
8: Co masz?
7: Wyspę w Poznaniu.
9: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
10: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty! W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
11: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
12: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę. Mogę?
13: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
12: A dlaczego?
13: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Okay. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
12: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
13: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
12: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
13: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
12: To idziemy ratować jedzenie?
13: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
14: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.
15: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
16: Wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Co dzieje się ze złotym? Polska waluta najtańsza od miesięcy. Licytacja rzeczy znalezionych, ale nieodebranych. Zajrzał na nią nasz łódzki reporter.
17: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
16: Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS. Wnioskuje także o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Według śledczych Daniel Obajtek, stojąc na czele Orlenu, kierując się przesłankami nieekonomicznymi, miał polecić podległym pracownikom obniżenie cen hurtowych i detalicznych, tak żeby krótko przed wyborami w 2023 roku litr paliwa na stacjach kosztował mniej niż 6 zł.
19: No i to miało wyrządzić spółce Orlen stratę rzędu ponad 4 miliardy 100 milionów złotych.
18: Mówi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, na którego ruch szybko zareagował Daniel Obajtek. Jeśli chcą mnie zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł, to pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, który obiecywał paliwo po 5,19. Napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS i były prezes Orlenu.
16: Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Złoty traci, a dolar zyskuje. Za amerykańską walutę trzeba zapłacić 3 zł i 90 groszy. To reakcja rynków na najnowsze dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, które okazały się wyższe od oczekiwań. Złoty reaguje także osłabieniem na polaryzację polityczną w naszym kraju, uważa Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito.
20: Co destabilizuje kraj, no to inwestorzy nie chcą inwestować, a to osłabia niestety walutę, osłabia gospodarkę, no i będzie mieć niższe pensje, niższe emerytury, droższą żywność, a w związku z tym gorszy poziom życia. No i niestety takie będą konsekwencje tego.
16: Od początku roku złoty osłabił się do dolara o ponad 9%. Bez chwili zawahania rzucili się do morza. Tak zareagowali policjanci z Niechorza w Zachodniopomorskiem na desperacki krok. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagrania z tych wydarzeń.
21: Skoczył? Kołobierzcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił, wyciągnęliśmy go.
22: Dopłynęli do mężczyzny, następnie wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowazie, przetransportowali go na molo. Mężczyzna po wydobyciu z wody był przytomny.
16: Mówi Piotr Jaworski z Zachodniopomorskiej Policji. Uratowany mężczyzna przebywa w szpitalu. Złota i srebrna biżuteria, markowe zegarki, skórzane portfele, a wszystko po kilkadziesiąt złotych. Od takiej kwoty rozpoczęła się w Łodzi licytacja rzeczy znalezionych. Łódzki magistrat wyprzedaje przedmioty, które zostały zagubione i nie ustalono ich właściciela. Na aukcję zajrzał Grzegorz Mich.
23: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy aukcję.
24: Co Panią tu zainteresowało?
25: No przede wszystkim zegarek jeden, no i biżuteria. Łańcuszek męski z przywieszką.
24: Te obrączki pasują?
25: No akurat te są męskie, to troszeczkę za duże.
24: 4 obrączki, jak one mogły tam trafić?
25: Głównie rzeczy trafiają z komunikacji, trafiają z galerii handlowych, z komisariatów policji.
24: Pierścionek z oczkiem, cena wywoławcza 20 zł.
25: Takich pierścionków z oczkiem mamy 2 sztuki, jeden jest srebrny, drugi jest złoty. 2 sztuki zegarków.
24: Co się udało wylicytować?
25: Bransoletkę.
23: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedano.
16: A kolejna aukcja, tym razem z rowerami, ma się odbyć w Łodzi wiosną.
17: Pogoda raczej z nami licytować się nie będzie, a szkoda, bo gdyby tak było, to moglibyśmy wylicytować chociażby słońce i wyższe temperatury. No ale no cóż, jest jak jest i trzeba to uszanować. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to liczne przejaśnienia, ale też miejscami przelotne opady deszczu. Najcieplej w tym momencie, niech ja tylko spojrzę, jest w Łebie, tam okolice 14 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
26: Na pełnej z Box FM.

Hit. Hit. Hit. Fox. Fox. FM. FM. Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: jedna. Nie jedna gwiazda na antenie Vox FM. Tu jest ich całe mnóstwo, naprawdę. Dlatego ja zawsze powtarzam, że tu każdy znajdzie coś dla siebie. Bo gramy tak, żeby każdego pobudzić, żeby każdemu dodać energii i żeby każdy czuł się zaopiekowany. Dzisiaj mamy 15 dzień października i to jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No ważne jest to, żeby o rączki dbać, bo nie wiem czy wiecie, ale na rękach przynosimy miliony bakterii. Więc warto myć ręce, szczególnie przed jedzeniem. Ale to nie ręce nasze są największym siedliskiem bakterii, a uwaga, no nie wiem czy wiecie, jak nie wiecie to się zaraz dowiecie, nasz telefon. A my później ten telefon przykładamy do twarzy, do ucha, no właśnie. Więc od czasu do czasu telefon też trzeba jakoś tam odkazić. Najlepiej wymieszać go w domestosie.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko trzeba uważać, żeby się nie rozpuścił.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Ciocia Madzia na urlopie, no jak dobrze wiecie, ale oczywiście zagadki wysyła. No i teraz zagadka na dzisiaj, na czwartek, to jest uwaga taka, że... No dajcie mi moment, bo muszę ją znaleźć. Dobra, mam. Uwaga, jesteście gotowi? No to czytam. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? To jest dzisiejsza zagadka cioci Madzi. A w zasadzie dzisiaj to wuja Michała. 609-8698-69. Tutaj piszecie swoje odpowiedzi. Nie muszą być poprawne, nikt tak nie powiedział. Ale no fajnie, gdyby takie się pojawiły. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi?

0: Rachel Corey w Vox FM, 27 minut po 17. Przypominam dzisiejszą zagadkę, co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Na 609-8-698-69 można wysyłać swoje odpowiedzi. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Za kilka chwil rozwiązanie zagadki.
1: Autopromocja.
2: Weź się do pracy, samo się nie zrobi.
3: Jak to nie? Przecież Vox FM robi robotę.
2: Wyślij

0: za ciebie.
1: Bo Vox FM robi robotę.
2: Sponsorem konkursu jest producent napoju jogurtowego Actimel z kulturami bakterii Elkasei Danon.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
11: Jest 17.30, czasem wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
12: Gliwicki sąd aresztował 18-letniego Pawła S. Nastolatek jest podejrzany o publiczne pochwalanie i nawoływanie do popełnienia zbrodni ludobójstwa. W internecie m.in. wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia oraz publikował filmy i zdjęcia masowych morderców. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli m.in. przedmioty przypominające broń. Podejrzany nie przyznał się do winy, twierdzi, że chciał jedynie zdobyć popularność. Bójka na drodze w Warszawie. Agresywny mężczyzna poszukiwany. Wszystko działo się na skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Aleją Witosa.
13: W pewnym momencie kierowca z Porsche wysiadł, uderzył kilkukrotnie pasażerkę z Toyoty, 66-letnią kobietę, która na miejscu była opatrywana przez zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna zbiegł z tego miejsca, jest przez nas poszukiwany.
12: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi sprawdzają m.in. monitoring. Papież wraca do zdrowia po operacji. Rano Leon XIV przeszedł rutynowe badania kontrolne, których wyniki są w normie, informuje Watykan. Także radiografia klatki piersiowej pokazała, że operowane płuco goi się prawidłowo. Papież przeszedł we wtorek zabieg usunięcia nowotworu. Pobyt Leona XIV w szpitalu potrwa około tygodnia.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Krueger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie albo Amerykanka Ann Lee, albo Indonezyjka Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Polskie kluby zagrają dziś w drugiej kolejce Ligi Europy. Trudne zadanie przed piłkarzami Lecha Poznań, którzy zmierzą się z Bayernem Leverkusen. Wiemy, że Bayer to w tym momencie jeden z najlepszych zespołów w Niemczech. To klub na miarę Ligi Mistrzów. Tak mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Początek meczu o 18.45, z kolei o 21.00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Smutna informacja napłynęła z Danii. W wieku 83 lat zmarł Bo Johansson, były selekcjoner piłkarskiej kadry Duńczyków. Pod wodzą Johanssona, zwanego Bossem, dotarli do ćwierćfinałów Mistrzostw Świata w 1998 roku. To był największy sukces Duńczyków w historii mundialu.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Przypominam dzisiejszą zagadkę. Uwaga, co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi. Za kilka chwil rozwiązanie. W tym czasie można wysyłać swoje odpowiedzi na 609-869-869. A żeby przyjemnie się myślało, no to teraz gra i trąbi zespół Kombi. Proszę bardzo, można zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: A dzisiejsza zagadka brzmi następująco. Co ma mnóstwo oczek, ale niczego nie widzi? I teraz wasze odpowiedzi. Durszlak. Faktycznie, no ma oczka. Raczej nic nie widzi. Rosół to ma oka, nie oczka. Oka. Kostka do gry, tak jak wczoraj ktoś napisał. Może też, ale to jeżeli wczoraj była kostka do gry, to raczej dzisiaj już nie będzie kostki do gry w odpowiedziach. Siatka ogrodzeniowa. Okej, okay. Sędziowie i VAR Ekstraklasy, dobra. Rajstopy z oczkami, siatka do gry w siatkówkę, okej, fajnie. No to sprawdzamy w takim razie, co dzisiaj ciocia Madzia miała na myśli, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a jest to siatka. No być może jest to siatka też ogrodzeniowa, nie wiem, po prostu siatka. Każda jedna siatka.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Nie.
5: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
4: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
5: To może od razu wyspa?
4: Śmiej się, śmiej. Mam!
5: Co masz?
4: Wyspę w Poznaniu.
6: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonach w galeriach Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
9: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio Vox FM.
0: Reklama.
11: 107.4.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Co wybierasz? Ogród, siłownię, saunę czy rooftop? A jeśli nie musisz wybierać? Niedziałkowskiego Park w Zielonym Centrum Poznania. Apartamenty premium, kawalerki od 400 000 zł.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o Twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
6: Reklama.
7: 107 i 4.
6: Vox FM. Vox FM Poznań.
8: Podpisem 8 zawetował 3. Prezydent zdecydował o losie kolejnych ustaw. 38-latek z Wrocławia z zarzutami atakował kierowców na ulicach miasta. Trudne zadanie kolejorza w Lidze Europy. Za 3 kwadranse piłkarze Lecha zmierzą się z Bayerem Leverkusen.
9: Jest 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
8: Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego. Zakłada m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
10: Nie można tworzyć mechanizmów, które rodzą poważne pytania o podział mandatów, nadzór nad wyborami i sprawność rozpatrywania protestów. Nie można w końcu wywoływać tym emocji społecznych i zmieniać reguł gry na zaledwie 1 rok przed wyborami parlamentarnymi.
8: Prezydent zawetował także ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej oraz ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
10: Odmowa podpisania ustawy zatrzymuje próbę stworzenia ustawowej ścieżki do podważania statusu polskich sędziów oraz wyroków sądów krajowych pod pretekstem wdrażania rozstrzygnięć międzynarodowych.
8: Prezydent zawetował także ustawę regulującą postępowania w sprawie reklamy politycznej. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Atakował kierowców na ulicach Wrocławia. Są zarzuty dla 38-letniego mężczyzny.
11: Mężczyźnie przedstawiono zarzut usiłowania rozboju, uszkodzenia mienia i zaboru samochodu w celu krótkotrwałego użycia i porzucenia go w uszkodzonym stanie. Te czyny zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.
8: Mówi prokurator Jakub Dłubacz. Napastnik zaatakował kierowcę skutera, odjechał samochodem kobiety, która chciała pomóc pokrzywdzonemu, następnie zaatakował kolejną kierującą. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów, zachowanie tłumaczył przyjęciem środków psychoaktywnych. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt tymczasowy dla mężczyzny. Rodziny ustalą wspólny plan działania na czas kryzysu. W sobotę w całej Polsce ruszy krajowy trening rodzinny. Będzie można porozmawiać z przedstawicielami służb, poznać sygnały alarmowe i zasady reagowania na alerty RCB. Ważnym tematem będą też szkolne procedury na wypadek zagrożenia. O szczegółach Dawid Olszewski.
12: Będą m.in. strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja ma rozmawiać z rodzicami o cyberzagrożeniach i o tym, jak chronić dzieci.
13: Ostatnie wydarzenia pokazały, że musimy też edukować rodziców, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci, jak rozmawiać z dziećmi.
12: Podkreśla Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. To mają być praktyczne zajęcia. Rodziny na przykład opracują wspólny plan działania na czas kryzysu.
14: W sytuacji, w której przestaną działać telefony, jak się spotkać? Gdzie się spotkać?
12: Mówi Arkadiusz Słowiński z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Atrakcją będzie zwiedzanie miejsca ukrycia w jednej ze szkół. Ma wyjście awaryjne na wypadek zagruzowania, własne ujęcie wody i zasilanie.
8: Krajowy trening rodzinny organizuje MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W górę serca niech zwycięża Lech. Zabrzmi dzisiaj na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Kolej już podejmie Bayer Leverkusen w meczu Ligi Europy.
15: Oj, przejdziemy.
16: 2-2, byłoby super. Trzeba być realistą.
17: Nie jest tu tutejszy, ale myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
18: Odważnie.
17: Optymista, a jak?
19: Chciałbym 1-1.
20: Oj, ja mówię, żeby 2-1, żeby Lech wygrał.
18: Ale będzie ciężko, co?
20: Będzie ciężko. No Leverkusen dobry zespół.
8: Do Poznania przybyli także kibice z Leverkusen, którzy kwestie w wyniku widzą inaczej.
18: 3-1 dla Leverkusen. Tak, oczywiście. Jesteśmy kibicami z Leverkusen i liczymy na zwycięstwo.
8: Pierwszy gwizdek o 18:45.
9: No to trzymamy mocno kciuki za nasze polskie zespoły. Dzisiaj Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, więc trzeba mocno kibicować. Nieważne z jakiej części Polski jesteśmy, jak chodzi o arenę międzynarodową, to trzeba się łączyć i wierzyć w to, że nasze polskie zespoły wygrają. Jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, no tak, tak, nie było źle, ale rewelacji też nie było. Okolice 15 stopni w Legnicy, teraz 7 też w Zakopanem i to najchłodniejsze miejsce na mapie Polski. A jeśli ktoś chce wiedzieć, jaka pogoda będzie jutro, to już mówię, jutro mamy piątek i to będzie naprawdę bardzo ładny piątek.
7: Na pełne

0: Jeśli ktoś kiedykolwiek powie wam, że nie da się połączyć muzyki ludowej z muzyką elektroniczną, no to właśnie trzeba im wtedy włączyć tę piosenkę i zmienią zdanie. Calvi Remy i guzowianki Lipka w Vox FM. Tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. 12 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Kto już wyszedł z pracy, gratuluję. To już taki mały piątek, można powiedzieć. Jutro to tylko iść, pokazać się, poudawać, że się pracuje i można cieszyć się wolnym weekendem. Ale jeżeli ktoś ma troszeczkę inną perspektywę, nie powiedziałbym, że gorszą, po prostu inną. To znaczy, dopiero co zaczyna pracę, no to spokojnie. Spokojnie, naprawdę, nie ma się co martwić. Vox FM jest z wami.
1: Na pełnej! Z Vox FM!

Neptunika, What If w Vox FM i to jest numer, który można znaleźć w naszej bestliście. To jest aktualnie szósteczka, ale wszystko w waszych rękach i kto wie, może ta sytuacja już jutro po 17 się zmieni. Pamiętajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista, tam chodzicie i tam głosujecie. Tam również propozycje do bestlisty i teraz taką zagramy, na nią również można zagłosować. Spektrum i Morena. Jak się podoba, no to trzeba dać plusik.

0: Fajną macie pracę? Może chcecie się podzielić sekretami swojej pracy? Jeśli tak, no to śmiało. Na VoxFM.pl można to zrobić, bo przypominam, trwa akcja, gdzie VoxFM robi robotę. I o co w tym wszystkim chodzi? Już tłumaczę. Zgłaszacie swoją pracę, zapraszacie do niej pierwszą zmianę Radia VoxFM, później pierwsza zmiana jedzie i próbuje się podjąć waszej pracy. To znaczy, no musicie jej pokazać, co oni muszą tam zrobić, a później chłopaki i dziewczyny, czyli Julka, Pawelec i Kondzio, próbują faktycznie wykonać te czynności, które wy wykonujecie na co dzień, z lepszym lub gorszym skutkiem, no ale wszystko zależy od tego, jak im to wytłumaczycie. Fajna sprawa, bo można się pośmiać, nie to, żebym się z nich śmiał, ale czasami, no, wygląda to komicznie. VoxFM.pl, zakładka bezlista, tam można, przepraszam, VoxFM.pl, nie bezlista, ale zakładka VoxFM robi robotę. No, w ten sposób. Tam można się zgłaszać swoją pracę. No, do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy nagrody. A jakie to nagrody, to możecie właśnie sprawdzić, jak już tam będziecie na VoxFM.pl.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
10: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje? Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132. Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
2: Reklama 107,4. Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Uwaga! Renus Logistics w Swarzędzu zatrudni magazynierów. Praca w magazynie z odzieżą, umowa o pracę i darmowy dojazd z Poznania, Swarzędza, Gniezna, Wrześni, Konina, Jarocina, Wągrowca, Środy i Kostrzyna Wielkopolskiego. Zadzwoń 500 077 076. 500 077 076.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Też nie.
11: Od godziny oglądasz mieszkania. Czego ty właściwie szukasz?
10: Czegoś w Poznaniu, ale nie jak wszędzie.
11: To może od razu wyspa?
10: Śmiej się, śmiej. Mam.
11: Co masz?
10: Wyspę w Poznaniu.
12: Mieszkań jest wiele. Wyspa jest jedna. Elektrownia Garbary Odrobyk. Nowe apartamenty w Poznaniu. Poznaj ofertę w biurze sprzedaży Robyk przy Małych Garbarach 9 lub na robyk.pl.
13: Poznania kończy 10 lat, a prezenty dostajesz ty. W urodzinowej loterii pula nagród o wartości ponad 110 tysięcy złotych, a w finale 3 nagrody główne. Każda to 10 tysięcy złotych i bransoletka od Sawicki. Urodzinowa Loteria Poznani od 9 do 24 października. Szczegóły na poznania.eu.
14: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Co miesiąc płacisz za najem? Może czas płacić za swoje. Poznaj osiedle Kolektyw od Archicom na poznańskiej Starołęce. Wybierz swoje mieszkanie, ciesz się zielenią i spokojem. W pobliżu sklep, usługi, tramwaj, autobus, a nawet stacja PKP Starołęka. A wkład własny? Sprawdź możliwości zakupu z kredytem bez wkładu własnego. Kup dla siebie, nie płać za najem. Więcej na archicom.pl.
0: Reklama.
18: 107,4.
0: Vox FM Poznań.
18: Vox FM Poznań.
19: Prokuratura analizuje zajścia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zatrzymania są kwestią czasu, mówi Waldemar Żurek. Bełchatów albo Konin, w jednym z tych miast ma powstać druga elektrownia jądrowa. Uwaga kierowcy w Małopolsce, wkrótce rozpoczną się utrudnienia na autostradzie A4.
20: Jest 19, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
19: Rozpoczynam od Brukseli. Trwa rozmowa premiera Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Politycy spotkali się na marginesie unijnego szczytu. Wcześniej w mediach społecznościowych polski premier zamieścił wymowny wpis. Po dzisiejszych rozmowach z europejskimi przywódcami w Brukseli mogę zapewnić was, drodzy ukraińscy przyjaciele i prezydenta Zełenskiego, nie jesteście sami, napisał Donald Tusk. Sytuacja na Ukrainie jest jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli. To najpewniej kwestia czasu. Tak o zatrzymaniach po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi minister sprawiedliwości. Prokuratura bada przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha w związku ze ślubowaniem Macieja Berka.
4: Prokuratura uruchomiła już postępowanie sprawdzające, bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób. Więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu, tylko my nie działamy pochopnie i błyskawicznie. Tu nie chodzi o to, żeby zastraszać obywateli, tylko żeby pokazać, że młyny sprawiedliwości mielą skutecznie.
19: Przypomnijmy, do awantury doszło po ślubowaniu Macieja Berka na sędziego. Uroczystość zorganizowano w Sejmie, bo Berek nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Konin i Bełchatów pozostają w grze o drugą elektrownię jądrową. PGE i Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały z resortem energii porozumienie o współpracy. Dokument dzieli zadania przy przygotowaniu inwestycji. Preferowane miejsca to właśnie Bełchatów i Konin. Jak mówi Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury, obie lokalizacje są równie dobrze przygotowane.
21: Właściwie najważniejszym czynnikiem jest kwestia wody, dostępu do wody. Bełchatowie są wody kopalniane, które są w stanie zapewnić chłodzenie elektrowni jądrowej. W Koninie jest system nawodnienia elektrowni ZEPAK, są jeziora.
19: Niezależnie od tego, gdzie powstanie druga elektrownia, rozpoczęcie budowy planowane jest na 2032 rok. Siłownia zostanie uruchomiona najwcześniej w 2040. Znaczące utrudnienia na czwórce. O godzinie 20 rozpocznie się remont 4,5-kilometrowego odcinka autostrady w kierunku Rzeszowa między węzłami Kraków-Skawina a Kraków-Południe. W nocy z czwartku na piątek i z poniedziałku na wtorek zjazd na Skawinę będzie zamknięty, a objazd wyznaczono przez węzeł Tyniecki.
22: Nawierzchnia jest już nieco spękana, będziemy ściągać starą nawierzchnię i położymy nową. Prace będą odbywały się późnym wieczorem i nocą, od godziny 20 do 6 rano. Wtedy też będziemy zwężać jezdnię do jednego pasa. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W ciągu dnia ponownie uruchomimy dwa pasy, natomiast ograniczenia nie ściągniemy.
19: Mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace potrwają do 6 listopada, jednak zostaną wstrzymane od 30 października do 2 listopada ze względu na Dzień Wszystkich Świętych. Jutro 180 tysięcy uczniów z całej Polski będzie bić rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W Mysłowicach w wydarzeniu udział weźmie 1500 dzieci ze szkół i przedszkoli. Przez cały tydzień przygotowywali je do tego ratownicy górnicze z kopalni Mysłowice Wesoła i Murcki Staszic.
23: Odchylamy głowę do tyłu, zatykamy nos, wykonujemy teraz dwa wdechy ratownicze. Raz, dwa, dobrze, piąteczka, uratowany.
24: Krystian Hoffman. Młodzież bardzo szybko łapie, chłonie to jak gąbka. Teraz pewnie tą wiedzę dzisiejszą przekażą rodzicom w domu i myślę, że rodzice będą bardziej uczestniczyć w tej pierwszej pomocy.
25: Trudne jest udzielanie pierwszej pomocy?
26: Na troszkę.
25: A co jest najtrudniejsze?
26: Uciskanie serca.
27: Wiesław Morywa. Pokazujemy dzieciom, jak wykonać prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową. W przyszłości to się może i przydać, tak? Bo zostaną postawione w takiej sytuacji, że będą musieli to wykorzystać, to będą wiedziały, jak się zachować.
19: Próba bicia rekordu potrwa 30 minut od 12 do 12.30. To ogólnopolska akcja organizowana przez Fundację WOŚP w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować.
20: Noc. Zacznijmy może od tego, jaka będzie noc. Chłodna, a miejscami nawet bardzo chłodna, bo na południu kraju miejscami nawet 1 stopień, no tam okolice Zakopanego, a w wyższych partiach gór myślę, że już zobaczymy nawet minus 2. Więc czy to idzie zima, ktoś zapyta. Być może. Aczkolwiek nie mam potwierdzonych tych informacji. W pozostałej części kraju okolice 4-5 stopni, więc tragedii nie ma. A jutro? Jutro naprawdę ładny dzień. Jak na piątek? Słoneczko w całym kraju, bez opadów deszczu, 17-18, a miejscami nawet 19 stopni.
18: Na pełnej z Vox FM.
20: Ale to głównie na zachodzie kraju. 5 minut po 19. Michał Trawka. Dobry wieczór. Oh yeah.

0: Brawo! Brawo! Uwaga, teraz wszyscy biją brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Dla kogo te brawa? Ano, dla miasta Kraków, bo uwaga, nasze polskie piękne miasto zostało uznane za najczystsze miasto na świecie. Dokładnie tak. Kraków jest najczystszym miastem, można tam jechać, wdychać świeże powietrze, nie uraczymy tam żadnych śmieci i tym podobnych rzeczy. I to nie ja sobie to wymyśliłem, tylko tak twierdzi najnowszy ranking, który został sporządzony przez międzynarodowych właśnie badaczy, którzy jeżdżą, sprawdzają i rejestrują wszystko, jak to wygląda. I Kraków wyprzedził między innymi państwa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i miasta, ale też Singapur, Warszawę. Nawet, ale tak z tego co widzę, to bardzo fajnie, ładnie to wygląda, świetnie, świetnie. Ja przyznam szczerze, dawno w Krakowie nie byłem. Zimą lepiej tam nie jeździć, ale latem może faktycznie tak.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A może wcale nie, może wcale tak źle nie jest. Jest smog w Krakowie, czy już nie ma? Oprócz tego Wawelskiego oczywiście.

0: Robin Schulz i James Blunt twierdzą, że jest okej. No ważne, że jest okej i nieważne, co się dzieje dookoła, prędzej czy później zawsze musi być okej, a więcej pozytywów znajdziecie w moim e-booku. Nie no, żartuję oczywiście. Ale 24 minuty mamy już po godzinie 19. Kto jeszcze pracuje, niech pracuje. Kto odpoczywa, tym oczywiście zazdrościmy. Niemniej, no umówmy się, cały czas gramy w rytmie hitów. Vox FM jest z wami i za chwilę zagramy, no właśnie, piosenkę, która być może jest takim preludium do weekendu. No, bo w weekend różne rzeczy się dzieją, a później, no później pęka bania.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: JJ, Still Summer on My Mind. No i myślami dobrze jest wrócić do lata, do tych wyższych temperatur, do słońca i do tego, co się działo w wakacje. A w wakacje dzieje się naprawdę dużo, no bo to w końcu wakacje, one rządzą się swoimi prawami. Ale spokojnie, spokojnie, wakacje przyjdą. No jeszcze tylko jakieś 200 parę dni i będą.
1: Autopromocja. Alert.
2: Fox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Fox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
4: Szukasz własnego miejsca w Poznaniu? Takiego, do którego zawsze wraca się z przyjemnością? Połącz wygodę życia w mieście z zielonym spokojem. Właśnie wystartowała sprzedaż mieszkań na osiedlu bliskie Piątkowo. Funkcjonalne układy, wysoki standard wykonania, dobra komunikacja z centrum i zielone tereny tuż za progiem. Poznaj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o twoim komforcie. Wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Sprawdź szczegóły na archicom.pl. Osiedle bliskie Piątkowo. Twój nowy adres w Poznaniu.
5: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
6: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
7: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: A sąsiad co tak klika?
12: Głosuje.
11: Na co?
12: Na projekty w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego oczywiście.
11: Ja też mogę?
12: Jasne. Głosować może każda osoba mieszkająca w Poznaniu na www.poznań.pl/PBO do 30 października.
11: To ja też klikam.
13: Zmieniajmy razem Poznań.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9.15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
1: Reklama 107.4.
2: Fox FM Poznań.

0: reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Pozbądź się wilgoci. Rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
6: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zobacz swoje przyszłe mieszkanie na żywo. Już w sobotę, 17 października, zapraszamy na dzień otwarty osiedla Esencja 2. Umów się i wejdź na budowę. Poznaj dedykowaną ofertę cenową ze specjalnymi rabatami. Sobota, 17 października, 9:15. Salon sprzedaży Archicom, Garbary 104, archicom.pl.
0: Reklama.
9: 107,4.
0: Vox FM. Vox FM Poznań.
10: Ukraina może liczyć na wsparcie Polski i Europy. To od premiera Tuska w Brukseli usłyszał Wołodymyr Zełenski. Złoty słabnie, dolar drożeje, ten trend może podbić cenę, ostrzegają eksperci. CV wygenerowane przez AI się nie sprawdzi. Warto skorzystać z porady eksperta.
11: 20 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
10: Padły słowa wsparcia, ale także ważne deklaracje. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy spotkali się w kuluarach unijnego szczytu w Brukseli. Jednym z jego tematów jest sytuacja na Ukrainie. Ze szczegółami teraz Michał Skolimowski. Michale, jak przebiegła ta otwarta dla mediów część rozmowy?
12: Premier Donald Tusk zapewniał o dalszym wsparciu Ukrainy. Zaznaczał, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji albo pozwolić na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. Wołodymyr Zełenski dziękował Polsce za wsparcie, podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. W Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty oraz dalszego wsparcia dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski ma przedstawić przywódcom potrzeby swojego kraju przed nadchodzącą zimą. Ma mówić m.in. o konieczności wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i potrzebie ochrony infrastruktury energetycznej.
10: Michał Skolimowski, dziękuję. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok. Policja w Kaliszu wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała znaleziono przed południem na posesji w Zbiersku, Kolonii. Policję wezwał świadek, który od kilku dni nie widział sąsiadki.
13: Na miejsce został skierowany patrol policji. Policjanci na miejscu potwierdzili, że to zwłoki 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na miejscu był również prokurator, pod nadzorem którego policjanci wykonywali czynności w związku z tym zdarzeniem. Decyzją prokuratora ciała zostały zabezpieczone do sekcji do dalszych badań.
10: Mówi Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Na razie nie wiadomo, od kiedy osoby te nie żyją. Droższy dolar może podbić ceny w Polsce. Amerykańska waluta wyraźnie zyskała na wartości, przekraczając poziom 3 zł i 92 groszy. Wyższy kurs dolara w dłuższej perspektywie może przełożyć się na ceny produktów w sklepach. I o tym teraz Krzysztof Płowecki.
14: Ceny ropy i gazu na światowych rynkach najczęściej wyrażane są w dolarach. Dlatego droższa amerykańska waluta może w dłuższej perspektywie oznaczać wyższe koszty importu.
15: To przełoży się na ceny takich produktów jak masło, chleb, również wakacje zagraniczne. i tak dalej, i tak dalej.
14: Mówi Sławomir Jankiewicz, ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito. Dolar zyskuje m.in. w reakcji na wyższą od oczekiwań inflację w Stanach Zjednoczonych. To z kolei może wpłynąć na decyzję amerykańskiego banku centralnego dotyczące stóp procentowych.
15: To będzie miało wpływ na rentowność obligacji, a w związku z tym na dochodowość, a to podnosi wartość dolara.
14: Od początku bieżącego roku kurs pary dolar-złotówka wzrósł już łącznie o 9,28%.
10: O czym informował Krzysztof Płowecki. Coraz więcej osób poszukuje pracy z wykorzystaniem CV wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. To błąd, mówią eksperci i radzą stworzyć wyjątkowe z doradcą zawodowym. W Urzędzie Pracy w Iławie można skorzystać z pomocy dwóch osób, mówi Beata Furmanek z inkubatora technologicznego.
9: Możliwości wyciągnięcia czegoś, co zwykłemu Kowalskiemu nie wydaje się, że jest to kompetencja istotna do poszukiwania pracy. Potrafią to wyciągnąć, tak żeby to było to, co może faktycznie przekonać przyszłego pracodawcę o tym, że to my jesteśmy tym najlepszym. Lepszym kandydatem.
10: Indywidualne i darmowe spotkania w Iławie odbywają się raz w miesiącu.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Bayern Leverkusen. Z tym zespołem już od ponad godziny w Lidze Europy walczą piłkarze Lecha Poznań. Niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech przegrywa 0-3. Dwa rzuty karne na bramki zamienił dla Bayeru Patrick Schick. Na listę strzelców wpisał się także Malik Tillman. W poprzedniej kolejce Crystal Palace rozgromił kolejorza 4-0. Polscy kibice na brak emocji tego wieczoru nie mogą narzekać. O 21:00 Jagiellonia zagra z Araratem Erywań. Po ostatnich porażkach drużyna z Białegostoku jest głodna zwycięstwa i chce się zrehabilitować.
17: Musimy się lepiej prezentować jako drużyna. Lepiej bronić jako drużyna i lepiej atakować jako drużyna, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, do balansu, zbudować pewność siebie, wrócić do fundamentu. Potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu.
10: Mówi trener Adrian Siemieniec. Początek spotkania w Białymstoku o godzinie 21:00. Amerykanka Ann Lee będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan. Wygrała z indonezyjską tenisistką Janice Tien. A Iga Świątek w świetnym stylu pokonała Amerykankę Ashley Krieger 6-1, 6-4. Awans do ćwierćfinału wywalczyła także Maja Chwalińska, która wygrała z wyżej notowaną Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. W sobotnim meczu 11. kolejki Ekstraklasy z Legią Warszawa piłkarze Krakowi wystąpią w wyjątkowych koszulkach w hołdzie Janowi Pawłowi II. Jutro mija 48. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża, a ten deklarował się jako kibic Krakowi.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Noc spokojna, ale chłodna, miejscami nawet bardzo i mam tutaj na myśli chociażby południe Polski, bo tam temperatury spadną do okolic 1 stopnia. Na zachodzie zobaczymy 5-6 stopni, w centrum okolice 4, na północy 5 i na wschodzie okolice 2-3 stopni. Ale jutro z racji tego, że piątek, bardzo dobrze, to dzień będzie bardzo ładny, słoneczny i ciepły, miejscami nawet 19 stopni. 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
18: Pełna

Jeszcze w propozycjach. Mówię jeszcze, bo być może jutro ta sytuacja się zmieni. Disco Boys i piruety. Jak się podoba, to trzeba wejść i zagłosować. A propos piruetów, no to z racji tego, że jutro piątek i weekendu początek, to pewnie piruety będą grane. Ale uważajcie, dobra? No, żeby później niczego nie żałować i żeby sobie przy tych piruetach przypadkiem nie zrobić krzywdy.

No nie, no chyba nie tak to miało wyglądać. Chociaż może sytuacja jeszcze się zmieni. Jest całe 12 minut, więc jest szansa. Realnie patrząc, jest szansa na to, że jeszcze Lech strzeli 3 bramki, żeby zremisować, albo 4, żeby wygrać to spotkanie. No bo póki co Kolejosz przegrywa 0-3 z Bayerem Leverkusen. I szkoda. Szkoda, bo liczyłem, że jednak remis jest wynikiem, który uda się uzyskać w tym spotkaniu. Ale tutaj no... Jednak niemiecka siła jest mocniejsza. Ale przypominam, że jeszcze Jagiellonia będzie grała, to o 21:00, więc tam jest szansa na to, że uda się wygrać, chociaż z tego co kojarzę, no Jaga też łatwego zadania mieć nie będzie. Ale trzeba trzymać mocno kciuki, bardzo mocno, tak żeby zrobiły się całe fioletowe i może wtedy to zadziała. Na pełni.

dobrze, ale to dobrze odświeżona wersja hitu, który każdy, myślę, zna. Rhythm of Life w Vox FM od Keanu Silva i spółki. Ależ tego się naprawdę świetnie słucha. Przy czwartku to wchodzi jak złoto, a myślę przy piątku i przy weekendzie to już w ogóle będzie czysta poezja. Na horyzoncie godzina 21, do tej już tylko, albo aż, to zależy, która opcja jest wam bliższa, 26 minut.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama 107,4 Poznań.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
5: Proces w sprawie Collegium Humanum nie ruszył, został odroczony do 3 grudnia. Fabryka broni powstanie w Białymstoku to pierwszy tego typu zakład w mieście. Polacy nie ufają szkolnym psychologom. Za chwilę wyniki badań Fundacji Growspace. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM o godzinie 21. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony. Na wokandę wróci za 1,5 miesiąca. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Proces został jednak odroczony na wniosek prokuratora. Powodem było niedostarczenie dokumentów jednemu z oskarżonych.
6: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia, który jest istotnym dokumentem i który oskarżony powinien uzyskać, jak również nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
5: Mówi prokurator Piotr Żak ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Oskarżeni usłyszeli zarzuty m.in. kupowania dyplomów MBA i korupcji.
6: Są osoby, które w celu sfinansowania tego rodzaju studiów wprowadzały w błąd instytucje, na przykład dofinansujące takie środki i uzyskiwały dofinansowanie publiczne, w rzeczywistości nie na studia, bo one nie studiowały, tylko na korzyść majątkową, która była udzielana jej beneficjentowi.
5: Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk czy Ryszard Czarnecki i Karol Karski z PiS-u. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczono do 3 grudnia. W Białymstoku powstanie pierwsza w tym mieście fabryka broni. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm przedsiębiorstwa ze Skarżyska Kamiennej, które już dostarcza broń polskiej armii i białostockiej firmy Alex.
7: Zbudowaliśmy ten park maszynowy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy.
5: Mówi prezes firmy Tadeusz Ożarowski. W Białymstoku powstanie karabinek Venom, którym to firmy chcą zainteresować polskie służby.
8: Karabinek w kalibrze 9 mm. To jest, można powiedzieć, pistolet maszynowy, jeżeli chodzi o polskie służby.
5: Mówi Rafał Cygański, prezes Armament. Rocznie w Białymstoku ma być produkowanych kilka tysięcy sztuk karabinków. Polacy nie ufają szkolnym psychologom. To wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Growspace. Specjaliści w oświacie są traktowani inaczej niż ci w prywatnych poradniach. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
9: Prawie połowa Polaków twierdzi, że psycholog szkolny nie jest w stanie pomóc dziecku w przypadkach poważnych trudności emocjonalnych. Im młodsza grupa badanych, tym mniej korzystnie wypadają specjaliści. Ponad 3 na 4 respondentów z grupy od 18 do 24 roku życia uważa, że dzieci nie mają zaufania do psychologów w szkołach.
10: To osoby, które dopiero co wyszły z systemu szkolnego, więc są ekspertami przez doświadczenie. Tylko 40% z nich wierzy w skuteczność psychologa szkolnego.
9: Mówi Paulina Matuszewska z Fundacji Growspace. Pomimo tego, że psycholog jest obecny w 9 na 10 szkół, to jego dostępność jest ograniczona. W ciągu roku specjalista może poświęcić każdemu uczniowi średnio 2 godziny.
5: 1/3 wszystkich zbadanych rodziców twierdzi, że choć w szkole, do której uczęszcza ich dziecko, jest psycholog, to nie wiedzą, jak się z nim skontaktować. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów, tłumacząc to troską o bezpieczeństwo dzieci. Ma to związek m.in. z ostatnimi wydarzeniami w polskich szkołach.
11: Czy my chcemy, żeby gadżety imitujące przedmioty służące do zabijania były używane przez nasze dzieci jako elementy zabawy? Szczególnie w momencie, kiedy takie wydarzenia realnie miały miejsce. Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
5: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Dyrektorzy zachęcają jednak, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw dla dzieci.
12: Dajmy dzieciakom dzieciństwo, radość. Nie pozwalajmy na takie przesiadanie się z jednej skrajności w drugą.
5: Dodaje Adam Perzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Jeszcze fatalne wieści z Poznania. Klęska Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejarz u siebie przegrał z Bayerem Leverkusen 0-4. Słabo opady deszczu w nocy na południowo-wschodnich krańcach Polski. W Bieszczadach popada deszcz ze śniegiem. Kierowcy powinni uważać na silne zamglenia. Miejscami mgły ograniczać będą widzialność do 300 metrów, a na wschodzie i w centrum kraju nawet poniżej 200. Na termometrach w nocy od 1 stopnia miejscami na wschodzie do 3 w centrum, 6 na zachodzie i 7 nad samym morzem. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane od 8 stopni na obszarach podgórskich Karpat do 19 na zachodzie.
0: Został wypuszczony z policyjnego aresztu, ale z nowym zarzutem o byłym żołnierzu WOT-u, który w internecie obrażał wyższych stopniem wojskowych na początek. Powiemy też o Ukraińcu deportowanym z Polski, w Poznaniu okradał sklepy i notorycznie łamał przepisy drogowe. A na koniec będzie o tym, że każdy z nas może wziąć udział w badaniu nad kleszczami. Naukowcy z Poznania stworzyli do tego specjalną aplikację. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Były żołnierz WOT-u usłyszał nowy zarzut i został wypuszczony z policyjnego aresztu. Decyzją prokuratury zatrzymany w poniedziałek Mateusz R. będzie odpowiadać z wolnej stopy. Za co? O tym Aleksandra Grzelak.
13: Były plutonowy 12. Wielkopolskiej Brygady Terytorialsów usłyszał zarzut publicznego znieważenia najważniejszych osób w państwie, premiera i ministra obrony narodowej. Przypomnę, za swoją internetową działalność mężczyzna został wydalony ze służby w połowie sierpnia. Wtedy postawiono mu zarzuty m.in. pomówienia dowódcy wielkopolskich terytorialsów, kierowania gruźb karalnych i znieważenia kadry dowódczej w nagraniach publikowanych online.
0: Mateusz R. transmitował w sieci także moment swojego zatrzymania. Wokół tego zdarzenia już powstały fake newsy, prawda?
13: Zgadza się. Na kilku profilach w mediach społecznościowych rozpowszechniono przerobiony screen z momentu wkroczenia policji do mieszkania podejrzanego. Na spreparowanym zdjęciu jeden z policjantów ma na ubraniu symbol państwowy Ukrainy. W rzeczywistości była tam biała czaszka. Zdementowano także informacje o skierowaniu mężczyzny na obserwację psychiatryczną.
0: To była Aleksandra Grzelak. Dziękuję Ci za wszystkie te informacje. 42-letni obywatel Ukrainy został deportowany z Polski. Dostał też zakaz wjazdu do strefy Schengen na 5 lat, a to po tym, jak seryjnie łamał prawo w Poznaniu. Mężczyzna wpadł na Alejach Solidarności, gdzie próbował ukraść ze sklepu towar wart kilkaset złotych. W trakcie zatrzymania policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. Szybko wyszło też na jaw, że nie był to jego pierwszy raz, tylko w tym roku. Był wielokrotnie notowany za kradzieże i wykroczenia drogowe. Poznańscy mundurowi uznali, że mężczyzna stwarza realne zagrożenie i zawnioskowali o wydalenie go z kraju. Obywatel Ukrainy pod eskortą Straży Granicznej wrócił już do ojczyzny, a przez najbliższe 5 lat nie wjedzie ani do Polski, ani do żadnego innego państwa ze strefy Schengen. Właściciel nielegalnej hodowli ponad 300 dzikich zwierząt spod Śremu idzie do więzienia. Sąd apelacyjny w Poznaniu wydał prawomocny wyrok w głośnej sprawie z miejscowości Pysząca. Maciej M., który pod przykrywką prowadzenia cyrku trzymał na swojej posesji m.in. tygrysy, lamparty i pumy, spędzi za kratkami rok i 10 miesięcy. Śledczy i biegli nie mieli wątpliwości, że drapieżniki żyły w tragicznych warunkach, w ciasnych, brudnych klatkach, tonących w odchodach. Sąd odrzucił tłumaczenia obrony i podkreślił, że oficjalny papier na cyrk nie był żadną wymówką dla znęcania się nad zwierzętami. Wyrok jest ostateczny. Nauczyciele we Wielkopolsce otrzymali poradniki bezpieczeństwa i wytyczne, jak rozmawiać z uczniami i rodzicami. To reakcja na zeszłotygodniowe zamieszanie wokół rzekomych planowanych ataków w szkołach. Wielkopolska wicekurator oświaty Izabela Libert-Jędroszkowiak mówi o szczegółach materiałów dla nauczycieli.
14: Nauczyciele otrzymali i dyrektorzy, przede wszystkim dyrektorzy, komunikat, że należy sprawdzić procedury bezpieczeństwa, które są opracowane w szkole, czy one działają, przypomnieć je nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, uczniom podczas zajęć z wychowawcą, rodzicom również. Opublikowaliśmy również wiele różnych poradników, czy poradniki przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy same takie poradniki przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystko to po to, aby dać nauczycielom jakby dodatkowe narzędzia, żeby sprawdzili właśnie te procedury, które obowiązują w szkole, czyli jak się zachować w danej sytuacji i jak komunikować się w tych sytuacjach, no i jak na ten temat rozmawiać z uczniami.
15: Przeniesiemy się trochę na kanwę tych ostatnich ataków z nożem. Jak nauczyciele powinni reagować?
14: No, nauczyciele przede wszystkim powinni obserwować swoich uczniów, powinni ich diagnozować, czy uczeń jest, nie wiem, wycofany, czy widzą, że jest na przykład wykluczony z grupy, co się dzieje, i podejmować takie działania, na przykład, nie wiem, integrujące grupę, tak żeby tego ucznia do tej grupy, czy coś się dzieje w domu, bo może coś się dzieje w domu, a może wynika to właśnie z jakiejś sytuacji szkolnej, może to wynika z jakiejś sytuacji, nie wiem, wykluczenia właśnie z grupy, czy z konfliktem z kolegami, z koleżankami. Natomiast jeżeli ma zgłoszenia nauczyciel od uczniów, że jest podejrzenie, że dany uczeń na przykład ma nóż ze sobą, czy jakiś inny niebezpieczny przedmiot, należy to zgłosić dyrektorowi i poinformować policję, tak żeby jeżeli jest takie podejrzenie, że coś się dzieje, ponieważ ani dyrektor, ani nauczyciele tak naprawdę nie mają takich narzędzi, żeby przeszukać plecak, o tak nazwijmy to w ten sposób, wtedy proszą o pomoc policję, o taką interwencję. I oczywiście informują rodziców. Tak.
15: Jeżeli chodzi o też te narzędzia do rozmowy z dziećmi, z rodzicami, jak te instrukcje dla nauczycieli wyglądają?
14: No, przede wszystkim rozmawiać spokojnie, wyjaśnić, jaki jest problem i przede wszystkim też nie doprowadzać do paniki, tylko żeby na spokojnie wszystko wytłumaczyć, rozmawiać, zebrać informacje. Wielkopolski kurator oświaty zorganizował dla dyrektorów szkół w poniedziałek i we wtorek takie szkolenia. W poniedziałek było ono pod tytułem jak zarządzać szkołą w sytuacji kryzysowej. We wtorek było szkolenie zagrożenia oraz szkolne procedury bezpieczeństwa. Takie szkolne praktyki.
0: W niektórych szkołach przeprowadzono także szkolenia z policją, jak się bronić i kierować ewakuacją oraz z psychologiem, jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami. Jedna z nauczycielek z poznańskiej szkoły twierdzi, że dzięki temu wie, co dokładnie robić w sytuacji zagrożenia i jak się bronić. Dodaje też, że atmosfera w szkole się uspokoiła.
16: Jest normalnie, tak samo jak był ten krwawy piątek, też była trochę większa nieobecność dzieci, ale nie było to jakoś tragiczne.
15: Nieobecność to jedno, ale uczniowie sami w sobie wrócili po prostu do normalności?
16: Dopytywali, czy coś o krwawym piątku dopytywali też, co my wiemy o tych wydarzeniach, dopytywali czasem, jak się zachować. Niektórzy robili sobie też żarty na korytarzu, krzycząc, że idzie nożownik. Dzieci reagują w różny sposób, ale raczej teraz już jest spokojniej.
0: Materiały są też dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Poznański Akwanet chce podnieść opłaty za wodę i ścieki. Obecna taryfa jest ważna do grudnia. O szczegółach mówi rzecznik Akwanetu Przemysław Ciupka.
17: Obecna taryfa obowiązuje do 18 grudnia bieżącego roku. Spółka była więc zobowiązana wystąpić o nową. Wniosek do Wód Polskich został złożony we wrześniu i jest obecnie procedowany. Decyzji w tej sprawie spodziewamy się teraz w czwartym kwartale i liczymy na wejście w życie nowych stawek jeszcze w tym roku. W Poznaniu przewidujemy wzrost cen za metr sześcienny dostarczonej wody na poziomie 6,5% rok do roku. Cena za 1 metr odprowadzanych ścieków w pierwszym roku obowiązywania taryfy wzrośnie o ponad 4%. Dla 3-osobowej rodziny będzie to oznaczało podwyżkę na poziomie około 12 zł miesięcznie. Wskazane we wnioskach wartości wynikają z obszernych wyliczeń i prognoz, uwzględniają m.in. przewidywaną inflację, koszty działalności czy nakłady inwestycyjne i konieczność dostosowania infrastruktury do wymogów dyrektyw unijnych. Plan inwestycyjny na kolejne 3 lata opiewa na blisko 900 milionów złotych. Stale rosną także nakłady na bezpieczeństwo, zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i cyberbezpieczeństwo. Dziś są to kwoty 5-krotnie wyższe niż przed rokiem 2022.
0: Ale te argumenty nie przekonują wszystkich poznaniaków.
18: Nie słyszałam od wielu lat, żeby w ogóle były jakiekolwiek obniżki, więc z jednej strony nie zaskakuje, z drugiej tylko smutek bierze.
19: Trudno mi ocenić, naprawdę.
20: Nie powinien, bo jest i tak droga woda. Ścieki, droga woda. W ogóle życie coraz droższe i jeszcze podnoszą.
0: Spółka liczy, że nowa taryfa będzie obowiązywać jeszcze w tym roku. Decyzją sądu ma być przywrócony do pracy inspektor społeczny z Gniezna. Został w ubiegłym roku zwolniony z firmy produkującej systemy kominowe, bo bez zgody przełożonych wyłączył lakiernię. Ta miała zagrażać zdrowiu pracowników. Mariusz Piotrowski wygrał toczący się w Poznaniu proces z pracodawcą. Wyrok nie jest prawomocny. Wielkie remonty tramwajów ruszą w przyszłym roku w Poznaniu, zgodnie z przygotowanym już wstępnie harmonogramem. Od 5 do 10 Solarisów Tramino rocznie będzie przechodzić naprawy główne. W sumie MPK ma ich 45. Prace planowane są na 5 lat. W serwisie mają być jednocześnie maksymalnie 3 bimby. Przewoźnik oszacował sobie koszt jednostkowy napraw, ale nie chce podawać szczegółów przed wybraniem wykonawcy. Przetarg ma być ogłoszony do końca roku. Każdy z nas może wziąć udział w badaniu nad kleszczami. Europejscy badacze wspólnie z naukowcami z Poznania stworzyli aplikację Pragmatic, w której można zlokalizować te pajęczaki. Użytkownik robi zdjęcie kleszczowi i podaje, gdzie go znalazł lub złapał.
1: Jeżeli mamy tego kleszcza nie na człowieku, a lepiej jakbyśmy go wyciągnęli czy z człowieka, czy ze zwierzęcia, połóżmy go na kartce papieru i zróbmy jak najbliższe zdjęcie z góry i tak od ryjka, co pomoże w znalezieniu gatunku. Można też tego kleszcza wysłać.
0: Naukowcy weryfikują, czy to był kleszcz i jakiego gatunku, dodaje Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dane zebrane w aplikacji posłużą do stworzenia algorytmu prognozującego choroby odkleszczowe w całej Europie.
1: To jest taka informacja pośrednia, bo chodzi o to, że jak jest gdzieś kleszcz, to za chwilę może być ktoś chory i żebyśmy my złapali tą informację, zanim ktoś zachoruje.
0: Do października na boreliozę w Wielkopolsce zachorowało nieco ponad 2400 osób. To o 100 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5: Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem, ale od początku. Członkinie grupy zostały wybrane w programie Popstars. Jego celem było stworzenie girlsbandu. Na przesłuchaniach w kilku miastach Niemiec stawiły się ponad 4000 kobiet. Musiały potrafić zarówno śpiewać, jak i tańczyć. Rund eliminacyjnych było kilka, ale w końcu organizatorzy wybrali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniany wcześniej kawałek. Daylight in Your Eyes od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii. Trafił też na listy w Polsce, Wielkiej Brytanii, we Francji czy na Łotwie. Dotarł również na 36. miejsce listy Billboard Hot Singles Sales.

Singiel poprzedzał wydanie pierwszej płyty zatytułowanej Elements. Podobnie jak piosenka, krążek wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów w wielu krajach. Rozszedł się w ponad milionowym nakładzie i stał się najlepiej sprzedającym niemieckim albumem w tamtym roku. Zdobył potrójną platynę, siedmiokrotne złoto, a sam zespół otrzymał wiele nagród muzycznych. Płytę promowały jeszcze takie piosenki jak Rivers of Joy czy przeróbka There Must Be an Angel zespołu Eurythmics. Po odniesionym sukcesie No Angels ruszyły w swoją pierwszą trasę koncertową obejmującą ponad 30 występów. Nie spoczęły na laurach i w 2002 roku wydały drugi krążek zatytułowany Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When the Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solową. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorszy

i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę, we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na pierwszym miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca trzecim singlem z krążka, a która zdobyła pierwsze miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

Krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul i tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love, a sam album odniósł ogromny sukces. W ciągu pierwszych 2 dni od premiery sprzedał się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek From Zero to Hero, motyw przewodni z filmu animowanego Roboty. Kolejne lata to albumy świąteczne Christmas in My Heart z 2005 roku, Soulicious z 2007, a także Sexy as Hell z 2008. W międzyczasie Sara i jej rodzina wzięła udział w reality show pod tytułem Sara and Mark Still Crazy in Love. Następnie wokalistka nagrała piosenkę Taking Back My Love z Enrique Iglesiasem. Była również jurorką w programie X Factor, a pod koniec 2010 roku wydała kolejny album zatytułowany Real Love. Nie był już tak popularny jak poprzedni. W 2015 roku nastąpił zwrot w jej karierze. Wtedy wydała pierwszą niemieckojęzyczną płytę w swojej karierze, zatytułowaną Muttersprache. Sara zdecydowała się m.in. na to po udziale w pewnym muzycznym reality show. To on zachęcił ją do wykonywania piosenek w języku ojczystym. Był to strzał w dziesiątkę i wielki powrót na szczyty list przebojów. Tylko w pierwszym tygodniu w Niemczech album sprzedał się w ponad 100-tysięcznym nakładzie. Kilka dni po premierze miał już status złotej płyty, a następnie platynowej. Zadebiutował również na szczycie szwajcarskiej listy przebojów, co było jej pierwszym takim dużym osiągnięciem w tym kraju. Z kolei kawałek Vision du Beast stał się najlepiej notowanym singlem Sary od dekady, osiągając 2. miejsce na niemieckiej liście przebojów i sprzedając się w nakładzie ponad 260 tysięcy egzemplarzy. Sukcesem okazała się również trasa koncertowa promująca album. Podobnie kolejny krążek z 2019 roku Herzkraftwerke, również nagrany w języku niemieckim. W 2022 roku Sara wróciła do języka angielskiego i stworzyła całkowicie autorski album świąteczny zatytułowany Not So Silent Night, a w 2025 roku wydała 3. w karierze album w języku ojczystym zatytułowany Freigeistin. Co do życia prywatnego, z Markiem Terencim, wokalistą amerykańskiego boysbandu Natural, ma 2 dzieci. Po rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają 2 dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270

70 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39 miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój drugi album pod tytułem Delicious. Promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16 miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7 miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Janet na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Swój styl Janet kontynuowała na 4. albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Janet zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali 2 niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Janet postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Janet Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA. Dodam, że Janet przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych, przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją 2 producentów muzycznych, a później dołączyły do nich 2 wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is A Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji. A kawałek Poison trafił nawet na brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wydała kolejny album, 21st Century, z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich 2 krążków, tu sukces komercyjny był jednak mniejszy.
W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. 3 lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5000 występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym tytule. Ten stał się przebojem na całym świecie, uzyskujący złote i platynowe płyty.

Idąc za ciosem, Kaskada wydała cały album o takim samym tytule jak singiel, a na którym znalazły się również inne covery. Ten z kolei bardzo spodobał się w Wielkiej Brytanii, gdzie z listy Top 40 nie schodził przez 24 tygodnie, osiągając na niej drugie miejsce. Z kolei w 2007 roku Kaskada zdobyła nagrodę World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się niemiecki artysta na świecie. W tym samym roku ukazał się drugi album zatytułowany Perfect Day. Promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate the Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście Top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią. Nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną. Z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce. Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarak Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estas Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estas Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever, Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała Międzynarodową Nagrodę Widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację. To za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91 miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza współpraca popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą, najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy. I w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15 miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii. And I'm crazy.

Sam album Sal el Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

Przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol. 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico i Copa.

W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.

0: FM.
1: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura działa, w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
2: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w Prokuraturze Krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy, bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za 2 tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
4: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
1: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Stara Kornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego PROKU. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
5: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
1: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
5: Wskazali biegli, że zasadne niezastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii i terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym.
1: Dodaje prokurator Świderski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie siedlecki sąd. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
7: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
6: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
7: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
6: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
1: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia. Przemyślu wykryto wściekliznę u kuny. Zwierzę zaatakowało i pogryzło 73-letnią kobietę podczas zbierania orzechów. Potem padłe zwierzę zauważyły dwie inne osoby. Wszystkie zostały objęte nadzorem przez sanepid. Badania potwierdziły, że kuna była zakażona. Z tego powodu wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział wydanie odpowiednich rekomendacji i wyznaczenie obszaru ochronnego.
0: Będzie wprowadzony obszar zagrożony, będzie wydane rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii i w tym rozporządzeniu będą nakazy i zakazy, w tym na pewno nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
1: Mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. To nie pierwszy przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia na Podkarpaciu. We wrześniu chorobę wykryto u kuny na terenie powiatu leskiego. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
1: Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała tu już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. W razie zagrożenia mają pomóc szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Do końca roku w całej Polsce, także w Łodzi, oznakowanych ma zostać ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
9: W samej Łodzi takich punktów schronienia mamy 1699. Są to zarówno bloki, jak i kamienice, które posiadają na przykład stropy betonowe, czyli nie drewniane, czyli już mówimy tutaj o solidniejszej konstrukcji.
1: Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Oznakowanie ma pomóc szybko odnaleźć te miejsca w sytuacji kryzysowej. Obowiązek umieszczenia znaków obejmie również prywatnych właścicieli niektórych obiektów, którzy otrzymują w tej sprawie wezwanie.
9: Zarządcy takich obiektów albo są już powiadomieni o tym, albo zostaną powiadomieni pisemnie przez właściwą terytorialną komendę miejską bądź powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
1: Lokalizację najbliższych punktów schronienia można sprawdzić w serwisie Gdzie się ukryć? Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury. Mają przypominać, by nie malować bazgrołów na oczyszczonych już elewacjach. Mateusz Gołębiewski.
10: Pomysł pojawił się podczas spotkań konserwatora z przedstawicielami środowiska graficiarzy, którzy przyznali, że czasem trudno im rozpoznać, czy budynek, który malują, to zabytek, a sami woleliby takich nie naruszać. Jak mówi Magdalena Łań z biura konserwatora, tabliczki można odebrać w jego siedzibie.
11: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
10: Wywieszki są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli budynków, którzy usunęli graffiti dzięki miejskiej dotacji albo na własny koszt. Pomysł wpisuje się w kampanię Stop Bazgrołom, prowadzoną od 2023 roku.
1: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale także ważny krok w rozwoju. O tym Kasper Klonowski.
12: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
13: Nastawienie jest dobre i rok będzie dobry.
14: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
12: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
1: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października. Ulica Kościeliska w Zakopanem będzie powiększona. Blady strach padł na górali po tym, jak zobaczyli projekt miejscowego planu zagospodarowania. Teren pod drogę wojewódzką ma być poszerzony o kilka metrów. Mieszkańcy obawiają się, że stracą część swoich nieruchomości, mówi Anna Walczak, mieszkanka Kościeliskiej.
15: Nie dość, że ulica była wielokrotnie wcześniej przebudowywana i poszerzana, dlaczego mamy rezygnować ze swojej własności?
16: A gdzie zabytki, gdzie domy, bo to są starsze domy?
17: Stanisław Karp, radny Rady Miasta. Mieszkańcy to odebrali jako coś, że będą im burzone budynki, garaże, płoty, etc., etc.
18: One nie będą na razie zabierane, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje tam jakiekolwiek roboty budowlane.
1: Mówi Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Jak dodaje urzędniczka, obszar ulicy Kościeliskiej jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każda działalność inwestycyjna, w tym ewentualna rozbudowa drogi czy budowa ścieżki rowerowej, będzie musiała być konsultowana z konserwatorem zabytków. W październiku pasażerowie najczęściej nie kupują biletów komunikacji miejskiej. Jak wynika ze statystyk wrocławskiego MPK, to powtarzający się trend od wielu lat. Dlaczego akurat jesienią? Sprawdził to nasz reporter Michał Nawirski.
19: Okazuje się, że najczęściej na gapę jeżdżą powracający do miasta studenci.
20: My to widzimy w naszych statystykach i to jest wzrost o nawet 50% tych, którzy biletów faktycznie nie mają.
19: Mówi Daniel Misiek z MPK. A mandatów mamy niemal tyle, co Wrocław mieszkańców.
20: Blisko 750 tysięcy. Kwota to jest ponad 18 milionów złotych. Tych jeszcze niezapłaconych.
19: To chyba już jakiś tramwaj albo autobus można by było za te pieniądze spokojnie kupić.
20: Myślę, że 5-6 takich najnowocześniejszych, dużych, przegubowych autobusów, a już za tramwajem też by się można było rozglądać.
19: Więc nasze 4,60 za bilet jednorazowy naprawdę ma moc.
1: Dlatego we Wrocławiu i innych polskich miastach prowadzone są kampanie zachęcające do podróżowania z ważnym biletem i pokazujące korzyści, jakie się z tym wiążą. Sezon grzybowy w pełni, na co zwracać uwagę? W Lublinie odbyła się coroczna wystawa Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Nad prawidłową identyfikacją prezentowanych okazów czuwali wykwalifikowani grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo je zbierać oraz co zrobić, kiedy trafimy na grzyba, którego nie znamy.
21: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, ale też nie niszczmy ich i uczmy też dzieci, że grzyb trujący to nie znaczy, że on się nie przyda nikomu.
1: Zaznacza grzyboznawca Sylwia Belka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ekspert tłumaczy, że nawet trujące dla człowieka gatunki mogą stanowić pożywienie dla zwierząt leśnych. W razie pytań lub wątpliwości porady grzybowe możemy otrzymać bezpłatnie w powiatowych stacjach sanepidu. To było podsumowanie dnia w Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: dostałem Jolkę?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?

Jestem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura dzieła w grę wchodzą zatrzymania, śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
1: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafi ono do specjalnego zespołu w prokuraturze krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy, bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za dwa tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
3: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
0: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Starkornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego PRZOK-u. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
4: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
0: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
4: Wskazali biegli, że zasadne niezastosowanie środków zabezpieczających w postaci terapii i terapii uzależnień w ośrodku stacjonarnym.
0: Dodaje prokurator Świderski. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie siedlecki sąd. Medale dla ratowników medycznych od prezydenta nie dotarły na czas. Wojewoda kujawsko-pomorski odwołał uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Miało je otrzymać 25 ratowników za długoletnią służbę. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego odpowiada naszemu reporterowi. To błąd organizatora. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Wojewoda Michał Sztybel zaznaczył, że wnioski złożono w kancelarii prezydenta kilka miesięcy wcześniej, ale prezydent nie przyznał odznaczeń przed planowaną uroczystością.
6: Ja mam nadzieję, że otrzymałem jak najszybciej. Mam nadzieję, że to jest jakieś niedopatrzenie, kancelaria szybko to naprawi.
5: Wojewoda od kilku miesięcy zwraca też uwagę na opóźnienia w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
6: Nie potrafimy powiedzieć, ile z tych osób, mówiąc wprost, jeszcze żyje, ponieważ medale za długoletnie pożycie wręcza się osobom, które 50 lat są ze sobą.
5: Kancelaria prezydenta odpowiedziała mi, że stara się sprawnie rozpatrywać wnioski o odznaczenia. Zaznacza jednak, że uroczystości powinny odbywać się dopiero po decyzji prezydenta o przyznaniu medali.
0: Według kancelarii prezydenta błąd popełnił organizator uroczystości, czyli Urząd Wojewódzki, który zaplanował ją przed zakończeniem procedury przyznawania medali. Wojewoda zapowiedział, że gdy tylko medale dotrą, od razu zorganizuje uroczystość ich wręczenia. Przemyślu wykryto wściekliznę u kuny. Zwierzę zaatakowało i pogryzło 73-letnią kobietę podczas zbierania orzechów. Potem padłe zwierzę zauważyły dwie inne osoby. Wszystkie zostały objęte nadzorem przez sanepid. Badania potwierdziły, że kuna była zakażona. Z tego powodu wojewódzki lekarz weterynarii zapowiedział wydanie odpowiednich rekomendacji i wyznaczenie obszaru ochronnego.
7: Będzie wprowadzony obszar zagrożony, będzie wydane rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii i w tym rozporządzeniu będą nakazy i zakazy, w tym na pewno nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.
0: Mówi Janusz Ciołek, zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii. To nie pierwszy przypadek wścieklizny u dzikiego zwierzęcia na Podkarpaciu. We wrześniu chorobę wykryto u kuny na terenie powiatu leskiego. Ukrainie skończyła się cierpliwość. Kijów wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. W rozmowie z Financial Times Wołodymyr Zełenski podkreślił, że zakaz ostrzałów był wydany na życzenie Waszyngtonu. Władze USA miały też ograniczyć przekazywanie Ukrainie danych wywiadowczych oraz dostęp do systemu Starlink, by zmusić Kijów do wstrzymania ataków. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Po prostu je wyłączyli, to ich decyzja, a to wielki błąd. Ludzie zginą. Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, może jakiś poważny problem techniczny. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
0: Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Na platformie X napisał do Ilona Muska, by ten nie wykorzystywał swoich produktów do celów politycznych. Polska wydała tu już setki milionów złotych na zakup i abonament terminali Starlink dla Ukrainy. W razie zagrożenia mają pomóc szybko znaleźć bezpieczne miejsce. Do końca roku w całej Polsce, także w Łodzi, oznakowanych ma zostać ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
9: W samej Łodzi takich punktów schronienia mamy 1699. Są to zarówno bloki, jak i kamienice, które posiadają na przykład stropy betonowe, czyli nie drewniane, czyli już mówimy tutaj o solidniejszej konstrukcji.
0: Mówi Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Oznakowanie ma pomóc szybko odnaleźć te miejsca w sytuacji kryzysowej. Obowiązek umieszczenia znaków obejmie również prywatnych właścicieli niektórych obiektów, którzy otrzymują w tej sprawie wezwanie.
9: Zarządcy takich obiektów albo są już powiadomieni o tym, albo zostaną powiadomieni pisemnie przez właściwą terytorialnie komendę miejską bądź powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
0: Lokalizację najbliższych punktów schronienia można sprawdzić w serwisie Gdzie się ukryć. Czerwone plakietki mają chronić warszawskie zabytki przed graffiti. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało wywieszki z napisem Uszanuj te mury. Mają przypominać, by nie malować bazgrołów na oczyszczonych już elewacjach. Mateusz Gołębiewski.
10: Pomysł pojawił się podczas spotkań konserwatora z przedstawicielami środowiska graficiarzy, którzy przyznali, że czasem trudno im rozpoznać, czy budynek, który malują, to zabytek, a sami woleliby takich nie naruszać. Jak mówi Magdalena Łań z biura konserwatora, tabliczki można odebrać w jego siedzibie.
11: Tych tabliczek wyprodukowaliśmy 1000. Do tej pory rozdaliśmy ponad 50. Najwięcej wziął Urząd Dzielnicy Praga Północ, ponad 30.
10: Wywieszki są przeznaczone przede wszystkim dla właścicieli budynków, którzy usunęli graffiti dzięki miejskiej dotacji albo na własny koszt. Pomysł wpisuje się w kampanię Stop Bazgrołom, prowadzoną od 2023 roku.
0: O czym mówił Mateusz Gołębiewski. Już nie Akademia Mazowiecka, a Uniwersytet. Płocka uczelnia oficjalnie zmieniła nazwę. To nie tylko inny szyld, ale także ważny krok w rozwoju. O tym Kasper Klonowski.
12: Od inicjatywy przez sejmowe głosowanie po decyzję prezydenta i w końcu powstanie Uniwersytetu Mazowieckiego. Taką drogę przybyła Płocka uczelnia w ostatnim czasie, a wraz z nią studenci, a tych kształci się obecnie ponad 2000. Zdaniem jednych zmiana nie robi różnicy, bo w końcu liczy się nauka, inni natomiast nie ukrywają radości.
13: Nastawienie jest dobre, to i rok będzie dobry.
14: Proszę pana, teraz to ja studiuję na uniwersytecie, a to nie jest byle co.
12: Śmiało możemy powiedzieć, że to kolejny krok zarówno w kierunku rozwoju edukacji, jak i samego miasta Płocka. Prawo, informatyka czy bezpieczeństwo wewnętrzne to tylko niektóre z 25 kierunków, jakie placówka może zaoferować swoim studentom.
0: Oficjalna inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Mazowieckim zaplanowana została na 19 października. Ulica Kościeliska w Zakopanem będzie powiększona. Blady strach padł na górali po tym, jak zobaczyli projekt miejscowego planu zagospodarowania. Teren pod drogę wojewódzką ma być poszerzony o kilka metrów. Mieszkańcy obawiają się, że stracą część swoich nieruchomości, mówi Anna Walczak, mieszkanka Kościeliskiej.
15: Nie dość, że ulica była wielokrotnie wcześniej przebudowywana i poszerzana, dlaczego mamy rezygnować ze swojej własności?
16: A gdzie zabytki, gdzie domy, bo to są starsze domy?
17: Stanisław Karp, radny Rady Miasta. Mieszkańcy to odebrali jako coś, że będą im burzone budynki, garaże, płoty, etc., etc.
18: One nie będą na razie zabierane, ponieważ nie ma w tej chwili żadnych informacji o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje tam jakiekolwiek roboty budowlane.
0: Mówi Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Jak dodaje urzędniczka, obszar ulicy Kościeliskiej jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego każda działalność inwestycyjna, w tym ewentualna rozbudowa drogi czy budowa ścieżki rowerowej, będzie musiała być konsultowana z konserwatorem zabytków. W październiku pasażerowie najczęściej nie kupują biletów komunikacji miejskiej. Jak wynika ze statystyk wrocławskiego MPK, to powtarzający się trend od wielu lat. Dlaczego akurat jesienią? Sprawdził to nasz reporter Michał Nawirski.
19: Okazuje się, że najczęściej na gapę jeżdżą powracający do miasta studenci.
20: My to widzimy w naszych statystykach i to jest wzrost o nawet 50% tych, którzy biletów faktycznie nie mają.
19: Mówi Daniel Misiek z MPK. A mandatów mamy niemal tyle, co Wrocław mieszkańców.
20: Blisko 750 tysięcy. A kwota to jest ponad 18 milionów złotych. Tych jeszcze niezapłaconych.
19: To chyba już jakiś tramwaj albo autobus można by było za te pieniądze spokojnie kupić.
20: Myślę, że 5-6 takich najnowocześniejszych, dużych, przegubowych autobusów, a już za tramwajem też by się można było rozglądać.
19: Więc nasze 4,60 za bilet jednorazowy naprawdę ma moc.
0: Dlatego we Wrocławiu i innych polskich miastach prowadzone są kampanie zachęcające do podróżowania z ważnym biletem i pokazujące korzyści, jakie się z tym wiążą. Sezon grzybowy w pełni, na co zwracać uwagę? W Lublinie odbyła się coroczna wystawa Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia. Nad prawidłową identyfikacją prezentowanych okazów czuwali wykwalifikowani grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak prawidłowo je zbierać oraz co zrobić, kiedy trafimy na grzyba, którego nie znamy.
21: Nie zbierajmy grzybów, których nie znamy, ale też nie niszczmy ich i uczmy też dzieci, że grzyb trujący to nie znaczy, że on się nie przyda nikomu.
0: Zaznacza grzyboznawca Sylwia Belka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Ekspert tłumaczy, że nawet trujące dla człowieka gatunki mogą stanowić pożywienie dla zwierząt leśnych. W razie pytań lub wątpliwości porady grzybowe możemy otrzymać bezpłatnie w powiatowych stacjach sanepidu. To było podsumowanie dnia w Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Ósma runda.
1: Gościem Mateusza Chłystuna jest dziś wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniamy się. Panie ministrze, od razu zacznijmy od pytania o Trybunał Konstytucyjny. Ten spór wraca. Karol Nawrocki powinien zmienić zdanie?
3: Powinien stać na gruncie prawa, a nie stoi na gruncie prawa. Jego obowiązkiem jest przyjęcie ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To jest jego obowiązek. To jest w ogóle poza jakąkolwiek kwestią.
2: Profesor Piotrowski, konstytucjonalista, powiedział, że według prawa to Maciej Berek nie złożył skutecznego ślubowania.
3: Obowiązkiem prezydenta Rzeczypospolitej jest zaprzysiężenie sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm. W tym momencie takich niezaprzysiężonych sędziów jest, o ile dobrze liczę, 4 czy 5 i to są sędziowie, którzy musieli się uciekać do protest w postaci ślubowania przed marszałkiem Sejmu wobec prezydenta, dostarczenia tego ślubowania prezydentowi, ale przyczyna, praprzyczyna tego to jest zachowanie prezydenta, który nie odbiera ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów
2: przez Sejm. Wczoraj nie było w gabinecie marszałka, a mimo wszystko padły słowa, że składam ślubowanie wobec prezydenta. Jak to rozumieć?
3: Po prostu. Tak samo można przed notariuszem oświadczyć coś i to coś wywołuje skutki prawne. Jeżeli... No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek...
2: Wobec nie znaczy w obecności, panie ministrze?
3: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że marszałek Sejmu mówi tak. Nie przeprowadzę ceremonii zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego, bo są wątpliwości co do jego wyboru. I co wtedy? Czy Nawrocki zostaje prezydentem, czy nie zostaje prezydentem.
2: A jaki będzie finał tego sporu, pana zdaniem, wokół Trybunału? No bo nie ukrywajmy, prezydent raczej nie zmieni zdania.
3: Na razie widzę sytuację, wystarczy, że w całej tej sprawie wszyscy będziemy stać mocno na gruncie prawa. Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. Trybunał Konstytucyjny to jest ostatnia instancja dla Polek i Polaków. To jest ostatni urząd, który może stanąć w interesie pana albo mnie, albo kogokolwiek z państwa, wtedy, kiedy to jest potrzebne. Wtedy, kiedy Sejm, Senat, prezydent nie spełnią naszych oczekiwań. Po to jest Trybunał Konstytucyjny.
2: Z osobą pana prezydenta wiąże się też podpis pod przepisami, które chcecie państwo wdrożyć. Chodzi o DSA, mianowicie co konkretnie ma się poprawić dzięki ich wdrożeniu?
3: To jest bardzo prosta sprawa. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, musi być też nielegalne online. Jeżeli nie będziemy mieli przepisów, które umożliwiają walkę z przestępstwami popełnianymi online, to nie będziemy mieli możliwości reagowania. Gdyby w normalnym świecie ktoś kogoś obrzucał mową nienawiści, to są możliwości, żeby to zatrzymać. W cyfrowym świecie takich możliwości nie ma, a powinny się pojawić.
2: A co resort cyfryzacji robi, żeby zatrzymać możliwości hakerów do wykradania danych takich jak w przypadku dużego wycieku MyDoctor albo z firmy fakturowej?
3: Pracujemy nad ustawą, która ma zobowiązać firmy, które przetwarzają dane więcej niż 100 tysięcy Polek i Polaków, do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Fascynujemy się wszyscy sztuczną inteligencją, ale przestaliśmy myśleć i pamiętać o tym, że równie ważne jest cyberbezpieczeństwo. Musimy inwestować w cyberbezpieczeństwo, nie w sprzęt. Musimy logicznie do tego podchodzić, odpowiedzialnie. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, w tym biznesie przetwarza dane milionów Polaków, to musi zabezpieczyć ten biznes.
2: A wiecie już państwo, kto realnie stoi za tym atakiem?
3: No to jest tak z przestępstwami internetowymi, że to nie jest takie proste, żeby wyświetlić, kto je popełnia, dlatego że ci hakerzy, ci przestępcy robią bardzo dużo, żeby tę swoją anonimowość pielęgnować.
2: Panie ministrze, dzisiaj równo 3 lata od wyborów. Jak pan ocenia koalicję rządzącą w skali od 1 do 6?
3: Mam taką grubą książkę w gabinecie, która pokazuje, co dobrego udało się nam zrobić w Ministerstwie Cyfryzacji. Dwie moje ulubione rzeczy to M-stłuczka, czyli sytuacja, w której zamiast wypełniać tasiemcowe protokoły po kolizji drogowej, której nikomu z państwu nie życzę, wymieniamy się danymi w M-obywatelu. I druga, karty prepaid, których używamy w telefonach. Kiedyś środki niewykorzystane przepadały, a teraz możemy je odzyskać na konto.
2: Pan minister mówi o osiągnięciach resortu cyfryzacji, o tym, jak ocenia pan w ogóle rządy koalicji rządzącej.
3: Udało się nam zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy. Te 3 lata to jest po pierwsze naprawa państwa po tym, co zostaliśmy, wchodząc na urzędy, czyli po tych 8 latach rządu PiS-u, ale to są też bardzo fajne, nowe rzeczy. I w moim resorcie, w resorcie cyfryzacji, tych rzeczy jest naprawdę wiele i to są bardzo cenne, często niewielkie, często takie rzeczy, o których byśmy normalnie nie pomyśleli. Na przykład każdy z nas w M-Obywatelu ma dostępny podpis elektroniczny. Na przykład przykład, każdą sprawę zamiast załatwić papierowo, możemy załatwiać elektronicznie.
2: No, z tym zamiast... pewnie moglibyśmy polemizować i nasi słuchacze i widzowie też.
3: Ja wczoraj, wie pan, dostałem zawiadomienie od Urzędu Miasta Lędziny, wymiar decyzji podatkowej, podatku od nieruchomości. No, mieszkam w Tychach, jako że byłem radnym miasta Tychy, to Urząd Miasta Lędziny decyduje o tym, jaki podatek od nieruchomości płacę. I dostałem ją, uwaga, przez e-doręczenia.
2: Jeszcze ja panu powiem o moich przygodach, ale to poza anteną, bo to nie wystarczy nam czasu. Ale panie ministrze, a minusy koalicji rządzącej, gdyby pan wytknął jakieś błędy swoim koalicjantom, co to mogłoby być?
3: Nie będę wytykał błędów swoim koalicjantom. To są ludzie, z którymi na co dzień współpracuję, mam do nich ogromny szacunek, uważam, że robią dobre rzeczy, wierzą w Polskę, to jest najważniejsze. Wierzą w to, co robią i moglibyśmy niektóre rzeczy robić szybciej.
2: Ale nie mówi pan, takich błędów w ogóle nie ma.
3: Zawsze są błędy. Jeżeli ktoś nie popełnia błędów, to znaczy, że nie wiem, ma tak wybujałe ego, że po prostu nie widzi tego, że popełnia błędy.
2: Wróćmy do tego podwórka, na którym pan urzęduje dosłownie codziennie, czyli Ministerstwo Cyfryzacji. Polski internet jest teraz bezpiecznym miejscem dla dzieci?
3: Internet nigdy nie był bezpiecznym miejscem dla dzieci i dlatego właśnie Unia Europejska zaczęła go regulować. Zaczęła regulować te tak zwane platformy społecznościowe, chociaż one wcale nie są społecznościowe. To są po prostu biznesy, które służą do zarabiania pieniędzy. One zarabiają pieniądze na naszych emocjach, na subach, lajkach, komentarzach, klikach i tak dalej. Wiadomo, że negatywne emocje rozchodzą się dużo szybciej niż te pozytywne, no więc te platformy uczyniły sobie hejt, mowę nienawiści, internetowe przestępstwa elementem swojego modelu biznesowego.
2: No, miała być ustawa regulująca kwestię patostreamów. Jak ona działa w tej chwili? Co się z nią stało? Bo z jednej strony mówimy tutaj o takich pomysłach, ideach, a z drugiej strony no, widzimy na przykład stream byłego żołnierza, który grozi swoim dowódcom, czyli jednak ten przekaz na żywo w tym przypadku co prawda szybko ukrócony, ale jednak jeszcze możliwy.
3: Patostreamy są w polskim prawie przestępstwem i to jest efekt ustawy, którą uchwaliliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, utrzymanej w Senacie i podpisanej przez prezydenta. To pokazuje, że w niektórych sprawach udaje się współpracować. Patostreamy są w polskim internecie przestępstwem. Wszystkie te algorytmiczne kanały sprzedażowe, jak Facebook, nie wiem, TikTok, muszą o tym wiedzieć, no bo muszą dostosować się do polskiego prawa. I o to samo chodzi w ustawie o możliwości usuwania treści z internetu, czyli w DSA, przyjętym ostatnio przez Senat.
2: Panie ministrze, a gdzie przebiega ta granica między właśnie stwierdzeniem, że coś jest treścią nielegalną, przestępstwem, treścią szkodliwą, a wolnością słowa? Bo taki argument pan prezydent, jeśli dobrze pamiętam, na początku roku podnosił, że ma wątpliwości co do tych zapisów, bo jest to zamach na pewną wolność.
3: To było w ogóle skandaliczne weto. To weto było podjęte w lutym. Gdyby w lutym prezydent podpisał ustawę wprowadzającą DSA, to mielibyśmy dużo większe możliwości walki z internetowymi patologiami. Granica przebiega dokładnie tam, gdzie przebiega w świecie offline. Jeżeli my dyskutujemy, jeżeli pan zacznie mnie krytykować, to pan dokładnie wie, gdzie przebiega granica pomiędzy krytyką a przestępstwem. Dokładnie tam powinna przebiegać w świecie online.
2: Ale kto by to oceniał w realiach?
3: Sąd. Oczywiście sąd. Oczywiście w naszym projekcie ustawy to sąd podejmował ostateczną decyzję o tym, czy treść z internetu znika, czy nie. Ten sąd miał dość ograniczony czas na podjęcie takiej decyzji, no bo internet jest szybki i tam trzeba podejmować decyzję w ciągu godzin, a nie w ciągu dni czy tam tygodni. Ale tak, sąd tutaj był ostateczną instancją.
2: Ale taka instytucja, która jeszcze przed sądem mogłaby stwierdzić, że tak, ten człowiek, który streamuje w internecie, popełnia jakieś przestępstwo, należy go zatrzymać, to kto? Policja czy urzędnicy?
3: Mówiliśmy o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który jest taką władzą powołaną do regulacji internetu, takim regulatorem. I tacy regulatorzy znajdują się w wielu krajach i w Unii Europejskiej, i poza Unią Europejską. Anglia, która ma chyba największe doświadczenia z przyjmowaniem takich przepisów, kraj od pewnego czasu poza Unią Europejską, ma swój Ofcom, to jest taki odpowiednik naszego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no i podejmuje takie decyzje w zasadzie na co dzień w interesie swoich obywateli.
2: Panie ministrze, wspomniał pan trochę w naszej krótkiej rozmowie antenowej o sztucznej inteligencji, o tym, że się nią zachwycamy, ale wiemy też doskonale, że ona może być wielkim zagrożeniem dla różnych grup wiekowych. Myślę sobie, że chyba seniorzy są szczególnie podatni na pewną dezinformację czy manipulację związaną z AI. Jak państwo pracujecie nad tym zagadnieniem? Chcecie jakoś zabezpieczyć obywateli przed tymi zabiegami, o których mówię?
3: Tutaj najwięcej robi edukacja. To znaczy musimy powiedzieć ludziom, po co, do czego te algorytmy się nadają i do czego się nie nadają. Z pewnością nie nadają się do udawania ludzi, do utrzymywania relacji, do powierzania algorytmom swoich tajemnic, do pytania, co powinienem zrobić, żeby w moim związku działo się lepiej. A niestety jest wiele osób, którym się wydaje, że jak zadadzą takie pytanie czatowi GPT albo na przykład Gemini, to uzyskają odpowiedź. Pewnie uzyskają odpowiedź, ale to jest odpowiedź algorytmu. To jest odpowiedź wygenerowana przez matematykę. Wystarczy o tym pamiętać, że tam po drugiej stronie nie ma człowieka, który chciałby ci pomóc. I to wystarczy. I tutaj wystarczy edukacja. Oczywiście są też takie elementy, w których ważne jest nasze bezpieczeństwo, w którym musimy po prostu wiedzieć, że jakaś treść jest wygenerowana przez AI, żeby jej bezkrytycznie nie wierzyć.
2: To a propos tej edukacji, panie ministrze, są jakieś kampanie w planach, żeby ludzi przed tym przestrzec? Bo jak przeglądam internet, to szczerze powiedziawszy, no niewiele widzę takich sygnowanych przez państwo informacji, które mówią, to jest okej, to nie.
3: My wydaliśmy miliony złotych na kampanię przeciwko dezinformacji, na kampanię przeciwko internetowym trollom. Cały czas Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa NASK, czyli taka instytucja w zasadzie odpowiedzialna za polski internet domenowy, prowadzi kampanie edukacyjne, pokazujące różne ciemne zaułki internetu i pokazujące, jak je omijać. Więc myślę, że dobrą robotę tu robimy.
2: A są jakieś konkretne narzędzia, zespoły ludzi, które być może wykrywają taką dezinformację, fałszywą informację, zanim ona jeszcze dotrze do odbiorców?
3: Ostatnio w rządzie została powołana grupa do spraw dezinformacji. Na czele tej grupy stoi mój kolega z Ministerstwa Cyfryzacji, pan minister Paweł Olszewski. Bardzo dobry w tematach właśnie cyberbezpieczeństwa. I tam są naprawdę najwyższej klasy fachowcy. I to są ludzie, którzy potrafią pokazać, jakimi ścieżkami ta dezinformacja chodzi i skąd ona wychodzi, w jaki sposób tego unikać.
2: A nie należałoby trochę przyspieszyć prac takiej grupy albo powołać zupełnie nową ekipę, która wychwytywałaby tego rodzaju historie, zanim oczywiście one trafią do odbiorców, tych szczególnie narażonych. Nawiązuję tu trochę do tych wydarzeń w szkołach niedawnych, które skończyły się w kilku przypadkach tragicznie. Pojawiły się informacje, że to był efekt pewnych działań w internecie. Nie wszystkie udało się wychwycić, więc pytanie, czy tutaj nie powinniśmy przyspieszyć.
3: Wie pan, ja bym był ostrożny z czymś takim, dlatego że nad dobrem dzieci najlepiej, jak się troszczą rodzice i najlepiej jak rodzic od czasu do czasu sprawdzi, co jego dziecko robi w internecie, bo ono to może robić rzeczy, o których się naprawdę filozofom nie śniło. Warto je czasem zapytać, warto zainstalować na jego telefonie kontrolę rodzicielską. Ona wyrzuca z internetu wszystkie rzeczy, które mogą być dla dziecka zagrożeniem. Na przykład w szkołach internet, ten, który udostępniamy dzieciom, tak zwana Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, jeden z wielkich sukcesów tego rządu i poprzedniego zresztą też, bo on już zaczął być realizowany w poprzedniej kadencji. To jest taka sieć, w której nie ma zagrożeń, w której te zagrożenia są po prostu rugowane. To jest taki dobry internet. Warto zadbać o to, żeby nasze dzieci taki dobry internet właśnie miały. Czyli warto po prostu do momentu, kiedy to jest oczywiście możliwe, kiedy one nie skończą odpowiedniego wieku, w taką kontrolę rodzicielską wejść. Każdy system na telefonie to umożliwia.
2: Panie ministrze, a jeśli chodzi o, wracając jeszcze do sprawy wycieku MyDoctor, mam wrażenie, że bardzo późno pojawiły się dane na stronie rządowej, informacje w ogóle o tym, czy nasze dane wyciekły, czy nie. Nie dało się tego procesu przyspieszyć wtedy?
3: To jest związane z tym, że nie ma przepisów, które zobowiązywałyby do automatycznego przekazywania takiej informacji. My musieliśmy czekać na policję, na prokuratora. Cyberpolicja dokładnie wiedziała, czyje dane wyciekły. Natomiast brakowało postanowienia prokuratora o tym, żeby można było te informacje przekazać do serwisów rządowych.
2: I jakieś pracujemy wnioski po tej sytuacji?
3: Tak, pracujemy nad tym. Ostatnio przekonujemy rząd, żeby przyjąć właśnie taką ustawę, która będzie niosła ze sobą takie właśnie elementy ratunkowe. Czyli jak już dojdzie do dużego wycieku, to automatycznie, żeby te dane były przekazywane do serwisu dane.gov.pl, czy tam bezpieczne dane.gov.pl, żebyśmy dostawali w MOBW obywatelu informację, czy nasz PESEL wyciekł, czy został skradziony przez kogoś, czy nie. Żeby ta informacja nie obejmowała tylko samego faktu, że on mógł wyciec, ale też w jakim kontekście, co mogło wyciec. To wszystko da się zrobić, tylko to wymaga poprawienia prawa.
2: Ale to są takie rozwiązania już post factum. A co z prewencją? Pracujecie nad jakimiś narzędziami, które nałożyłyby obowiązek na tych, którzy przetrzymują te dane, żeby je jakoś lepiej strzec?
3: No i znowu, proszę zwrócić uwagę, że te dane nie wyciekają z serwisów publicznych. To nie jest tak jak w Danii, gdzie w Danii, nie wiem, ze względu na nieodpowiedzialną politykę utrzymywania haseł, wyciekła cała baza duńskiego PESEL. Nie wiem, jak się w Danii nazywa PESEL, może DESEL, nie wiem, nieistotne. Ale te dane nie wyciekają z serwisów publicznych, tylko z serwisów prywatnych. Prywatne firmy robią biznes, wykorzystując nasze dane, przetwarzając nasze dane, i one muszą mieć obowiązki utrzymywania tych danych na odpowiednim stopniu bezpieczeństwa. Dzisiaj często jest tak, że ten stopień bezpieczeństwa nie jest odpowiedni. W projekcie naszej ustawy, tak zwanej cyberpiątce pana premiera Gawkowskiego, jest podniesienie standardów bezpieczeństwa dla każdej firmy, która przetwarza więcej niż 100 tysięcy rekordów Polek i Polaków.
2: A wróćmy, panie ministrze, teraz do sytuacji politycznej, bieżącej sytuacji politycznej. Będę chciał pana jeszcze oczywiście zapytać o dalsze polityczne losy pana marszałka Hołowni, pana szefa partyjnego, chyba można powiedzieć, ale pomówmy jeszcze chwilę o Trybunale, o tym, co wczoraj się działo. No właśnie, zobaczmy może, jak wyglądało to ślubowanie w gabinecie pana marszałka.
0: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi.
4: Ośmiu wspaniałych wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, na skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
5: Kiedyś władza była instalowana w Polsce na bagnetach. Dzisiaj Donald Tusk próbuje zainstalować nielegalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na pałach policyjnych. To, co widzicie, to są obrazy jak z Białorusi czy z Rosji. Tak, ponieważ złożyli zaprzysiężenie przed prezydentem Rzeczypospolitej. Czy pan Berek złożył przysięgę? Czy pan Berek spełnia wymagania ustawowe? Czy pełnił funkcję radcy prawnego przez 10 lat? Oczywiście, że nie. Tak właśnie reagują ludzie, którzy oglądają szczujnie TVN-owską i mają po prostu w głowach, sami sobie odpowiedzcie.
2: Panie ministrze, pan wszedł do świata polityki z zupełnie innego świata, ale o tym może jeszcze na koniec rozmowy do tego wrócimy. Ale jak pan patrzy na to wszystko, co się dzieje jako po prostu obywatel, co pan o tym myśli? Jak powinien skończyć się ten impas?
3: Wystarczy, że obie strony będą stały na gruncie prawa i ten impas się skończy w ciągu minut, nawet nie w ciągu godzin. No bo co to znaczy Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Konstytucyjny składa się z sędziów, którzy są powoływani przez Sejm. Za czasów PiSu powołano nielegalnie troje sędziów, tak zwanych sędziów dublerów. Zostali zaprzysiężeni przez prezydenta. Ilu nielegalnie powołanych sędziów zostało powołanych za czasów naszej koalicji? Zero. Wszystkich, których powołaliśmy, co do tego wszyscy jesteśmy zgodni, Sejm powołał prawidłowo.
2: Panie ministrze, ale to mam wrażenie, tak abstrahując już od wszelkiej tutaj wiedzy politycznej, historii, mówię to jako zwykły widz, Polak, który też wczoraj był przed Trybunałem, widział te wszystkie emocje, to się toczy od bardzo długiego czasu i mam wrażenie, że politycy jednej i drugiej strony pielęgnują ten duopol, można powiedzieć, bo teraz tak, przyznam szczerze, że rozbawiło mnie to ślubowanie w Sejmie bez obecności prezydenta, a padły słowa, że wobec prezydenta. Z drugiej strony politycy opozycji przychodzili przed Trybunał wczoraj nagrywając takie filmy jak pan Kantak, a konsensusu żadnego nie ma. Ludzie są tym zmęczeni po prostu.
3: Tak, bo oni zamiast zapewnić ludziom Trybunał Konstytucyjny, robią na tym politykę. Bez sensu robią na tym politykę. Naprawdę, ten kryzys jest do rozwiązania w ciągu minut. Organ, który ma obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów, powinien je przyjąć. Sędziowie zostali prawidłowo wybrani przez Sejm. To nie jest jedno głosowanie w Sejmie. To jest cała procedura. Tacy sędziowie są przesłuchiwani przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. można im zadawać pytania. Te obrady komisji trwają długimi godzinami. One się kończą wyborem sędziów przez Sejm. To Sejm ocenia, czy ktoś się nadaje na sędziego, czy się nie nadaje na sędziego. Jak oceni i go wybierze. Przecież sędziami Trybunału Konstytucyjnego były tak skandaliczne osoby, czy nawet dalej jest, jak PRL-owski prokurator, czy ktokolwiek kwestionował. Oczywiście, że kwestionujemy to, czy on się mentalnie do tej roli nadaje, natomiast został wybrany przez Sejm, orzeka w tym Trybunale, to im nie przeszkadza? Pani profesor Pawłowicz, przecież to czynna polityczka, która prosto z ław sejmowych trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Czy ktoś kwestionował, oczywiście kwestionowali jej...
2: Ale tu sam Donald Tusk, panie ministrze, mówi o tym, że pan Maciej Berek był jego prawą ręką.
3: No bo pan Maciej Berek był ministrem rządu pana premiera Donalda Tuska, ale przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, pan Jerzy Stępień, był wiceministrem spraw wewnętrznych, prosto z tego stanowiska Sejm powołał go do Trybunału Konstytucyjnego, został sędzią, po kilku latach został przewodniczącym tego Trybunału Konstytucyjnego i zapisał się w historii złotymi zgłoskami. To, że ktoś jest politykiem, to nie wyklucza tego, że on będzie świetnym sędzią. No Berek jest jednym z najlepszych prawników

0: sytuacja wygodna dla polityków jednej i drugiej strony, że ten spór trwa?
1: Ona jest dla mnie niewygodna, wie pan, bo ja bym chciał, żeby w Polsce istniał sąd konstytucyjny i chciałbym, żeby obie strony tego sporu, które robią na tym politykę, zrobiły krok wstecz i zadały sobie pytanie, po co jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny jest po to, żeby ludzie, którzy nie mają oparcia, czy którzy chcą udowodnić swoją rację i którym nie przyniósł pomocy Sejm, Senat i Prezydent, mieli jakąś instancję odwoławczą. Po to jest Trybunał Konstytucyjny, żeby był jakiś organ, który powie, ten przepis jest zgodny z Konstytucją, ten przepis nie jest i obie strony politycznego sporu to zaakceptują. Jeżeli obie strony politycznego sporu nie zrobią kroku wstecz i nie zadadzą sobie pytania, czy my chcemy mieć w Polsce sąd konstytucyjny, czy my go nie chcemy, to będziemy mieli takie obrazki jak wczoraj.
0: A co będzie dalej z Szymonem Hołownią? Może liczyć na stanowisko ministra?
1: To jest pytanie do pana premiera Tuska, nie do mnie. Ja jestem wiceministrem w rządzie pana premiera Tuska. Ja uważam, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej. Hołownia jest zresztą fajnym przykładem, który dobrze ilustruje kwestię odpowiedzialności polityka. Hołownia był marszałkiem Sejmu w momencie, kiedy zaprzysiężenie odbieraliśmy od pana prezydenta Nawrockiego. Nawrocki to nie jest mój prezydent. Ja głosowałem na Trzaskowskiego. Ale czy to znaczy, że ja mam podważać fakt jego wyboru? Czy to znaczy, że ja mam na przykład, nie wiem, odwrócić się plecami w momencie, kiedy on ślubuje na konstytucję? Albo na przykład wyjść z tej sali obrad? Czy to znaczy, że marszałek Sejmu ma prawo nie odebrać od niego ślubowania? Przecież on jest w tej samej pozycji, w której jest dzisiaj prezydent wobec prawidłowo wybranych sędziów.
0: Panie ministrze, przyjmijmy taki scenariusz, że dzwoni do pana Donald Tusk, którego rzeczywiście to jest ewentualna decyzja.
1: Nie sądzę, że numer telefonu, ale okej. Okay,
0: ale może się panowie przetniecie, jak to się mówi, spotkacie się na jakimś korytarzu w resorcie albo w Sejmie i pyta, panie ministrze, gdyby pan miał podpowiedzieć mi, w jakim resorcie Szymon Hołownia mógłby pełnić funkcję szefa, to co by pan mu powiedział?
1: Pan premier Tusk dokładnie zna kompetencje Szymona Hołowni, a ja uważam, że im więcej Hołowni w polskiej polityce, tym lepiej dla polskiej polityki. Hołownia jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych polskich polityków, który w dalszym ciągu, uważam, ma potencjał, żeby pełnić poważne funkcje państwowe. Im więcej Hołowni w polityce, tym lepiej dla polityki i dla tego rządu.
0: W Polsce 2050 już się dogadaliście, porozumieliście w kwestiach przywództwa, ewentualnych wewnętrznych podziałów?
1: Ale my byliśmy niedogadani, bo to nie wiem skąd. To jest tylko wrażenie. Ja rozumiem, że Polska 2050 jest jednym z ulubionych tematów takich właśnie supozycji czy domysłów. Ale wewnątrz partii wszystko jest poukładane. Jest szefowa partii, jest szef klubu, są posłanki, posłowie, robimy swoją robotę, składamy kolejne projekty ustaw. Ostatnio na przykład numer druku otrzymał nasz projekt ustawy dotyczący Blika. Nie wiem, czy pan wie, ale jak pan na przykład wyrejestruje swój numer telefonu z Blika, to ten związek banków, który obsługuje Blika, nie dostaje takiej informacji, że pan się pozbył tego numeru telefonu. No i teraz... te środki gdzieś tam mogą sobie bujać się pomiędzy jednym a drugim.
0: To co się dzieje, panie ministrze, że proponujecie takie rozwiązania dla obywateli wygodne, a w sondażach jednak bieda.
1: No bo popełniliśmy serię błędów, która dzisiaj procentuje i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie jeszcze to naprawić, czy jesteśmy w stanie swoją pozycję polityczną polepszyć. W dalszym ciągu uważam, w polityce jesteśmy aktywem, bo jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych klubów, jeżeli chodzi o składanie projektów ustaw, które potem stają się prawem. Wiele naszych projektów ustaw jest dzisiaj obowiązującym prawem. Na przykład pomysłem Polski 2050, a w zasadzie moim, było wprowadzenie do zbierania podpisów w wyborach w formie elektronicznej. Walczyłem o to już w poprzedniej kadencji. W tej kadencji udało mi się to przeprowadzić przez Sejm, Senat i uzyskać podpis prezydenta. No więc Polsce 2050 zawdzięczamy to, że taka forma w najbliższych wyborach będzie.
0: A sojusz z Koalicją Obywatelską, z Donaldem Tuskiem nie zaszkodził Polsce 2050?
1: Wtedy, kiedy mały sprzymierza się z dużym, zawsze duży zyskuje, a mały niekoniecznie. Taka jest sytuacja nie tylko Polski 2050, bo jak spojrzymy na sondaże, to pod progiem jest dzisiaj i PSL, i Lewica, i w zasadzie wszyscy koalicjanci koalicji 15 października. Dzisiaj mamy trzecią rocznicę tego rządu. Bardzo dobrego rządu. Rządu, który naprawdę osiągnął dużo sukcesów.
0: Obiecywałem panu, jak się umawialiśmy na rozmowę po raz pierwszy, że będzie trochę o muzyce i kończąc zapytam pana, co u Perłów i Łotrów.
1: Pereł i Łotrów. No, trzeba by coś nowego nagrać.
0: Pereł i Łotrów, przepraszam.
1: Trzeba by coś nowego nagrać. Najbliższy koncert miał być w Radomiu, ale niestety nie

0: Jedziemy do Radomia, więc pewnie dopiero w styczniu w Tychach. No, póki co, od czasu do czasu pokazujemy się na festiwalach szantowych. To jest moje hobby, śpiewanie szant. Bardzo jestem z tego zadowolony, bo to mi pozwala odreagować.
1: Gitary i mikrofonu pan nie odkłada, rozumiem?
0: Ani gitary nie odkładam, ani mikrofonu. A propos gitary, to w sobotę w Tychach startuje Śląska Jesień Gitarowa. Najważniejszy festiwal gitary klasycznej na świecie. Zaczyna się inauguracją w tyskiej mediatece od kapitalnego Marcina Dilli. To polski gitarzysta, który jest naprawdę światowej sławy gitarzystą. Wszystkim z państwa polecam.
1: Ja mam takie wrażenie, panie ministrze, i chcę o to pana zapytać już tak zupełnie po ludzku i szczerze, że świat żeglarstwa, świat muzyki kieruje się zupełnie innymi zasadami niż polityka. Nie gryzie się to panu trochę? Nie myśli pan sobie czasem, że może jednak trzeba było zostać tam, gdzie byłem?
0: Ale na morzu to jest kwestia tego, czy my przeżyjemy następny dzień. Jeżeli my zaczniemy kwestionować decyzję kapitana, to nic po nas na morzu, prawda? To pan, który też przecież otarł się o żeglarstwo, wie, jak to funkcjonuje. Jest kapitan, są oficerowie, jest załoga, każdy zna swoje miejsce. W polityce no, nie zawsze tak jest, natomiast co łączy te dwa światy, to troska o dobro wspólne, bo dla mnie polityka jest elementem troski o dobro wspólne. Ja w polityce staram się robić rzeczy, które będą korzystne i ważne dla ludzi. I uczestnictwo w rządzie, uczestnictwo w koalicji 15 października daje mi tę epokową szansę, żeby parę małych takich rzeczy zrobić. Jak je dowiozę do końca tej kadencji, to będę mógł spokojnie odejść z polityki wtedy, kiedy podejmę taką decyzję.
1: No ale panie ministrze, też jako żeglarz pan wie, że czasami jednak przychodzi taki moment na wnioski już na lądzie i ocenę tego, czy rejs był dobry, czy nie.
0: Już na lądzie.
1: Ocenę kapitana i teraz jesteśmy na lądzie i teraz oceniamy Donalda Tuska jako kapitana tego statku, którym płynie obecnie rząd.
0: Więc jak rząd dopłynie do portu, usiądziemy przy dobrym rumie, to wtedy możemy porozmawiać o ocenie. A póki ten rząd pracuje i póki on ma przed sobą dalej misję, proszę mnie nie pytać o ocenę, tylko o to, jak podchodzę do roboty, bo takie mam podejście, jak żeglarz z żeglarzem.
1: Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050, był gościem ósmej rundy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wizytę.
0: Bardzo dziękuję, pięknego dnia życzę. We'll be right back.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. Prokuratura dzieła w grę wchodzą zatrzymania. Śledczy badają awanturę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Doszło tam do przepychanek protestujących z policją. To wszystko w związku ze ślubowaniem Macieja Berka zorganizowanym w Sejmie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku ze zmuszaniem, przemocą i groźbą funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowych. Zatrzymania są najpewniej kwestią czasu, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Bo mamy filmy i mamy ustaloną tożsamość tych osób, więc to jest tylko naprawdę kwestią czasu.
1: Sam Maciej Berek złożył też zawiadomienie dotyczące naruszenia jego nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trafiono do specjalnego zespołu w prokuraturze krajowej, który, jak przekazano, zajmuje się przestępstwami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Ważna deklaracja popłynęła z Brukseli. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego Unia Europejska miałaby osłabić sankcje wobec Rosji, podkreślił premier Donald Tusk podczas spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Przywódcy rozmawiali na marginesie unijnego szczytu. Prezydent Ukrainy dziękował Polsce za wsparcie i podkreślał bliskie kontakty Kijowa z Warszawą i innymi europejskimi stolicami. Dziękuję za wsparcie i za nasze bliskie kontakty w ciągu tych trudnych miesięcy. Bardzo trudnych, niezwykle ciężkich, ponieważ atakują nas nie tylko w nocy, ale i w ciągu dnia. Mówi Wołodymyr Zełenski. Podczas dwudniowego szczytu w Brukseli ważą się losy budżetu wspólnoty, a także dalszego wsparcia dla Ukrainy. Za dwa tygodnie hierarcha usłyszy wyrok. Mowy końcowe w głośnym procesie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Jest oskarżony o to, że zwlekał zbyt długo z zawiadomieniem organów ścigania o przypadkach nadużyć seksualnych, których wobec nieletnich dopuścili się dwaj księża. Duchowny od początku nie przyznaje się do winy, a jego obrońca profesor Zbigniew Świąkalski wnioskuje o uniewinnienie.
3: To nie biskup chronił księży, przesuwając ich gdzieś z parafii do parafii. Biskup odpowiada i zarzuty ma tylko i wyłącznie o to, że nie zawiadomił organów ścigania w stosownym momencie. I tylko od tej strony należy rozpatrywać tę sprawę.
0: Prokuratura domaga się kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, także 20 tysięcy złotych grzywny. Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony 29 października. Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Stara Kornica. Pod koniec kwietnia wójt Beata Jerzman trafiła do szpitala po tym, jak w urzędzie została zaatakowana przez 42-letniego Krzysztofa A., pracownika miejscowego PRZOK-u. Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa. Biegli uznali, że napastnik nie miał świadomości popełnionego czynu.
4: Był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek z stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej.
0: Mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Biegli wskazali również, że Krzysztofa wymaga specjalistycznego leczenia.
4: Wskazali biegli,